for fancy.

0: I niewątpliwie.
1: I pierwsza piosenka będzie po turecku. Ja już pozwoliłam sobie sprawdzić, jak jest afera i jak jest poranek po turecku. I proszę, wychodzi bardzo z tego, że aferanek to będzie coś koło mese sabah.
0: I to jeszcze tak ładnie z akcentem na samym końcu tego słowa i tego zdania i tego wypowiedzi.
1: A to tak na wyczucie, to nie biorę odpowiedzialności za ten akcent.
0: Matura po turecku, mam nadzieję, że również zdana, moi drodzy, do końca tygodnia.

0: Arkadiuszem Augustiakiem, o czym będziemy rozmawiać, ale ja nie mogę przejść obok tego obojętnie, co było na naszej antenie, to Big Thief. A ty skradłeś moje serce dzisiaj o poranku.
1: O, jak miło, miło.
0: Szanowny pan Arkadiusz Augustiak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Serwis informacyjny widzę gotowy. W serwisie informacyjnym o raporcie, nie o stanie świata, ale o stanie polskich metropolii, o impakcie również i o bojlerach. To zajmiemy się rzeczą zdecydowanie najważniejszą, bo ja widziałem zimą na Kiekrzurze, bojery sobie tam jeździły w jedną i w drugą i to bardzo fajne wydarzenie było.
1: Bojery?
0: Tak.
1: A bojlery też jeździły wtedy?
0: To nie wiem, czy to by tego lodu nie przebiło jednak.
1: Mm-hmm.
0: Co z tymi bojlerami?
1: Sprawdzają. Trzeba sprawdzać raz do roku. Są tylko specjalni ludzie, którzy to sprawdzają.
0: Przychodzi ci pan i dzwoni zamiast i nie mówi, że sprawdza gaz, sprawdza liczniki, tylko sprawdza bojlery.
1: Bojlery, tak, tak.
0: O, no to ciekawe.
1: A przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Ja akurat mi nie sprawdzają bojlerów.
0: Bo nie posiadasz.
1: Nie posiadam, tak.
0: No to jak wy posiadacie bojler, to możecie do nas napisać.
1: Jedyny bojler to na brzuchu, który posiadam, a tak to.
0: A, nie powiedziałbym, nie powiedziałbym. Tutaj bardziej kaloryfer niż bojler. Moi drodzy, ogrzaniu latem, przed latem, wiosną bardziej. Na 3 minuty przed godziną 7.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Od wczoraj w Poznaniu trwa konferencja Impact. Do stolicy Wielkopolski zjechali naukowcy, biznesmeni oraz politycy z całego świata. W wydarzeniach uczestniczą lub uczestniczyli premier Polski Donald Tusk, były premier Kanady Justin Trudeau, laureat Nagrody Nobla z ekonomii Daron Acemoglu, a nawet aktor George Clooney. Przez Impact najczęściej przewijają się tematy bezpieczeństwa, zdrowia oraz granic ludzkich sprawności. Wydarzenie zakończy się już dziś. Poznań jest metropolią o bardzo dużym potencjale, a w ostatniej dekadzie rozwój kapitałów miasta wyraźnie przyspieszył. Takie wnioski wysnuli autorzy 5. edycji raportu o stanie polskich metropolii. Co więcej, według badaczy stolica Wielkopolski może stać się jednym z liderów metropolitalnych w skali kraju. Trzeba jednak pamiętać o mniejszych jednostkach wokół Poznania.
2: Tego typu raporty nam uświadamiają po pierwsze, co jest u nas słabsze, ale po drugie, jak ważna jest rola metropolii. My już od wielu lat widzimy, że musimy pogłębiać współpracę z gminami ościennymi, że musimy patrzeć na Poznań przez pryzmat metropolii Poznań, tych również silnych gmin sąsiednich.
1: Tłumaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W skali całego kraju raport przedstawia natomiast, że przez ostatnie 20 lat rozwój gospodarczy Polski był najszybszy w historii. Przeciętne PKB na mieszkańca Polski od 2003 do 2025 roku podniósł się z 51% do 81% średniej Unii Europejskiej, a średnie tempo rozwoju w 12 polskich metropoliach były wyższe niż w skali całego kraju.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przypomina mieszkańcom o obowiązkowych przeglądach kotłów gazowych i podgrzewaczy wody. Jak podkreśla ZKZL, zgodnie z przepisami oraz umowami najmu, serwis takich urządzeń musi być wykonywany co najmniej raz w roku przez uprawnionych specjalistów. Dokument potwierdzający przegląd należy przechowywać w mieszkaniu. Regularna konserwacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, a zaniedbania mogą prowadzić m.in. do wycieku gazu lub zatrucia tlenkiem węgla.
3: Eko informacje.
1: Na koniec przenosimy się na Jezioro Skrzeszyńskie. Tam już od jakiegoś czasu na powierzchni wody zaobserwować możemy coś, czego wcześniej tam nie było. A co to jest, tłumaczy rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
4: Osoby, które spacerują nad Jeziorem Skrzeszyńskim, mogą na jeziorze dostrzec sztuczną wyspę. Jest to wyspa makrofitowa. Takie urządzenie, którego zadaniem jest utrzymanie doskonałej jakości wody w Jeziorze Skrzeszyńskim.
1: Ciekawy jest też jej sposób działania.
4: Jest to wyspa zbudowana z materiałów całkowicie biodegradowalnych, obsadzona roślinnością wodną, której zadaniem jest wyłapywanie z wody związków azotu i fosforu, czyli tych związków, które sprzyjają zakwitom wody w jeziorze.
1: Dodawał rzecznik POSIR Filip Borowiak. Co ważne, wyspa ta została umiejscowiona na tyle daleko od plaży, że ma ona nie wpływać na rekreacyjne funkcje jeziora. I to wszystko w tym serwisie, kolejny o godzinie 7.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Nasza kura raczej bojlera nie ma, bo by wtedy troszeczkę grubiej piała.

0: No, z tymi wyspami to w ogóle rzecz jest bardzo ciekawa, takimi sztucznymi, które mają wpływać na naszą faunę, na naszą florę i w ogóle na biologiczną część życia ludzkiego. Taka powstała na przykład na Zalewie Wiślanym, nazywa się Wyspą Estyjską i musiała powstać, bo jak zbudowali kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, to musieli też oddać trochę naturze i miejsce ptakom zwrócić na przykład. Polecam sobie zobaczyć, bardzo ciekawy to jest okrąg na naszej mapie polskiej.
1: To ja mam złą wiadomość dla ciebie, bo nie mamy dzisiaj Dnia Wyspy, mamy Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty, to z kalendarza nietypowych świąt.
0: A to nie wiem, czy jest zła wiadomość, wszystkiego dobrego życzymy opiekunom medycznym i farmaceutom oczywiście. Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremia, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna obchodzą imieniny, wszystkiego dobrego dla was. Również mamy 14 dzień maja, to czwartek. Do weekendu jeden dzień został.
1: My nie jedną, a cztery gazety będziemy mieć za chwilę na naszych stołach. To Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głosy.

0: przyjaciół spacerował po moście świętokrzyskim. Rozmawiali głównie po ukraińsku i po rosyjsku. Nagle z tyłu podjechało dwóch wyrostków na hulajnodze. Zaczęli ich zaczepiać, szturchać, szczególnie Artema. Może dlatego, że ma kręcone blond włosy do ramion. Zadawali mu zaczepne pytania, Artem na nie nie reagował. Agresorzy odjechali, ale po chwili młodzi ludzie zobaczyli, że wracają i jest ich znacznie więcej. To było około 10 osób. Z jego relacji wynika, że grupa napastników najpierw chciała ich sprowokować, ale gdy to się nie udało, ruszyli do ataku. Artem poczuł mocne uderzenie w ucho, próbował odepchnąć napastnika, ale wtedy ktoś psiknął mu gazem pieprzowym w twarz. Artem ma astmę, także nie mógł złapać tchu, upadł i jedyne, o czym myślał, to to, by ochronić rękami głowę, bo to właśnie w głowę go kopali. Skończyło się to tak, że Artema przewieziono do szpitala, trzeba było go operować. Jego kolega również ucierpiał i ważne jest to na tyle, że liczba przestępstw motywowanych uprzedzeniami rośnie. Według policyjnych statystyk od 1 stycznia do 31 lipca zeszłego roku odnotowano o 159 więcej niż w pierwszej połowie 2024. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od tego, jakim językiem mówimy.
1: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, tutaj na stronie pierwszej. O Polonii na wschodzie, cios w polskie media. Tak pisze Rusłan Szoszyn. Decyzje Senatu o znacznym cięciu finansowania narażają na upadek wiele ważnych polskich mediów na wschodzie. Dla nas to wyrok śmierci, alarmują dziennikarze i działacze. Polonini, 74 miliony złotych ma w tym roku do wydania Senat na wsparcie Polonii. Tylko część z tych pieniędzy trafi do mediów. Wypowiedzenia dla dziennikarzy lub praca za darmo, przenoszenie redakcji do prywatnych domów, wygaszanie portali czasopism. To pierwsze efekty cięć, jakich musiały dokonać polskie media na Białorusi, Litwie, Ukrainie. Po tym jak Senat ograniczył dla nich wsparcie, do rozdysponowania były te wymienione właśnie 74 miliony złotych, chociaż warto tutaj zaznaczyć, że to nie są środki, które są przeznaczone tylko na media. Więcej na ten temat poczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie dziewiątej. Sondaż dla Rzeczpospolitej. Praca na emeryturze. Taki tytuł tego sondażu. Nie chcę, ale muszę. Również pytanie zadane na stronie numer jeden. Do jakiego wieku chcieliby pracować Polacy? Większość, bo 49,7% ankietowanych odpowiedzi działa, że do 56 do 60 lat. Jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi o mężczyzn, to tutaj większość uplasowała się w rubryce od 61 do 65 lat. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ankietowanych. No i dodatkowo opis tego wszystkiego oraz artykuł na stronie pierwszej i na stronie 19. O technologiach słów kilka, również centra danych bez naszych firm. Tak pisze Michał Duszczyk. Popyt na moce obliczeniowe nad Wisłą wystrzelił i wciąż mocno rośnie. Problem w tym, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony rodzimych firm i instytucji. Dlaczego tak jest? Na stronie pierwszej i na stronie 20 w Rzeczpospolitej poczytacie.
0: Ja zaglądam jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. Tam na stronie pierwszej o tym, czy czysty przemysł się zwija, no bo okazuje się, że szacunkowa wartość światowych inwestycji w produkcję zielonych technologii była w końcówce 2025 roku o połowę niższa niż rok wcześniej. To spowolnienie ma miejsce, chociaż zapotrzebowanie na produkty czystych technologii nie tylko nie spada, lecz nadal rośnie. Z czego to się bierze? No, zdaniem analityków osłabienie to w znacznej mierze skutek przerostu mocy produkcyjnych w Chinach, ale również czysty przemysł w USA i Europie. Przynajmniej chwilowo zdaje się mieć najlepsze czasy za sobą. O szczegółach doczytacie sobie na stronie trzeciej. Na stronie pierwszej i stronie dziewiątej poczytacie też o tym, że Państwowa Inspekcja Pracy chce włączenia stresu do BHP. No i o pracy, a właściwie o ZUS-ie też słów kilka na stronie pierwszej i drugiej, bo tam o prywatnym sektorze, który ruszył po stażowo. Okazuje się, że ZUS odnotował duży wzrost liczby wniosków o zaświadczenia potrzebne do doliczenia do stażu okresów pracy na zleceniu lub B2B.
1: Zaglądamy również do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego na samym końcu. No i tutaj na stronie pierwszej o tym, że Poznań stał się miejscem debat o przyszłości świata, pisze Maciej Szymkowiak. Ruszyło wydarzenie roku Impact 26. Jeden z największych kongresów w kraju. Po raz kolejny Impact w Poznaniu odwiedzają politycy, ludzie nauki oraz biznesu. Głos Wielkopolski patronuje temu wydarzeniu i opisuje to, to wydarzenie na stronie numer 1. Dodatkowo w rozwinięciu tego tematu na stronie 3. Takiego robota nie ma żaden szpital w kraju, tak pisze Sylwia Rycharska. W szpitalu wojewódzkim w Poznaniu we wtorek 12 maja pojawił się robot bronchoskopowy ION, nowoczesne urządzenie do wykrywania leczenia bardzo małych zmian nowotworowych w płucach. Na stronie 1 więcej oraz na stronie 3 na ten temat. Urząd Miasta Poznania nie rezygnuje z hali na Golęcinie i nie obawia się, że ucierpi na tym zieleń. To temat podjęty przez dziennikarzy Głosu Wielkopolskiego na stronie 4 pod tytułem Hala nie zaszkodzi Bogdance. Grzegorz Okoński tym tematem się zajął i pisze, że mieszkańcy Sołacza obawiają się budowy obiektów sportowych, no i podnoszą konieczność ochrony klinów zieleni przed zabudową. Miasto odpowiada, że o budowie hali wiadomo już od roku 2015. Sprawa ciągnie się dalej, no i zobaczymy, jak się zakończy, a poczytacie o tym na stronie 4. O sporcie również się trochę informacji w Głosie Wielkopolskim, jak zawsze, znalazło. Na stronie 16 o tym, że Ali Golizadek zostaje w Lechu. Na taką wiadomość czekali kibice mistrza Polski. O przedłużeniu kontraktu w Głosie Wielkopolskim przeczytacie.
0: I to tyle z porannej prasy. 11 minut.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
0: Reklama.

0: 4 minuty. Czekamy na wasze informacje o tym, co dzieje się na drogach. 618750213 to numer, na który możecie dzwonić, a już za chwilę Arek Augustiak wam to na antenie przedstawi.
1: Ciało obok ciała, a mętne spojrzenia los.

0: Ulica Libelta, ulica Garbary, tej ulicy szczególnie warto omijać. Po wschodniej stronie Warty natomiast sytuacja wygląda dużo lepiej. Tam zakorkowane to są jedynie rejony Ronda Rataje, Ronda Śródka, czy też w okolice ulicy Piaśnickiej i ulicy Hartowo. To te miejsce można omijać. Jeśli chodzi o komunikację miejską, ta funkcjonuje bez większych zmian, więc też radzimy się tam do niej przesiąść. Jeśli macie dla nas więcej informacji, to do nas dzwońcie 678750213.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Hey, I had tough days, so tough was night.

0: PRL-u można było dostać, jak się odpowiednio dobrze i odpowiednio sumiennie woziło bułki, wędliny itd.
1: No to daty już bliskie nam. Ja zaglądam jeszcze do roku 1772, bo wtedy w trakcie pierwszego rozbioru Polski 14 dnia maja wojska austriackie przekroczyły granice naszego kraju, a w roku 1926, również data ważna historycznie, w trakcie przewrotu majowego wobec kontrataku wojsk marszałka Piłsudskiego, polskie władze wycofały się z Wilanowa, gdzie prezydent Stanisław Wojciechowski złożył urząd, a premier Wicenty Witos podał swój rząd do dymisji. To 14 dzień maja roku 1926.
0: To ja jeszcze jedną polityczną datę mam. 1993. Wtedy Estonia, Litwa i Słowenia zostały przyjęte do Rady Europy i myślę, że to jest dobre.

0: obu tym drużynom zależało na tym, żeby nie przegrać, no bo Arka walczyła o utrzymanie, Górnik za to walczył o szansę na mistrza. No i rzeczywiście obu się udało, dlatego że ani Górnik, ani Arka tego meczu nie przegrała. On zakończył się wynikiem 0-0, także remisem i rzeczywiście tak jak ten wynik jest nudny i taki płaski, tak ten mecz również był jak najbardziej nudny i płaski. Generalnie Arka dalej jest w strefie spadkowej, za to Górnik szans na mistrza już nie ma, więc nie przegrać rzeczywiście się udało, natomiast osiągnąć tego, co jedna i druga drużyna chciała osiągnąć, ani jednej, ani drugiej drużynie się nie udało. To jest o tyle ważne jeszcze dla Górnika, że on w tym momencie jest na trzecim miejscu tabeli, więc to nie jest jeszcze sytuacja całkowicie przegrana, dlatego że od przyszłego sezonu drugie miejsce również zapewnia miejsce w eliminacjach do Ligi Mistrzów, także on jeszcze o to drugie miejsce może walczyć. Przejdziemy sobie teraz do tego pierwszego meczu, o którym wspomniałam, to Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Tam obie drużyny walczyły o szansę na mistrza, no i wywalczyła je Jagiellonia, dlatego że ten mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla gości. Dla Lecha lepiej by było, gdyby wygrał Raków, dlatego że Raków ma z Lechem gorszy bilans, jeżeli chodzi o te spotkania bezpośrednie, natomiast z Jagiellonią ten bilans wychodzi na remis. Nam w tej sytuacji pozostaje w takim razie chyba tylko kibicować Lechowi.
1: Zaglądamy też do tego, co było w piłce hiszpańskiej, moi drodzy, bo do La Ligi FC Barcelona po wygranej zaraz przed końcem tak naprawdę całego sezonu rozgrała spotkanie z Deportivo Alaves. No i widać, że ta wielka feta powygraniowa nie przyszła na dobre FC Barcelonie. Może się nie postarali, ale przegrywają właśnie z tym zespołem, który daleko, daleko w tabeli za FC Barceloną, bo na miejscu 15. Dwójka Polaków została wystawiona w składzie wyjściowym. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w tym spotkaniu grali. No a bramkę strzelił Ibrahim Diabate w pierwszej minucie doliczonego czasu. To Deportivo Alaves FC Barcelona 1-0. Tak to spotkanie się zakończyło. Jeżeli was interesuje więcej meczy z La Ligi, no to dzisiaj na przykład Real Madryt i Real Oviedo po 21:30 zagrają.
0: My sobie jeszcze możemy o piłce ręcznej porozmawiać, jeżeli mamy już piłkę w rękach. No bo w Gracu w pierwszym meczu trzeciej, czyli ostatniej rundy eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata właśnie w piłce ręcznej, Polacy pokonali Austrię to 26-25, co znaczy, że oni zachowali szansę na awans do właśnie do tych przyszłorocznych mistrzostw świata. Dla Polaków to już jest sukces, jeżeli chodzi o to, jak wygląda obecnie stan polskiej piłki ręcznej.
1: I kolarstwo na sam koniec, moi drodzy, piąty etap Giro di Italia się zakończył. Igor Arrieta zwycięzcą tego piątego etapu został. No i na samym końcu właśnie tego wyścigu w dwójkę jechali z Portugalczykiem, który na pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej wskoczył, to z Alfonso Eulalio. No i problemów było dużo, bo na wierzch była naprawdę śliska. Około 10 km przed metą Arrieta nie utrzymał równowagi, no i wywrócił się na mokrym asfalcie. Kilka minut później to samo przydarzyło się Eulalio. No i od tego momentu kolarze się trochę znowu wyrównali, jechali razem. 2 km przed końcem całego etapu Arrieta wjechał w niewłaściwą uliczkę, która była oznaczona taśmą, że jest niewłaściwą i że w to miejsce nie można wjeżdżać, ale te sytuację nadrobił, wrócił znowu do tego podwójnego wyścigu końcowego. Ostatni sprint na 200 metrów przed metą. To jest ten moment, kiedy Arrieta dogonił swojego przeciwnika, wyprzedził go, no i etap piąty wygrywa. No ale tak czy tak na pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej nie wskoczył. 203 km jechali kolarze we Włoszech. Kolejny etap już dzisiaj, 141 km z Pastum do Neapolu. To w Giro di Italia.
0: Morał z tego taki, że jazda na rowerze potrafi być niebezpieczna, także jeżeli wy się gdzieś rowerami wybieracie, to pamiętajcie,

0: serwis informacyjny też jak najbardziej po coś istnieje, na przykład po to, żeby można było o szachach pod wodą porozmawiać, prawda?
1: Porozmawiamy, oczywiście.
0: No to wszystko w serwisie informacyjnym będzie, bo 3 minuty zostały do godziny 8.

0: To Idols na naszej antenie, no i rzecz najważniejsza, czyli przysłowia.
1: Pankracy, serwacy i bonifacy, gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają.
0: No i nawet się rymuje. Pankracy, serwacy, bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. No i tutaj też się bardzo ładnie zrymowało. Bardzo proszę.

Kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Przejdź swoje kulturalne niedobory. Zapraszam Cię na Jam Session. Nie przesłyszałeś się. Powracają dżemy na kontenerach. Dzisiaj muzyczną ambrozją podzieli się Paweł Knorps, czyli formacja instrumentalna oparta na jazzowym dialogu i improwizacji. Muzyka lekarstwem dla duszy. Także przyjdź dzisiaj o 19 do Container Art. Nadal Cię nie przekonałam? No dobrze, mam jeszcze jedno zalecenie. Wystawa szklistych prac Amelii Mercedes w Galerii Jak, również dzisiaj o 19. Jaskrawo-kolorowe prace wrocławskiej artystki konfrontują poczucie bezpieczeństwa z materią, która w każdej chwili może pęknąć. Także uważaj, aby się nie skaleczyć, bo wernisaż rozpocznie się o zmierzchu, a nie życzę Ci, żebyś musiała prosić o plaster pomocnika medycznego o imieniu Edward.
1: Aferanek.

0: saksofon, jest kontrabas, jest perkusja i to wszystko u nas w Poznaniu, w Polsce przylecieli do nas i zagrają. Jeżeli chcielibyście powalczyć, to tak jak już powiedzieliśmy, 7148 to numer, koszt SMS-a złoty 23.
1: My na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze

0: Tu rządzą migdały, pistacje i ricotta. Dziś jemy jak Sycylijczycy, więc zaczniemy dzień od słodkiego śniadania na stojąco. Do wyboru macie cappuccino i cornetto, brioszkę i granitę lub plasterki pomarańczy skropione oliwą, posypane pistacjami. Ja skusiłabym się chyba na wszystko. Kuchnia na Sycylii jest prosta i sycąca, bo jej korzenie sięgają czasów, gdy była wysłana biedą. Stąd nazwa Cucina Povera. I to ją czuć w większości tradycyjnych dań tutaj. Do tego jest kolorowa i różnorodna, bo wpływy arabskie, greckie czy hiszpańskie można łatwo tu dostrzec. Wyjątkowości dodaje też drzemiący wulkan, na którego zboczach powstają wspaniałe wina, a lud z Etny od zarania wykorzystuje się między innymi do robienia granity. Jeśli odpoczęliście po śniadanku, to lecimy na tutejszy street food. Najbardziej popularne są bez wątpienia kuleczki arancini. Ich nazwa oznacza małe pomarańcze, co nawiązuje do ich charakterystycznego wyglądu. Wgryzacie się w chrupiącą skorupkę, a w środku ryż i milion wariacji. Najbardziej klasyczne są te z ragu, ale często dostaniecie też z mięsem, groszkiem i mozzarellą, a nawet na słodko. Doskonała przekąska w drodze do kolejnego włoskiego odkrycia. Kolejnym punktem obowiązkowym, z którego słyną sycylijskie ulice, są kanapki, wypełnione po brzegi lokalnymi pysznościami. Jeśli chcecie zjeść coś prawdziwie tutejszego, znajdźcie pane con satu. To kanapka z sezamem, pomidorami, serem primo sale i oregano. Innego dnia spróbujcie tutejszej pizzy, najlepiej w Palermo. Jest tu grubsza, przypomina tym trochę focaccię. Klasycznie serwowana z anchois i serem pecorino. Znajdziecie ją bez trudu pod nazwą sfinczone. Jeśli jesteście fanami owoców morza i chcecie przeżyć ucztę życia za niewielkie pieniądze, to wybierzcie się na jeden z targów. Polecam Ballaro w Palermo. Smażone ośmiorniczki, sardynki czy kalmary skropione oliwą i cytryną, popite lokalnym trunkiem, sprawiają, że nie będziecie chcieli wracać do domu. A jeżeli jeszcze macie wątpliwości, posłuchajcie o sycylijskich deserach. Słodkie do granic możliwości. I teraz filar sycylijskiej kuchni. Słodki przysmak, który powinien być na włoskich banknotach, a zapiski o nim zawarte w konstytucji. Cannolo. Słodki rożek zaczynający swą historię właśnie tu, na Sycylii. Wypełniony po brzegi słodką ricottą, posypany klasycznie pistacjami, czekoladą lub skórką pomarańczową. Zapewniam, że po pierwszym kęsie na waszych ustach pojawi się uśmiech, a na podniebieniu prawdziwa rozkosz. Drugim deserem, który pochłaniany jest tutaj na potęgę, to granita. To coś pomiędzy lodami a sorbetem. Robiona jest zwykle na bazie soków lub kawy. Podają ją tu ze słodką, maślaną bułeczką. Tak samo jak zresztą lody. Tak, na Sycylii zjecie lody w brioszce. I nie zapomnijcie, że najważniejsze to te pistacjowe. O deserach z tej śródziemnomorskiej krainy mogłaby powstać osobna audycja. Pomyślę o tym. A tymczasem, jak na prawdziwych Sycylijczyków przystało, wybieramy się na późną kolację. Zacznę od kuskusa. To może być dla was zaskoczeniem, ale Sycylia to stolica tej kaszy. Oczywiste, że przywędrowała tutaj z gorącej Afryki i pewnie też z krajów arabskich, ale zadomowiła się i wpisała doskonale w koncepcję Cucina Povera. Mieszkańcy serwują ją najczęściej z owocami morza, zanurzone w rybnym bulionie. Smaczne i bardzo sycące. W kraju makaronów nie może zabraknąć pysznej pasty. Lokalnym klasykiem jest tu pasta alla norma. Nazwę zawdzięcza ponoć operze Belliniego, a sos robiony jest ze składników, z których słynie sycylijska ziemia, czyli słodkich pomidorów i bakłażana. Posypana ricottą i bazylią smakuje cudownie. Jak będziecie mieć możliwość trochę się szarpnąć, to koniecznie zamówcie stek z miecznika albo tuńczyka. Co prawda wystarczy sól, pieprz i cytryna, Ale jak zobaczycie opcję z pistacjami i karmelizowaną cebulką, nie zastanawiajcie się ani chwili. Pro tip. Pamiętajcie o ważnym włoskim zwyczaju zwanym scarpetta i wycierajcie talerze z sosu chlebem do czysta, a zobaczycie uśmiech na twarzy sycylijskiego gospodarza. Jako studencki przepis mam dziś dla was wspominaną wcześniej pasta alla norma. Przygotujcie makaron, jaki chcecie. Passatę lub puszkę pomidorów, oliwę lub olej, dwa ząbki czosnku, mały bakłażan i jeśli macie możliwości, to ricottę, a jeśli nie, to żółty ser też się nada. Szczegóły przepisu i całą audycję odszukacie na Spotify Radia Afera. Buon appetito!
1: O.
0: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30.
2: Autopromocja.
3: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9.30.
4: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.00. Aferytm.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
2: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Więc nie myślcie, że jeżeli napiszecie coś mniej elokwentnego, to my na to nie spojrzymy. Oczywiście, że będziemy na to spoglądać. Aferanek@afera.com.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy za te

0: przy ulicach.
1: I co więcej, tam też ma być taki może nie schron, ale miejsce schronienia w przypadku ewentualnego zagrożenia.
0: O, a to rzecz ważna. O tym w ogóle nie w serwisie informacyjnym, moi drodzy. O innym remoncie na pewno, na 3 minuty przed 9.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Remont palmiarni poznańskiej coraz bliżej. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyła oferty w ponowionym przetargu na modernizację tego obiektu. Zgłosiło się 5 wykonawców, a jedna z propozycji mieści się w zaplanowanym budżecie. Inwestycja ma poprawić warunki dla unikatowej kolekcji roślin i zwiększyć komfort zwiedzania. Plan obejmuje m.in. wymianę oszklenia pawilonów, modernizację ogrzewania i wentylacji, budowę nowego akwarium oraz ścieżek na wysokości. Obiekt ma być też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Prace mają zakończyć się do 2030 roku.
2: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Już jutro startuje poznańskie święto siatkówki plażowej. Rozpoczyna się wtedy turniej Chwiałka Volley. Po raz drugi w historii odbywać się on będzie nad jeziorem Rusałka. Dzięki temu wszystko będzie mogło się dziać w jednym miejscu. To dość ważne, zwłaszcza dla kibiców, bo na liście startowej znaleźć można rozpoznawalne w świecie siatkówki nazwiska.
3: Adam Loren, który reprezentował Jastrzębski Węgiel z Mateuszem Podborączyńskim z Tuganiołów w Toruń. To jedna z par, która powalczy o zwycięstwo w kategorii męskiej. Tomasz Jaroszczak i Mateusz Florczyk, kilka par, które przejadą kilkaset kilometrów. Jarek Dech, Mikołaj Kaczmarek, także w kategorii męskiej będzie mocno, a u pań Justyna Czupruniak, Weronika Antczak, które wygrały dwie poprzednie edycje.
1: Wymieniał podczas hurtowni organizator Chwiałka Woli Jacek Kubiak. Łącznie w kategorii męskiej wystąpią 64 dwójki, a w kategoriach żeńskiej i w mikście po 48.
2: To organizują studenci.
1: Między Lilii i Kręgi, o trupach martwych i żywych w ujęciu komunikacyjnym. Pod takim tytułem odbywa się dziś ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Wydarzenie poświęcone ma być sposobom przedstawiania śmierci, zwłok i motywu żywego trupa w kulturze. Uczestnicy porozmawiają m.in. o cyfrowych upiorach w mediach społecznościowych, trupach w literaturze XIX wieku czy o depersonalizacji zwłok w dokumentach sądowych. Konferencja odbędzie się w Kolegium Majus przy ulicy Fredry. Zaczyna się właśnie teraz i potrwa do 18. W programie zaplanowano 7 paneli tematycznych oraz, co ciekawe, część artystyczną. Trwają dni osób z niepełnosprawnościami organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Spółka ta organizuje w całej Polsce spotkania i porady. Przygotowano również specjalny przewodnik. ZUS ma przekazywać konkretną wiedzę.
4: Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Oddziału ZUS Marlena Nowicka. Wydarzenia związane z dniami osób z niepełnosprawnościami mają trwać do końca czerwca. I to wszystko w tym serwisie. Kolejne o godzinie 9.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: My za to wyjdziemy między kur, kręgi, a jedna nawet przed szereg wyjdzie i zapieje, bo 9 właśnie wybiła.

0: 14 dzień maja, w kalendarzu mamy czwartek, do weekendu jeden dzień tylko nam zostało.
1: I to jest bardzo ważna informacja, tak samo jak ważną informacją jest to, że imieniny obchodzą dzisiaj Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Wszystkiego najlepszego po raz trzeci w dzisiejszym poranku już.
0: Dzień opiekuna medycznego, dzień farmaceuty w kalendarzu mamy, dodatkowo przysłowie na dzisiaj. Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnym raczy.
1: Pankracy, Serwacy, Bonifacy, gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają.
0: No te przysłowie są takie,
1: językowe troszeczkę,
0: które zakręcić mogą, moi drodzy. Tak, mamy czwartek 14 dnia maja, moi drodzy, i to jest dokładnie ten sam czwartek 14 dnia maja roku 2026, kiedy to rozpoczynają się rozmowy Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w Chinach właśnie. Sytuacja, można powiedzieć, w świecie polityczno-gospodarczym precedensowa. Nikt się tego nie spodziewał, a jednak się to stało. No dlaczego się to stało i co na tych rozmowach będzie, jak one będą przebiegały, no i czego możemy się spodziewać już za chwil kilka. Porozmawiamy z panią doktor habilitowaną Joanną Skrzypczyńską z Wydziału Nauk Polityki.

0: zauważył, Trump no, ma coraz mniej argumentów. Jego sytuacja również wewnętrzna jest taka mniej korzystna, powiedzmy, niż była. W związku z tym on potrzebuje sukcesu. Sukcesu, który będzie mógł przedstawiać właśnie swoim wyborcom w Stanach Zjednoczonych. No i taka wizyta, bo Chińczycy są w tym naprawdę doskonali, jeżeli chodzi o sposób przywitania, tą symbolikę, takie pokazanie jakby znaczenia, także partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Cała ta celebra
1: parada
0: się odbyła.
1: Parada wojskowa, wojska dokładnie wystawione.
0: Dzieci wywiatujące na cześć prezydenta Donalda Trumpa, orkiestra, wojskowi. Trump to lubi. I teraz no, bardzo wydaje się no, smutne jest to, że generalnie Chińczycy są w tym wybitni, jeżeli chodzi o wykorzystywanie takich słabości przywódców, których goszczą, ale także to jest też polityka, w której no, takie symbole coś pokazują, czyli oni tym rodzajem przywitania mogą też pokazać, czy wizyta jest właśnie no, istotna, czy nieistotna, dlatego że w zależności od tego, jak to będzie przebiegało, no to coś mówi. No i tutaj rzeczywiście oni to ego Trumpa na pewno wystarczająco połechtali. Jak zwykle bardzo pompatycznie się wypowiadał, był zachwycony tak, tym sposobem przywitania. Bardzo entuzjastycznie się wypowiadał na temat i przywódcy Chin, i samych Chin, i tego przyszłego, czy też nowego rozdziału w relacjach chińsko-amerykańskich. Natomiast to ma oczywiście drugie dno, dlatego że Chińczycy w ten sposób mogą uzyskać coś tak, większego, bardziej istotnego dla siebie. I to jest jakby element, powiedziałabym, którego wydaje się, że obserwatorzy również, myślę, że otoczenie Trumpa obawia się, że on może na coś się zgodzić na fali właśnie tego entuzjazmu, tego zachwytu tym, jak został przywitany.
1: Dlatego, że lizaka dostał.
0: Tak, dokładnie to, co robił do tej pory, to było to, że bardzo często wypowiadał jakieś, zmieniał zdanie, wypowiadał jakieś deklarował coś. Prawdopodobnie wydaje się, że czasami bez właśnie konsultacji ze swoim otoczeniem, co potem było problematyczne. No i myślę, że tutaj Chiny są w tę grę naprawdę znacznie lepsi, tak, niż przywódca Stanów Zjednoczonych. No i dostatecznie na pewno go już oczarowali, tak? To jest trochę tak, jak on był oczarowany przez Władimira Putina, tak tutaj też został na pewno złowiony, tak? Na te takie, no, wydaje się, no, dość płytkie gesty, natomiast dla niego na pewno istotne. No i tutaj zobaczymy, co będzie w oświadczeniu w piątek, bo to będzie wtedy oficjalne oświadczenie kończące wizytę. No, co tam się udało tak naprawdę w tych rozmowach wynegocjować.
1: No właśnie, bo rozmowy mają być na kilka tematów, to na pewno. Przede wszystkim na temat tego rozejmu taryfowego z roku 25, to jest jedna rzecz. O samym handlu również, czyli o metalach ziem rzadkich, o produktach rolnych. No ale według mnie, co bardzo ciekawe, i to dwa kolejne tematy, o tym, żeby firmy ze Stanów Zjednoczonych miały większe pole manewru w Chinach, no i chyba rzecz dla Tajwanu najważniejsza, czyli o sprzedaży samej amerykańskiej broni o Tajwanowi właśnie. Więc może zacznijmy od tego handlu na samym początku. No właśnie, jak to wygląda i jak to może wyglądać?
0: No, jak to wygląda? No wygląda to tak, że nadal Chiny są dla Stanów Zjednoczonych największym partnerem po stronie importu pod względem wielu kluczowych elementów pozwalających funkcjonować amerykańskiej gospodarce. I te takie buńczuczne zapowiedzi Trumpa, one nie przyniosły efektu, dlatego że Chiny bardzo spokojnie, to też widać tą różnicę w prowadzeniu polityki pomiędzy Trumpem właśnie a Chinami, gdzie Chiny są po prostu cierpliwe, spokojne, mają strategię wieloletnią, nie działają w sposób taki, powiedziałabym, chaotyczny, tak jak Amerykanie, znaczy jak Amerykanie oczywiście pod przywództwem Trumpa i jego takie próba zmuszenia Chin do ustępstw, ona się nie powiodła, dlatego że to, co pan zaznaczył, choćby to, że te zaporowe taryfy no, na poziomie powyżej 100%, to jest praktycznie no, zahamowanie handlu, one zostały obniżone do tych akceptowalnych poziomów tam około 30%, więc to Stany musiały ustąpić, dlatego że Chiny pod naporem tych gruźb amerykańskich, a nawet wprowadzenia tych ceł, one po prostu wprowadziły swoje cła odwetowe, a przede wszystkim wprowadziły coś, co mocno uderza w amerykańską gospodarkę, czyli licencjonowanie, ograniczenie eksportu metali ziem rzadkich, które Chiny mają pod dostatkiem, są jednym z największych eksporterów tych surowców, które są niezbędne w produkcji właśnie wielu nowoczesnych technologii i w związku z tym, znaczy produktów nowoczesnych technologii, w związku z tym tutaj raczej będzie rozmowa ze strony Stanów, tak, żeby z jednej strony Chiny jeszcze bardziej poluzowały ten całą procedurę przyznawania tych licencji, kto może importować metale ziem rzadkich z Chin, a po drugie, no coś będą za to chciały. No i na pewno będą za to chciały, tak mi się wydaje, poluzowanie z kolei amerykańskich przepisów zakazujących eksportu różnych elementów związanych z technologiami tych półprzewodników, które mogą być wykorzystywane do produkcji broni, sztucznej inteligencji. Tu chodzi przede wszystkim o różne
1: tak
0: sankcje, tak, ale to chodzi przede wszystkim o różne sankcje, które Trump jakby nałożył, zakazy na Nvidię, która nie może eksportować tych swoich produktów do Chin. I tutaj też to, że w składzie delegacji amerykańskiej jest szef tej firmy, no to pokazuje, że tu ze strony Amerykanów będzie jakieś ustępstwo, bo wydaje się, że na Trumpa może wpłynęła ta opinia biznesu, że przecież jeżeli my będziemy im sprzedawać tą technologię, to my ich od nich uzależnimy. A jeżeli im zakażemy, no to oni w końcu prędzej czy później... Tak, i być może nas prześcigną. Nie uważam, żeby to było bardzo sprytne, dlatego że Chińczycy tak czy siak, czy dostaną tą technologię, czy nie, to oni tak pracują nad swoimi rozwiązaniami, co widzimy dzisiaj w handlu, gdzie mamy też chińskie marki, a nie tylko produkty wyprodukowane w Chinach, więc prędzej czy później oni dojdą do tego. Natomiast no, wydaje mi się, że to będzie coś, o czym gdzieś tu będzie ta informacja na ten temat, że zostało jakieś porozumienie i to będzie ustępstwo to amerykańskie. Natomiast Chińczycy, jeżeli chodzi o handel, no to pewnie tak powiedziałabym tradycyjnie, zobowiążą się do większego importu jakichś ważnych dla USA produktów i tutaj znowu bardzo powiedziałabym transakcyjnie zapewnie będzie to coś z obszaru rolno-spożywczego, dlatego że to są Stany, które są ważne dla Trumpa, jeżeli chodzi o poziom wyborów. Stany są jednym z największych, o ile nie największym eksporterem soi na świecie, więc a to jest produkt no, w Stanach rolniczych, tak? I to jest są Stany, które Trumpa popierają i on potrzebuje tam też jakiegoś sukcesu dla tych wyborców i chce pojechać i powiedzieć zobaczcie, wróciłem, załatwiłem nowy deal, będziemy więcej sprzedawać do Chin, będziemy się bogacić, wy będziecie się bogacić.
1: I będziecie mieli więcej pieniędzy w portfelach.
0: Tak, i myślę, że dla Chin to nie jest żaden problem, że ogłoszą, że na przykład zwiększamy import soi, czy nie wiem, tam drobiu, czy wieprzowiny, czy innego mięsa z USA. To nie jest produkt jakiś wybitnie strategiczny. Tak. W związku z tym Trump będzie mógł odtrąbić sukces, a dla Chin to nie będzie duży problem.
1: Tak patrząc na całą politykę Donalda Trumpa ostatniego czasu, to nasuwa mi się właśnie taka myśl, o której już pani wspomniała tak w sekundkę podczas tej rozmowy, o wielkiej potrzebie sukcesu i zawsze w każdym takim działaniu Donalda Trumpa międzynarodowym, ale nie tylko międzynarodowym, wewnętrznym również, widać to, że Trump tę politykę prowadzi tak, żeby do jego nazwiska same sukcesy mogły być przypisywane. Nie rozwój, ale po prostu określone dokładnie punkty sukcesu.
0: No, to nawet jakiś on się komunikuje, tak? On myślę, że jemu Chiny czy Rosja imponują w tym sensie, że tam rzeczywiście no, to nie są systemy, gdzie potrzeba zgody demokratycznej. Tak, nie potrzeba tak wyborców. W związku z tym nawet to, jak on się komunikuje, on mówi wszystko ja załatwiłem, tak? Ja zrobiłem, ja się spotkałem, ja zdecydowałem.
1: Trump gra w grę planszową.
0: Dokładnie.
1: Na
0: częściowo oczywiście, to jest oczywiście częściowa prawda. Natomiast myślę, że właśnie takie pragmatyczne, cierpliwe Chiny doskonale rozpracowały pod tym kątem takim psychologicznym także Trumpa. No i dadzą mu to coś, czego on potrzebuje w swojej polityce wewnętrznej, żeby mógł odtrąbić jakiś tam sukces. Natomiast Chiny również, Chińczycy, to też nie jest tak, że Chińczycy nie mają swoich wewnętrznych spraw, ponieważ przede wszystkim to, że za rok jest komunistyczny zjazd Komunistycznej Partii Chin, gdzie no wszystko de facto się rozgrywa, jeżeli chodzi o władzę, no to dla Chin to jest dzisiaj jakby najważniejsza rzecz w ich wewnętrznej polityce. No i tam też będą chcieli oni przedstawić jakiś sukcesy związane właśnie ze stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi, bo Chinom nie zależy na jakimś zaostrzonym konflikcie z USA. To nie jest cel Chin, tak? Chiny nie dążą do tego, w związku z tym oni...
1: Ale mogliśmy to widzieć z drugiej strony w ostatnim czasie właśnie i dlatego to jest ciekawe, że tak to wszystko szybko się zmienia. Musimy już powoli zmierzać do końca, więc ja bym chciał jeszcze zahaczyć szybko o temat Tajwanu, no bo rząd w Tajpej spogląda na to całe spotkanie z boku i zaczyna się zastanawiać, no, jak to wszystko wpłynie na nas, ponieważ sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi to jest kolejny temat, który może zostać tam przecież poruszony.
0: Tak, na pewno zostanie poruszony, dlatego że proszę też zwrócić uwagę, że Amerykanie nie chcieli drażnić Chin i od początku roku nie ma decyzji dotyczącej eksportu, bo to jest taki cykliczny eksport, dostarczanie broni z USA na Tajwan i nie ma tej decyzji, tak? Ta broń tam nie została wysłana. Mimo tego, że wydawałoby się, że to jest taka formalność, to się dzieje po prostu cyklicznie, regularnie, a to jest specjalnie wstrzymywane i tutaj Amerykanie mają też taki, powiedziałabym, wytłumaczenie, że oni się no, wystrzelali w cudzysłowiu, jeżeli chodzi o wojnę z Iranem. Tak też na przykład niektórym państwom europejskim odmawiają dostarczenia zamówionych wcześniej jakichś komponentów czy broni, mówiąc, że no, muszą czekać, ponieważ oni mają swoje potrzeby teraz w tej wojnie z Iranem. W związku z tym to jest jakby też ukłon w stosunku do Chin, że zobaczcie, my mogliśmy, ale tego nie zrobiliśmy, nie wysłaliśmy im tej broni.
1: Czy Tajwan natomiast, ma się tego bać?
0: Moim zdaniem nie. Natomiast myślę, że Chiny nie spodziewają się nagle jakiejś deklaracji pod tytułem tak, Donald Trump wychodzi i mówi, że dogadaliśmy się, Tajwan jest chiński, popieramy politykę właśnie tutaj, nie będziemy wspierać już Tajwanu. Myślę, że do czegoś takiego nie dojdzie, chociaż nie mogę tego naturalnie zagwarantować, bo no, to jest Donald Trump i to jest na pewno jakiś element no, jego nieprzewidywalności. Natomiast Chinom najbardziej zależałoby na tym, że uzyskanie takiej deklaracji pewnej, z pewnego status quo, tak, że Amerykanie nie będą kwestionowały tej polityki jednych Chin. Dlatego, że no, bez względu na to, że Amerykanie w jakiś sposób wspomagają militarnie Tajwan, no to oczywiście nie uznają go jako państwo, tak jak i większość państw na świecie. W związku z tym dla Chin wystarczające, moim zdaniem, na tym etapie jest to potwierdzenie tego, co jest, że nie będziemy tutaj, to jest sprawa chińska, nie będziemy się wtrącali, że to jest sprawa wewnętrzna, to jest polityka właśnie jednych Chin i my nie kwestionujemy tej polityki. I myślę, że to będzie ten element, który zadowoli przywódców, czy też Xi Jinpinga po tym spotkaniu, bo już jedno chyba trwa, czy się skończyło.
1: Dzisiaj o poranku się zaczęło.
0: Dokładnie. I część będzie jutro. I to moim zdaniem będzie wystarczające. Tu oczywiście może jeszcze się wątek pojawić no, Iranu, tak? Wątpię, żeby się pojawił wątek Ukrainy jakoś specjalnie, bo to nie jest priorytet teraz ani dla Chin, ani dla...
1: Tak, ale z wątkiem Iranu też sytuacja jest taka, że Trump otwarł, chociaż co sama pani powiedziała, to jest Trump, więc w sumie to nie wiadomo. Sam powiedział, że tutaj pomocy chińskiej zupełnie nie potrzebuje i nie będzie potrzebował, aczkolwiek Chiny chciałyby zakończenia tej wojny jak najszybciej.
0: To też można dywagować, czy to jest taka oficjalna, to jest być może oficjalna narracja, bo Chiny tak politykę prowadzą, że one unikają konfliktów, tak? Też by chciały zakończenia przecież wojny w Ukrainie, co jawnie deklarują, ale nie robią nic w tym celu. Tak samo mówią, że chciałyby zakończenia konfliktu w Cieśninie Hormuz, ale specjalnie nie robią nic w tym celu, choćby udostępniając dane wywiadowcze, tak przynajmniej różne agencje donoszą właśnie Iranowi. I gdzieś tam Iran jest w orbicie tutaj państw, które oczywiście Chiny wspierają.
1: I Trump w Pekinie pozostanie właśnie do jutra, to przypominam, pierwsza wizyta od roku 2017. A mówiła o tym pani doktor habilitowana Joanna Skrzypczyńska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: I dobrego dnia życzę. 21 minut po 9:00.

0: On jest taki zawsze wie, co zabrać, więc ja często kopiuję jego sprzęt i właśnie on zakupił bagażnik bardzo fajny z torbą i ja mówię, dobra, to ja po prostu chcę mieć to samo. Nie udało mi się kupić tego bagażnika, złamał mi się jeden w połowie trasy, więc było zabawnie, ale właśnie gdzieś tam połowę miałam swoje, połowę zakupiłam.
1: No jasne, czyli można powiedzieć, że w sumie takie prostsze konstrukcyjnie torby to była twoja robota, czy twojej kumpeli Zosi, żeby sprostować. Też chciałem zapytać o sam proces tworzenia takich toreb, bo gdy dłubię się przy czymś, no to wyłapuje się w tym procesie takie detale i niuanse, których osoba, która nigdy tego nie robiła, po prostu nie dostrzeże. I zastanawia mnie, co byłoby takimi niuansami w przypadku tworzenia swojego własnego ekwipunku rowerowego.
0: No to tak, właśnie to jest tak, że właśnie na przykład te ramy trójkąty, one są w ogóle na wymiar robione często, no bo każda rama jest inna. I faktycznie my z Zosią akurat wtedy eksperymentowałyśmy z materiałem Plan Deco, bo miałyśmy akurat na to jakby taką zajawkę i uszyłyśmy z tej Plan Deki ten trójkąt i te paśniki. I po prostu też właśnie przez to, że mamy taką swoją pracownię, to często właśnie wszystkie rzeczy, które szyjemy, to ja później je używam, żeby sprawdzić, czy one działają. Więc no to się różni tym ta cała sytuacja kupowania toreb, a robienia własnych właśnie, że robimy je pod siebie i też sobie jakieś tam małe eksperymenty robimy z materiałem, z szyciem, czy jakaś kieszonka się przyda, czy się nie przyda, jak coś możemy sobie uprościć i to jest tak trochę, że właśnie bawimy się z tą formą, żebym ja później mogła te torby przetyrać i sprawdzić, czy one działają na tych właśnie wyprawach, bo w sumie chyba jestem najlepszym przykładem właśnie, żeby testować różne torby, bo naprawdę mocno jakby ten sprzęt zajeżdżam.
1: No jasne, czyli po X wyprawach można powiedzieć, że tworząc własne torby, masz już coś skrojonego idealnie pod siebie. No właściwie w każdym calu, no bo wszystko, co ci nie pasowało, to można sobie poprawić. No i w sumie przychodzi mi teraz na myśl taka praktyka bike fittingu, bo to właściwie jest analogiczne do tworzenia tych własnych toreb. Bike fitting generalnie polega na tym, że dostosowujemy rower pod naszą anatomię, no i wtedy ten rower jest dużo wygodniejszy. No i przy tak długiej trasie, no, podejrzewałbym, że skorzystałaś z takiej usługi.
0: Nie, nie skorzystałam. Znaczy, ja skorzystałam dopiero z bike fittingu, jak robiłam sobie ramy pod wymiar, bo później teraz na moją ostatnią wyprawę do Patagonii przed wyjazdem zrobiłam, jakby miałam marzenie, żeby zrobić ramę pod wymiar i wtedy faktycznie pojechałam do takiego pana, który mi to nie zwymiarował i w tym momencie też mi zrobił bike fitting, ale ja przez to, że albo mi się wydaje, że mam jakiś że ja bardzo mało jakby się przejmuję tym, jak mnie coś boli na rowerze i jakby mam wrażenie, że mam jakąś taką dużą tolerancję, to nie robiłam tego bike fittingu, bo wszystko było ok, jak jeździłam na swoim rowerze, coś tam sobie czasami obniżyłam siodełko, coś tam, ale nie miałam jakichś takich właśnie wtedy zajawki na to i było spoko.
1: A jeżeli chodzi o w ogóle twój rower, to wspominałaś, że tą trasę pokonywałaś na gravelu, czyli rower geometrią gdzieś pomiędzy MTB a szosą, no i bez amortyzatora. Żałujesz tego wyboru, czy to było akurat?
0: Nie, w ogóle nie żałuję, bo bardzo właśnie mi się podobało na tą trasę wzięcie tego gravela z szerszy. No, miałam wtedy opony, już teraz nie pamiętam, ale to już w calach one szły. I nie żałuję, bo naprawdę było super, bo my wtedy mogliśmy naprawdę sobie pocisnąć codziennie trochę i trochę mieliśmy taki plan, żeby tak zrobić i dzięki temu, że faktycznie się tak załadowaliśmy na lekko i mieliśmy te gravelowe rowerki, to jakby no, te pokonywanie tej trasy było takie adekwatne.
1: Okej, no przy odpowiedniej trasie taki gravel naprawdę sprawdza się super i myślę, że na dzisiejszej rozmowie tutaj postawimy kropkę. Rozmowę z Olgą będziemy kontynuować w następnych tygodniach. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: Żegnają się
0: Olga
1: i Bartek.
2: Dętka, multitool, buty na zmianę. No i paszport.
1: Cyklicznie
2: o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
3: Autopromocja. Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
5: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
4: Reklama.
6: Radio Afera.

No i tak sobie pojechaliśmy razem z Łoną Koniecznym i Krupą, moi drodzy. Ja wjeżdżam na poznańskie ulice, patrząc na nie z góry, z mapy. No i w porównaniu z tym, co było godzinę temu, muszę wam powiedzieć, że zmieniło się, no może takie 10% poznańskich ulic, mniej korków. Ale tak czy tak nie polecam wam wyjeżdżać samochodem na ulicę.

0: i tam będzie się działa magia, moi drodzy. Dużo magii i dużo tego jazzu ostatnio u nas na antenie. Mnie to bardzo cieszy, przynajmniej tematycznie, nie tylko utworowo. New Jazz Underground zagra w klubie Blue Note już jutro. To w cyklu Nowi Mistrzowie. Wejściówka podwójna to jest to, co dla was przygotowaliśmy.
1: A jako, że cykl nazywa się Nowi Mistrzowie, to my pytamy was o to, jacy są wasi muzyczni mistrzowie. Tak jak już powiedziałam, 7148 to jest numer, na który SMS-a należy wysłać. Za to treść to afera, potem wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na to właśnie pytanie.
0: Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. Przypominam, czekamy do godziny 10, więc 12 minut wam zostało na wysyłanie SMS-ów. Zapraszamy serdecznie.

0: podkreślają funkcjonariusze. Takie interwencje to nie tylko kwestia porządku publicznego, ale często również ratowania zdrowia i życia. Przy wielu interwencjach konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego lub przewiezienie osoby do ośrodka dla osób nietrzeźwych. Podczas nich funkcjonariusze często oferują pomoc w postaci kontaktu z pomocą społeczną. Wiele osób jednak jej odmawia. Jeśli chodzi natomiast o statystyki, to tylko w kwietniu strażnicy miejscy wystawili ponad 170 mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje o ostrożność przy wyprowadzaniu psów na spacery. Chodzi tu przede wszystkim o przestrzeganie przyjętych zasad, w tym o trzymaniu zwierząt na smyczy, aby nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.
1: Apelujemy, prosimy, aby trzymać psy na smyczy, szczególnie w pobliżu zbiorników wodnych, bo mamy tam w tej chwili dorastające kijanki, mamy młode kaczki, które no niestety ze względu na ostatnią sytuację w Parku Marcinkowskiego zostały sierotkami małymi.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej Agnieszka Nowak-Dębińska. ZZM przypomina też o obowiązku sprzątania po naszych pupilach.
2: Tematy, które nas łączą.
0: Mistrz ślusarski i wieloletni rzemieślnik, stuletni już Wacław Milewski, otrzymał srebrną pieczęć miasta Poznania. Wyróżnienie przyznano za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła i edukacji młodych fachowców. Milewski prowadzi swój zakład od 1957 roku, współpracując przez lata z polskimi i zagranicznymi firmami. Jubilat już jako nastolatek interesował się mechaniką, a po wojnie zdobył tytuły mistrza ślusarskiego i mechaniki pojazdowej. Co ciekawe, Wacław Milewski w 1948 roku zdobył też tytuł mistrza Polski w wyścigach motocyklowych w klasie do 250 cm3.
2: Głos natury na 98,6.
0: Zimni ogrodnicy atakują w maju. Chodzi oczywiście o ostatnie przed latem występowanie przymrozków, które przypada na okres od 12 do 15 maja. Do zimnych ogrodników zaliczamy pankracego, serwacego i bonifacego. Ale najbardziej znana wydaje się być tak zwana zimna Zośka, o której mówi się 15 maja, a przymrozki powoduje oczywiście natura.
3: Mniej więcej w tym terminie zmienia się cyrkulacja i rzeczywiście ta cyrkulacja, która często nam zimą dokłada mrozu, chłodu, ona się troszeczkę cofa na północ.
0: Tłumaczył profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego. Przymrozki powodowane przez tak zwanych zimnych ogrodników, mimo nazwy pochodzącej z kultury ludowej, są udokumentowane naukowo. Tą informacją kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Basi Krzyżostaniak.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę.

0: czwartek, 14 dzień maja dzisiaj mamy do weekendu, to jest ważne.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, nie, za daleko, przepraszam, jeden dzień nam został.
0: No i to jest ważne, i to jest ważne, i to jest szczęśliwa informacja, tak samo jak to, że Maciej Bonifacy, Michał Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna obchodzą swoje imieniny, to dla nich będzie szczęśliwa informacja.
1: Wszystkiego dobrego życzymy wam. Dzień opiekuna medycznego w kalendarzu, dzień farmaceuty w kalendarzu również przysłowia, Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnym raczy.
0: Pankracy, Serwacy i Bonifacy, gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają.
1: Tak, to na dzisiaj, więc z tymi, jak to było napisane w serwisie informacyjnym, trzema imionami zimy.
0: Zimni ogrodnicy.
1: Zimni ogrodnicy, a tak, to się wszystko zgadza. To właśnie z nimi będziemy dzisiaj przez dzień iść. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami od godziny 6.30 do zwycięzcy konkursu, który wybierze się na piątkowy jazz. Odezwiemy się drogą SMS-ową, bo jeszcze trzeba odpowiedzi przeczytać i wybrać, a to trochę czasu nam zajmie.
0: My, czyli Mikołaj Pluciński, który za konsoletą realizatorską dzisiaj siedział, miksy robił, guziki klikał, Arek Augustiak, który klikał w klawiaturę, pisał serwisy informacyjne.
1: No i dodatkowo mówił, o tym nie można zapominać. Kalina Kończak, Kamil Strużyński, żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Życzymy dobrego dnia, a żegnamy się jak zawsze kartką z kalendarza.
0: I to taką kartką z kalendarza, która jest wyjątkowa.

0: do Was 7 języków Boga.
1: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Co właśnie w hurtowni dzisiaj będzie, to o 15.40 będzie wywiad, rozmowa z Dagmarą Świerkowską-Kobus o tym, co dzieje się w soboty w maju nad Rusałką.
1: Chętnie to sprawdzimy, a w ogóle to hurtownia potrwa do 16.00, także zostańcie z nami.

0: Wernisaże.
1: Dzisiaj, 14 maja, obchodzimy Dzień Farmaceuty i Pomocnika Medycznego. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i z okazji dzisiejszego święta mam dla Was kulturalną receptę na spędzenie popołudnia.
2: Przynęta kulturalna.
1: Zalecenie numer 1. Dawka poznańskiej piguły poetyckiej w postaci eliminacji slamu poetyckiego prowadzonego przez Fundację Kulturakcja. To już 10. edycja, dlatego wypadałoby w końcu wziąć udział. Recytować może każdy, trochę lepiej i trochę gorzej. Ale jeśli nie masz jeszcze odwagi, aby podzielić się swoją twórczością z publicznością, przyjdź zaczerpnąć inspiracji od naszych slamerów. Taras Placu Wolności, godzina 19. Jeśli jednak jesteś chory na poezję i wolisz bardziej instrumentalną atmosferę, aby zaspokoić swoje kulturalne niedobory, zapraszam Cię na Jam Session. Nie przesłyszałeś się. Powracają dżemy na kontenerach. Dzisiaj muzyczną ambrozją podzieli się Paweł Knorps, czyli formacja instrumentalna oparta na jazzowym dialogu i improwizacji. Muzyka lekarstwem dla duszy. Także przyjdź dzisiaj o 19 do Kontener Art. Nadal Cię nie przekonałam? No dobrze, mam jeszcze jedno zalecenie. Wystawa szklistych prac Amelii Mercedes w Galerii Jak. Również dzisiaj o 19. Jaskrawo-kolorowe prace wrocławskiej artystki konfrontują poczucie bezpieczeństwa z materią, która w każdej chwili może pęknąć. Także uważaj, aby się nie skaleczyć, bo wernisaż rozpocznie się o zmierzchu, a nie życzę Ci, żebyś musiała prosić o plaster pomocnika medycznego o imieniu Edward.
3: Hurtownia na 98,6. If you having girl problems, I feel bad.

0: będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: W korku stoję, śpiewał Szefner. My ma...

0: ma miejsce, szczególnie turystyka rowerowa, ale też właśnie ochrona przyrody, która nad tym jeziorem gdzieś tam odbywa się, by właśnie nie tylko służyło one ludziom, ale też tym jego nieco bardziej naturalnym bywalcom. I tak też mamy poukładane te warsztaty. Więc ostatni był nieco bardziej historyczny, gdzieś próbowaliśmy właśnie o pamięci jeziora stworzyć różnego typu wypowiedzi, bo to nie tylko wiersze. Następne warsztaty poprowadzi Jakub Kornhauser, który właśnie skupi się trochę na tym ruchu rowerowym, głównie na podróżowaniu na dwóch kółkach, ale też może na jakichś innych odmianach, to tutaj zostawiamy poecie jego drogę. Natomiast trzecie warsztaty właśnie będą poświęcone tej perspektywie ekokrytycznej i spróbujemy oddać głos naturze otaczającej jezioro. Tak to się właśnie układa. Natomiast formy pisemne, które będzie można tworzyć, to już dużo zależy od uczestników, czy będą uczestniczek, czy to będą wiersze, czy to będą krótkie prozy. To właśnie ta kreatywność musi się objawić.
1: Dobra, czyli w zasadzie dowolność jest też duża. I na czym będziemy pisać? Co na takie spotkanie trzeba przynieść?
0: Jedynie otwartą głowę i chęć zanurzenia się właśnie, nie do oczywiście dosłownego zanurzenia w jeziorze, ale zanurzenia w przyrodzie otaczającej jezioro. Wszystkie materiały zapewniają organizatorzy, więc po prostu wystarczy przyjść z chęcią i poprowadzenia się właśnie instruktorom, instruktorkom i takiej otwartości na tą przyrodę, która nas otacza.
1: A gdzie można się zapisać na te warsztaty?
0: Żeby się zapisać na warsztaty, najlepiej znaleźć fanpage Baraku Kultury i właśnie tam pojawi się możliwość napisania wiadomości bezpośrednio lub znaleźć wydarzenie Rusałka Jezioro, które łączy, i tam też będzie podany adres mailowy, na który można się w opisie właśnie zapisać.
1: No brzmi to inspirująco, więc tak może jeszcze na zakończenie powiedz, jakie korzyści mogą zyskać uczestnicy warsztatów i jakby tu ich zachęcić tak słowem końcowym.
0: Ja myślę, że przede wszystkim dostają wędkę, klucz do ciekawej literackiej przygody, którą mają szansę też rozwijać na kolejnych inicjatywach warsztatowych, a że warsztatów kreatywnego pisania jest w Poznaniu całkiem sporo, to myślę, że to może być wstęp do nowego hobby, ciekawej przygody, rozwoju własnej osobowości artystycznej, na pewno też tej rzeczy.
1: Tak, myślę, że dla mnie to też by było takie super doświadczenie, żeby poruszyć mną, że może jestem jednak kreatywna, żeby się do tego przekonać, więc mam nadzieję, że uczestnicy warsztatów, które właśnie się odbędą teraz 16 maja lub 23 maja, również będą mogli tego doświadczyć.
0: Mam taką nadzieję. Przed nami też w ramach tego projektu podsumowanie. Jeżeli ktoś nie jest zbyt chętny, by przyjść, obawia się pisać, poczuje, że może nie jest zbyt kreatywny, to w ostatnią niedzielę maja jest też szansa, by zobaczyć efekty prac uczestniczek i uczestników podczas slamu spacerowego. To będzie pierwszy chyba chodzony slam w historii slamu w Polsce. Właśnie zamierzamy obejść całe jezioro dookoła z wierszami, ale trzymać się zasad slamu, czyli głosować, czyli słuchać wyłącznie autorskich tekstów, bez rekwizytów, no i oczywiście wyłonić zwycięzcę i go nagrodzić.
1: Dobrze, brzmi to super, także ja również zachęcam, wspólnie tutaj zachęcamy, żeby wybrać się na pisanie kreatywne nad Rusałką, na warsztaty, a rozmawiałam z Dagmarą Świerkowską-Kobus. Dagmara, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.

0: tytuł inżyniera, to nie zawsze jest później jakiś dodatkowy z tego benefit. To tak, to może zaczniemy od kierunku energetyka, to czego student, na przykład co jest oczekiwane od osoby właśnie absolwenta szkoły średniej, który przychodzi na ten kierunek, czy może jeszcze się jakoś przygotować przez wakacje te najdłuższe w życiu, nazwijmy to.
1: Tak, oczywiście. No najlepiej, żeby miał wiedzę i zainteresowania w kierunku technicznym, tak jak że jest to kierunek inżynieryjny, czyli też kierunek techniczny, czyli zainteresowania kierunku matematyki, fizyki, takie zresztą jak mówi wzór rankingowy, bierzemy pod uwagę matematykę, fizykę, biologię, informatykę, chemię, czyli przedmioty ścisłe i dobrze było, żeby w tym kierunku, plus dodatkowo jakieś tam aspekty techniczne, zainteresowania, majsterkowanie, wielce przydatne do realizacji studiów również na kierunku energetyka.
0: A właśnie, no bo w sumie nie tylko matematyka i fizyka, co może się wydawać, że na Politechnice tylko to się liczy, też biologia i chemia i one są liczone tak samo, czy jest jakiś troszeczkę inny przelicznik?
1: Tak, we wzorze mają taką samą wagę dokładnie.
0: Okej, no to też dobra informacja dla biochemów, choć pewnie no, ta matematyka na pierwszym semestrze jest jednak wymagająca, jakaś analiza czy algebra, czy aż tak, nie, znaczy też nie musimy się aż tak wgłębiać, natomiast no faktycznie po biochemie może być z tą matematyką troszkę inaczej.
1: Czy my jesteśmy akurat w takim przyjaźnie nastawionym, powiedziałbym, wydziałem do studenta, że mamy to, co oferujemy w programie studiów, to dodatkowo studentom pierwszego roku oferujemy zajęcia takie wyrównawcze w ramach naszego wydziału. Dodatkowo mamy zawsze dużo chętnych, którzy na te zajęcia, zawsze to jest na przykład matematyka, bo studenci deklarują chęć udziału w tym przedmiocie i to podnosi nam liczbę studentów na drugim stopniu. Nie mamy już takich upływów, to pozwala im też wchłonąć tą wiedzę i przekładać ją na kolejne semestry.
0: Tak, no to na pewno jest najważniejsze. To teraz inżynieria środowiska, bo to kierunek taki, właściwie od kiedy jest? Bo to brzmi dosyć na czasie, ale to on już jest zapewne trochę dłużej.
2: Tak. Kierunek jest od dawna realizowany, natomiast od roku 2000 jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Wcześniej to był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Kierunek Inżynieria Środowiska to kierunek bardzo interdyscyplinarny, także mamy absolwentów po biochemach, po matfizach, po matgeo i po technikach. I jest to jeden z kierunków, na którym jest biologia środowiska i chemia środowiska, matematyka i fizyka. Także tutaj jak najbardziej na tym pierwszym roku wyrównujemy szanse wszystkich studentów, naszych studentów, ale absolwentów tych różnych profili w liceach przez zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki i chemii. Zajęcia dodatkowe są dla chętnych, ale prowadzimy je od wielu lat. Dziekan sponsoruje te zajęcia. I to jest o tyle fajne, że osoby, które kończyły profil matematyczno-fizyczny, no mają jakiś deficyt z biologii, z chemii. Z biologii łatwo nadrobić, bo to jest tylko wiedza teoretyczna i jest dedykowana biologii środowiska, więc to nie jest cała biologia, tak jak na medycynę. Natomiast, czyli te osoby po mat, fizie zazwyczaj chcą uczestniczyć w zajęciach z chemii dodatkowych, natomiast osoby, które kończyły biochem, nie mają deficytu biologii i chemii, raczej tutaj bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z fizyki i z matematyki i muszę powiedzieć, że to nam się bardzo sprawdza, studenci są zadowoleni i tak naprawdę od drugiego roku studiów na inżynierii środowiska, gdzie już mamy zajęcia techniczne, dedykowane już temu kierunkowi, to oni już są na równym poziomie. Natomiast ten pierwszy rok studiów, to tak trochę jeszcze jest wyrównywanie poziomów, żeby wszyscy mogli fajnie studiować na tym drugim roku. Także te zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla chętnych nam się sprawdzają. Ja też sobie robię takie statystyki, że te osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, zazwyczaj zostają u nas na kierunku i sobie chwalą potem, nie? Że nie muszą dodatkowo korzystać z jakichś korepetycji dodatkowych, bo to się wszystko dzieje u nas na wydziale.
0: No to tak, to na pewno jest duży plus. No i właśnie w sumie, że ten interdyscyplinarny i te faktycznie nagle nadrabiać i biologię, i chemię byłoby dosyć ciężko. To teraz jak wyglądają perspektywy studenta po ukończeniu właśnie studiów inżynierskich, czy to inżynierii środowiska, czy energetyki? W jakim dziale przemysłu, no to wiadomo, natomiast czy znajdują potem zatrudnienie, czy gdzieś tam bywa trudniej?
2: To może teraz ja zacznę. Jeśli chodzi o absolwentów inżynierii środowiska, to niestety ubolewamy nad tym, że rynek bardzo szybko nam zabiera naszych studentów, także studenci, zresztą nie tylko inżynierii środowiska, ale po energetyce również już praktycznie na drugim roku zaczynają pracę w zawodzie, nad czym ubolewamy. A już po szóstym semestrze, kiedy mają praktyki zawodowe, no to już prawie, że takiego gotowego inżyniera, no to te firmy sobie bardzo chętnie chcą zatrzymać. Kierunek inżynieria środowiska jest bardzo interdyscyplinarny i tak jak wielokrotnie powtarzam, każdy znajdzie coś dla siebie. Studenci mogą pracować na budowie, mogą pracować w biurze projektów, mogą pracować we wszystkich instytucjach państwowych, gdzie są komórki związane z inżynierią środowiska, czyli ze ściekami, z wodą, z odpadami. No w tej chwili dużo rzeczy się robi, jeśli chodzi o zagospodarowanie wód deszczowych, to też nasi absolwenci są przygotowani do projektowania takich instalacji, ale również do ich eksploatacji. Już od pierwszego roku wszyscy studenci też mają zajęcia z CAD-a, czyli z oprogramowania i oni są doskonałymi asystentami dla osób starszych, którzy mają wiedzę, ale nie umieją korzystać z tych nowych narzędzi, to z CAD-a czy też z BIM-a. My to wszystko mamy w programach studiów, więc no, rynek chłonie tych naszych studentów, więc jesteśmy zadowoleni. Poza tym mogą też pracować w różnego typu laboratoriach, bo w czasie zajęć mamy dużo zajęć laboratoryjnych z chemii, z biologii, jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, zagospodarowanie odpadów, ale również wentylację, klimatyzację, ciepłownictwo, także naprawdę to, co się dzieje w tej chwili, dotacje unijne, które umożliwiają termomodernizację budynków, robienie audytów energetycznych budynków, to wszystko jest w programach studiów. Także bardzo szerokie możliwości pracy w zawodzie, jak kto sobie wymyśli.
0: A jeszcze tutaj się wtrącę, niestety dlatego, że nie zostają potem na drugi stopień, czy niestety, bo na przykład nie ma chętnych na doktorat?
2: Niestety, bo może źle powiedziałam, że niestety. Z jednej strony się cieszymy, bo też studenci widzą, bo mamy też zajęcia z profesjonalistami w ramach programu studiów. Wychodzimy też na wycieczki techniczne. W ramach programu studiów mamy taki przedmiot obiekty i urządzenia w inżynierii środowiska i to jest przedmiot, gdzie oni tylko chodzą do firm, czy też na wycieczki zwiedzają stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, czy też na przykład na budowie technologie bezwykopowe. Także wiedzą, co mogą robić, a jak ktoś jest jeszcze sprytny, to niekoniecznie dorabia jako kelner, tylko dorabia jako już ten przyszły inżynier. I powiedziałam niestety, bo niestety jest tak, że wtedy bardzo mocno się angażują w tą pracę i niekoniecznie angażują się tak mocno na zajęciach. W związku z tym te średnie oceny niekoniecznie są takie wysokie, jakby mogły być, jakby nie pracowali zawodowo. Natomiast nie mamy problemu z tym, że nie chcą się rekrutować na drugi stopień, dlatego że kierunek umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych i pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania można uzyskać tylko ze stopniem magistra inżyniera. W związku z tym, jeżeli nie kontynuują nauki na studiach stacjonarnych, to kontynuują na studiach niestacjonarnych, więc ci nasi studenci nam nie odpadają, a nawet jak sobie robią przerwę na przykład, bo chcą się wykazać w zawodzie, to i tak po 2-3 latach aplikują, czy to zazwyczaj wtedy na studia niestacjonarne.
0: No tak, to najważniejsze. No to teraz jeszcze przejdziemy do energetyki, bo tak rozgadaliśmy się na temat jednego, a oczywiście nie możemy też pominąć kierunku energetyki. To jakie perspektywy mają studenci po ukończeniu studiów inżynierskich?
1: Tutaj jest bardzo podobnie. Również obserwujemy duże zainteresowanie studentów już pracą od, tak jak koleżanka powiedziała, drugiego semestru nawet studiów, gdzie już robią, pracują w branży tak naprawdę, są wchłaniani przez te wszystkie biura projektowe, firmy zajmujące się szerokim przemysłem elektroenergetycznym. Jeżeli chodzi o to gdzie, no to całe spektrum powiedzmy od małych budynków, projektowanie instalacji energetycznych, elektroenergetycznych, elektrycznych, inteligentnych budynków również, zarządzanie klimatem w tych budynkach i instalacjami wszelkiego rodzaju, czyli oświetleniowymi, grzewczymi i tak dalej, aż po duże firmy, które są potentatami na polskim rynku, takie jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Enea, czy też własna działalność związana z projektowaniem chociażby ekologicznych źródeł energii elektrycznej, co również od pewnego czasu jest modne. Pojawiają się dotacje, jest na to cały czas zapotrzebowanie, w związku z tym kształcimy również studentów w tym kierunku. Również energetyka jądrowa to jest też coś, co od pewnego czasu temat pojawił się powtórnie w związku z zainteresowaniem państwa budową elektrowni jądrowej. W związku z tym wdrożyliśmy również na drugim stopniu taką gałąź w postaci kierunku drugiego stopnia energetyka jądrowa. Mamy nadzieję, że w tym roku, w przyszłym roku, jeżeli będzie rekrutacja na drugi stopień, to zostanie uruchomiony. Aczkolwiek już na pierwszym stopniu współpracujemy nawet z firmą Westinghouse, która oferuje naszym studentom staże zagraniczne. To są staże w pełni opłacane przez tą firmę i już od bodajże 5 lat co roku kilku naszych studentów uczestniczy w takich stażach, chociażby w siedzibie w Stanach Zjednoczonych, w Pensylwanii, w firmie Westinghouse, czy w Szwecji, Belgii i oddziale polskim w Krakowie. Także tutaj to też jest taka, powiedzmy, gałąź, która jest postrzegana przez studentów dość interesująco.
0: Myślę, że bardzo wyczerpująco i mamy nadzieję, że trzymamy kciuki oczywiście za maturzystów i za dobre wyniki. Bardzo Państwu dziękuję. Moim i Waszym gościem była prodziekan do spraw kształcenia na kierunku inżynieria środowiska, doktor habilitowana inżynier Alina Prus, profesor Politechniki Poznańskiej oraz prodziekan do spraw kształcenia na kierunku energetyka, doktor inżynier Grzegorz Dąbek. Jeszcze raz bardzo dziękuję i trzymamy kciuki za maturzystów.
2: To my bardzo dziękujemy. Dziękuję i bardzo. Też trzymamy kciuki za maturzystów. I zapraszamy na nasz wydział.
1: Zapraszam.

0: języki urzędowe Unii. Pierwszym prezesem Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali był włoski sędzia Massimo Pilotti. W swoim przemówieniu inauguracyjnym w 1952 roku w następujący sposób opisał ducha tej instytucji. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości marzą tylko o jednym. O tym, aby okazać się godnymi zaufania pokładanego w nich przez państwa członkowskie, czyli aby całkowicie poświęcić się dobru wspólnoty. W jakich sprawach orzeka Trybunał Sprawiedliwości? Po pierwsze, rozstrzyga on spory prawne w sytuacjach, gdy państwa członkowskie łamią prawo Unii. Na przykład, gdy kraj Unii nie wdraża prawidłowo jakiejś dyrektywy. Po drugie, Trybunał Sprawiedliwości interweniuje, gdy zwracają się do niego o pomoc sądy krajowe. Jeżeli na przykład we Włoszech lub w Polsce sąd nie jest pewien, jak interpretować przepisy unijne, może poprosić Trybunał Sprawiedliwości o wyjaśnienie. Po trzecie, Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawach, które dotyczą instytucji unijnych. Powiedzmy, że ktoś uważa, że parlament lub komisja przyjęły rozporządzenie naruszające prawa podstawowe. Osoba ta może zasygnalizować to Trybunałowi. Jeśli ten zgodzi się z jej twierdzeniem, może unieważnić zaskarżone przepisy. Jedno z najsłynniejszych orzeczeń Trybunału dotyczyło firmy Uber. W 2017 roku Trybunał stwierdził, że jest to przedsiębiorstwo transportowe, a nie tylko platforma cyfrowa. Zmieniło to sposób regulacji działań Ubera w Europie. Ale jak to się przekłada na twoje życie codzienne? Jeśli robisz zakupy w internecie, pracujesz za granicą lub troszczysz się o prywatność swoich danych, przepisy unijne wpływają na twoje życie. A Trybunał Sprawiedliwości dba o to, aby stosowano je sprawiedliwie. Orzeczenia Trybunału stanowią precedens. Kształtują politykę Unii, między innymi w takich kwestiach jak migracja, walka ze zmianą klimatu i prawa konsumentów. Następnym razem, gdy usłyszysz o ważnej decyzji Unii Europejskiej lub sporze sądowym o prawa cyfrowe, wiedz, że stoi za tym Trybunał Sprawiedliwości. Instytucja, która broni praworządności w całej Unii. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Time to wake up.
4: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
5: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Studencki

Jak projektować miasta, które są jednocześnie atrakcyjne, funkcjonalne i odporne na zmiany klimatu? To pytanie zostanie zadane w trakcie otwartego wykładu pod tytułem Forma podąża za klimatem, czy atrakcyjne przestrzenie miejskie mogą być również adaptacyjne. Ten wykład odbędzie się 19 maja o godzinie 11:30 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i jest to wykład otwarty. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam was na stronę up.poznań.pl.

0: Mówił o tym na kongresie Impact w Poznaniu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
1: W środę podpisano umowę inwestycyjną gwarantującą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy na powstanie nowoczesnego centrum elektromobilności w Jaworznie. To z tej fabryki wyjedzie całkowicie nowy samochód elektryczny stworzony z partnerem technologicznym z Tajwanu.
0: Według ministra Balczuna polskie samochody będą mogły śmiało konkurować z autami zachodnich czy chińskich koncernów.
2: Radio Afera. Okno na świat.
1: Trwają Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inicjatywę podjęto, by przeciwdziałać wykluczeniom z życia społecznego oraz by edukować. W tym celu stworzono praktyczny poradnik.
3: Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Oddziału ZUS-u Madlena Nowicka. Porady praktycznie będzie można uzyskać również na specjalnych spotkaniach.
1: Specjaliści będą odpowiadać na pytania na przykład o to, jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, czy też zakwalifikować się na leczenie uzdrowiskowe.
0: Wydarzenia potrwają w całej Polsce do końca czerwca.
1: W ostatnich tygodniach w regionie Wielkopolski zauważalny jest dramatyczny brak opadów, co poważnie wpływa na rolnictwo i ekosystemy leśne. Zeszłotygodniowy pożar w Puszczy Solskiej pokazał, jak trudne jest gaszenie ognia w obecnych warunkach.
0: Lasy Państwowe apelują o rozwagę.
4: Dlatego nieustannie apelujemy o ostrożność podczas pobytu w lesie, nieużywanie otwartego ognia, nie wyrzucajmy niedopałków, śmieci. Pamiętajmy, że w takich warunkach wystarczy naprawdę niewielka iskra, by doszło do pożaru.
1: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
0: Aktualne dane o zagrożeniu pożarowym można na bieżąco sprawdzać w aplikacji i portalu MBDL, gdzie mapa poziomów zagrożenia jest codziennie aktualizowana.
2: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Już w tę sobotę 100 poznańskich instytucji będzie otwartych w ramach Nocy Muzeów. Zwiedzając, będzie można podążać tropem nowych technologii.
0: W tym celu warto odwiedzić nowe miejsca, których obszarem działania jest historia IT, Atari Muzeum, Muzeum Kultury Cyfrowej czy Muzeum Gier i Komputerów.
1: Warto też odwiedzić wystawę poświęconą sztucznej inteligencji, na którą zaprasza Centrum Kultury Zamek.
0: Choć to noc poświęcona Muzeum Kultury, będzie można doświadczyć wszystkimi zmysłami, w wybranych miejscach będzie można posmakować pyr z gzikiem, czekolady czy rogali świętomarcińskich.
1: Pierwsze wydarzenia startują już o 17, a szczegółowy plan wydarzeń znajdziecie na stronie www.nocmuzeów.poznań.pl. I to wszystko w tym serwisie, a na kolejny zapraszamy o 17.57.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: Mam 17.
2: Studencki Patrol na 98,6.
5: Rozpoczynamy kolejną godzinę patrolowania. Bądźcie z nami, za chwilę przypomnę o konkursie, a musicie się spieszyć, ponieważ SMS-y spływają. Realizuje patrol Jonasz Mechuła, a przed mikrofonem Michał Bagiński.

0: bo ja odpowiadam tutaj za system tankowania, Jakub odpowiada za system propulsion, czyli właśnie cały napęd, silnik, zbiornik i tak dalej. To naszym jakby jest dużo zespołów, dużo osób robi różne rzeczy. One się dzieją jakby w jednym czasie, ale no ja zajmuję się właśnie przygotowaniem całej stacji tankowania. Kuba razem z resztą ekipy składa całą rakietę, czyli system recovery, właśnie cały silnik ze zbiornikiem. Jest ostatnia konfiguracja i kiedy już mamy złożoną rakietę, napełnione gazogeneratory czarnym prochem, który właśnie pozwala nam odpalić system recovery, no to bierzemy tą rakietę, stawiamy ją na wyrzutni, ustawiamy tą wyrzutnię. W tym czasie właśnie system tankowania, testujemy sobie system tankowania, czyli sprawdzamy szczelność wszystkich zaworów, odczyty, łączność, jeżeli już przyniesiemy rakietę, łączność z rakietą. No i wtedy podłączamy ostatni przewód do zbiornika z podtlenkiem, którego używamy właśnie jako utleniacz w naszej rakiecie. No i w tym momencie większość osób odpuszcza już sam launchpad. Wkładane są zapalniki do komory w silniku i po prostu po włożeniu, podpięciu zapalników opuszczamy stanowisko startowe. Jest sygnał, jest zgoda od sędziów na rozpoczęcie tankowania. No i po rozpoczęciu tankowania patrzymy na wszystkie parametry, jeżeli się wszystko zgadza, jeżeli mam jakby zalany cały zbiornik z utleniaczem, no to wtedy jest komenda, że jesteśmy gotowi do startu. No i jest to symboliczne odliczanie od 10 do 1 i to jest ostatni raz, kiedy widzimy Heksę w naszym przypadku.
1: Przed startem.
0: Przed startem i przed ostatni raz, kiedy ma w sobie wkład i,
1: tak.
0: I utleniacz.
1: Też właśnie takim ważnym elementem jest to, co ciekawi mnóstwo osób, że my nie jesteśmy w ogóle w stanie kontrolować tego lotu tak naprawdę do momentu, aż wystartuje. W sensie jak wystartuje, to my kontroli już nie mamy i wraca do nas potem na ziemię.
0: Tak.
1: Kontroli nie ma.
2: Tak. W samym locie faktycznie nie mamy kontroli nad rakietą. Nie jesteśmy w stanie wpływać na to, co ona robi, kiedy już opuści wyrzutnię. Natomiast jest kilka zabiegów, które możemy przedsięwziąć jeszcze przed samym strzałem, które pozwalają nam mniej lub bardziej wpływać na to, jaki pułap osiągnie Heksa. Głównym takim zabiegiem jest ilość zatankowanego utleniacza, ponieważ to ona wpływa na czas pracy silnika, też poniekąd na ciąg, a jak wiadomo, im krócej będzie pracował, tym niżej poleci, więc korzystamy z tego faktu i zawsze przed każdym odpaleniem dokładnie ustalamy, ile chcemy zatankować w zależności od panujących aktualnie warunków atmosferycznych. Drugim z kolei trochę trudniejszym sposobem jest regulacja kąta pochylenia wyrzutni. Nie trzeba zawsze strzelać idealnie prosto w górę. Można odchylić ją od pionu o kilka stopni, dzięki czemu rakieta poleci bardziej po krzywej balistycznej niż pionowo do góry, co też przełoży się na zmniejszenie pułapu. No niestety problem z tym zabiegiem jest taki, że trzeba to zrobić jeszcze przed włożeniem rakiety na wyrzutnię podczas jej stawiania, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie de facto reagować na bieżąco na zmieniające się warunki. Więc z tej metody korzystamy znacznie ostrożniej i wymaga ona znacznie więcej przemyślenia. Trzecią metodą jest kontrola czasu otwarcia głównego zaworu utleniacza. Tu bardzo podobnie jak w pierwszym przypadku, po prostu kontrolujemy czas pracy silnika wcześniej bądź później, odcinając dopływ podtlenku do komory.
1: Okej, czyli w sumie najważniejszy jest ten start tak naprawdę i ile tak mniej więcej osób potrzeba do tego startu? Jak na przykład, no właśnie nawiązując do zawodów tegorocznych, ile mamy osób tak aktywnie biorących udział podczas takiego startu, którzy no, są tam? Ile potrzebujemy takich osób?
0: No w tym roku było nas chyba
2: Łącznie 23.
1: Okej.
0: Tak, 23 i to naprawdę była taka sytuacja, że no mieliśmy pełne ręce roboty.
1: Okay.
0: Siedzieliśmy po prostu do późna w nocy, montując, konfigurując wszystkie elementy, więc no, zajmuje to naprawdę dużo czasu, szczególnie, że niestety nie wszystko, co działa u nas tutaj, no czasami się zdarza, że po prostu przylatujemy do Stanów i się okazuje, że nie wiem, jakiś zawór się obraził, czy jakaś płytka po prostu padła. I to są rzeczy, które nie są jakby, nie są do przewidzenia.
1: Tak.
0: No i musimy zawsze mieć ten backup tego czasu po prostu na to, żeby te ewentualne poprawki wprowadzić.
1: Tak, czyli ten start jest pracochłonnym elementem tego wszystkiego i potem ostatni raz ją właśnie widzimy na wyrzutni.
0: No myślę, że to jest takie, ten start to jest takie zwieńczenie tego roku, czy...
1: Tej całej pracy.
0: Tak, dokładnie. Tej całej pracy, która została wykonana przez bardzo dużą ilość osób. No bardzo dużo osób poświęca po prostu ogromne ilości swojego prywatnego, jakby wolnego czasu na rozwijanie tego wszystkiego, ale no, no to jest właśnie to piękne, piękne zakończenie. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Na orbitę zabiera was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17:30. Actually, it is rocket science.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: antykwarycznym w ofercie krakowskiego domu aukcyjnego. By ją pozyskać, Narodowe Archiwum Cyfrowe skorzystało z ustawowego prawa pierwokupu.
1: Obecnie trwają prace konserwatorskie nagrania. Po ich zakończeniu planowane jest udostępnienie cyfrowej wersji filmu.
0: Rząd potwierdził przedłużenie programu regulującego ceny na stacjach benzynowych. Obniżony VAT, niższa akcyza i urzędowe ceny maksymalne będą obowiązywać do końca maja.
1: Decyzje o ewentualnym przedłużeniu programu będą podejmowane dopiero w czerwcu. Zależeć to będzie od ceny baryłki ropy oraz późniejszej ceny diesla na giełdzie.
0: Wygaszenie cen regulowanych ma się odbywać w sposób stopniowy, żeby nie doszło do szoku cenowego.
1: Zdaniem ministra energii Miłosza Motyki program CPN działa skutecznie, a dzięki niemu Polacy tankują dużo taniej.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Urząd Miasta Poznania otwiera płatne staże w ramach programu staży studenckich. W tej edycji programu dostępnych jest aż 99 miejsc.
1: Uczestnikami mogą być studenci zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich. Staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada.
0: Na uczestników programu czeka wynagrodzenie w wysokości 7,5 tysiąca złotych brutto za cały okres stażu. Co ważne, kandydatki i kandydaci powinni studiować kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału.
1: Zgłaszać można się od jutra do 16 czerwca, a szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie poznań.pl.
2: Kibicuj z Radiem Afera.
0: Już jutro nad poznańskim jeziorem Rusałka wystartuje Chwiałka Volley 2026. Dla fanów piłki plażowej to okazja do zobaczenia różnych zawodników w jednym miejscu.
3: Są zarówno młodzi reprezentanci Polski, są zawodnicy z Plus Ligi, zawodnicy z pierwszej Tauron Ligi, są plażowicze z dorobkiem medalowym, także bardzo warto przyjść popatrzeć na Chwiałkę.
1: Mówił w środowej hurtowni organizator Chwiałki Volley Jacek Kubiak. Organizator przewidział m.in. nagrody finansowe.
0: W kategorii żeńskiej, męskiej i miksów przewidziano 6200 zł na każdą kategorię. Mastersi powalczą zaś o 3000 zł.
1: Formularz zgłoszeń jest jeszcze dostępny na stronie www.chwiałkawolej.posir.poznań.pl, a patronem wydarzenia jest Radio Afera. I to już wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszamy o 18.57.
2: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: AI.

0: atrakcyjnego miejsca, gdzie zmieścimy trochę większą grupę. Natomiast przede wszystkim my patrzymy na portfolio, na to, czy osoba robi coś ciekawego i najwyższej jakości oczywiście, ale to musi być też trochę z pomysłem, trochę takie wykraczające poza ramy. Zależy nam przede wszystkim na osobach, których pracę można poznać na pierwszy rzut oka. Patrzę na ceramikę i wiem, kto to robił, bo po prostu jest to tak charakterystyczne dla tej konkretnej osoby, że nie do pomylenia z nikim innym. I takich wystawców staramy się po prostu zbierać.
1: A kto pojawi się w tym roku na targach?
0: Nie chciałabym tutaj bardzo jakoś faworyzować niektórych osób, więc opowiem o takich swoich prywatnych może preferencjach. Ja jestem osobiście wielką fanką witraży, które tworzy Fatalna Stłuczka, bo to jest przede wszystkim świetna rzemieślnicza robota, ale przy tym to są bardzo niebanalne wzory i też jest to coś, czego nie spotka się na każdych targach. I bardzo lubię też ceramikę, którą robi Madzia Kuczko i Sarankowo, bo to też są rzeczy, które są nie tylko ręcznie przez dziewczyny lepione, ale też ręcznie przez nie malowane.
1: Ja tutaj wspomnę jeszcze może o biżuterii. Mamy tam między innymi dwie bardzo ciekawe dziewczyny. Jest to Biogotik, która również robi tatuaże i jej prace charakteryzują się bardzo organicznymi formami, trochę kosmicznymi, przypominają nieco gigerowskie projekty z Aliena i właśnie ona będzie się wystawiała ze swoją biżuterią, ale prawdopodobnie też z grafikami, wiadomo. Mamy też Savi i Savi to jest osoba, która dała się poznać przez swój przede wszystkim kunszt, przez precyzję. Ona również tworzy biżuterię ze srebra, jest znana z wielu ciekawych kolaboracji i no moim zdaniem jest po prostu niesamowita. Wspaniało.
2: A obiekt poza taką przestrzenią na targi ma być także przestrzenią na rozmowy i mnie zawsze fascynuje to, skąd wzięła się taka idea? Czy wy na przykład same jako odwiedzające takie targi potrzebowałyście tego pierwiastka rozmowy?
0: Właściwie to wychodzimy z perspektywy wystawców i tego, że to, co dla wystawcy jest najfajniejsze w uczestnictwie w targach, to jest możliwość spotkania się z osobami, które kupują naszą sztukę. Z osobami, które rzeczywiście, którym się to podoba, które to czują, które chcą to zabrać do domu i które chcą też nas wysłuchać. My jesteśmy wszyscy twórcami, którzy robią z potrzeby serca. I możemy po prostu godzinami opowiadać o tym, co nas inspiruje, dlaczego to takie jest, opowiadać o procesie. I na bardzo wielu targach to są najfajniejsze dla nas momenty, kiedy ludzie przychodzą, interesują się, chcą o tym pogadać i też mamy od naszych odwiedzających też taki feedback, że dla nich to też jest inspirujące, bo oni zabierają wtedy do domu nie tylko kupiony przedmiot, ale część jakiejś historii.
2: No właśnie, dużą rolę odgrywa tutaj przede wszystkim feedback od osób, które odwiedzają wasze targi. No i wiemy też, że to nie jest pierwsza edycja, więc czy coś się zmieniło?
0: Tak, my jesteśmy nadal w sumie w etapie eksperymentów. To jest nasza czwarta edycja i drugi rok działalności, ale nadal jeszcze szukamy takiej perfekcyjnej formuły i okazało się, że bardzo fajnie sprawdzają się warsztaty z kreatywnych umiejętności i teraz będą znowu prowadzące, które były już u nas, które wystawiają się ze swoimi produktami i prowadziły warsztaty. Będzie to warsztat z linorytu i warsztat stworzenia własnych kompozycji zapachowych. Wcześniej miałyśmy też w programie koncerty, teraz niestety tych koncertów nie będzie ze względów organizacyjnych.
1: Ale myślimy, że jeszcze do tego możemy wrócić. Zgłaszają się wciąż osoby, które byłyby skłonne i chętne do tego, żeby grać u nas muzę i myślę, że w przyszłości możemy do tego formatu wrócić.
2: A podczas wydarzenia także będzie strefa chillu. Skąd taki pomysł? Czy to już było wcześniej?
0: My przede wszystkim póki co wystawiamy się, coś organizujemy targi w klubach, które mają po prostu swój bar i zauważyłyśmy, że ludzie, którzy przychodzą na obiekt, spędzają z nami bardzo dużo czasu. Czasem to jest nawet po kilka godzin. W związku z czym fajnie, jak mają okazję usiąść, wypić coś, zjeść, po prostu spędzać czas, a nie tylko wejść, przelecieć na zakupy, bo na tym też nam zależy, na stworzeniu atmosfery i na tym, żeby ludzie po prostu chcieli tam być.
2: To w takim razie jeszcze, żeby łatwiej i lepiej zobrazować to dla naszych słuchaczy, co w ogóle rozumiecie pod definicją sztuki alternatywnej?
0: To jest bardzo szerokie pojęcie i ciężko może je tak krótko zdefiniować. Natomiast to jest sztuka odważna, taka, która wynika z osobistych preferencji, a nie z tego, co najlepiej się sprzeda. Z tego, co... To są twórcy, którzy mają coś do powiedzenia o świecie, o sobie i szukają zrozumienia u odbiorcy, a nie tylko tworzą estetyczny produkt.
2: Mówiłyście już o własnych takich prywatnych upodobaniach, a co w takim razie ogólnie znajdziemy na targach i czy może zauważyłyście, że coś się cieszy najlepszą taką popularnością?
0: Trudno powiedzieć, co cieszy się najlepszą popularnością, dlatego że tych rzeczy jest bardzo dużo i bardzo różnych, ale jak zawsze będzie sporo ceramiki, będzie dużo ciekawej biżuterii z bardzo różnych materiałów, srebro, szkło, ceramika, będzie trochę grafiki artystycznej i linoryty i litografia. I mniej więcej połowa wystawców to będą różnego rodzaju graficy, ilustratorzy, plakaciści, malarze. I z tego, co zauważyłam, duża część z tych osób będzie miała też swoje koszulki ze swoimi grafikami. W związku z czym będzie można w sztukę się ubrać, w sztuką się przeozdobić i przeozdobić swoje domy. I są to rzeczy w tak różnych estetykach, tak różne, że z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Czyli do wyboru, do koloru. No właśnie, ale zauważyłam miejsce, w którym odbywa się obiekt. Jest to w sercu. Powiedzcie mi, czy to miejsce w ogóle w jakikolwiek sposób współgra z tym, co będzie wystawione? Czy jest to jakieś dopełnienie?
0: Tak, jak najbardziej. Bardzo się cieszymy, że będziemy współpracować z kolektywem w sercu, ponieważ podoba nam się ich podejście do miejsca, które tworzą. Bardzo nam się podoba ich przestrzeń oczywiście, którą będziemy miały okazję zagospodarować.
1: Ta przestrzeń jest bardzo przyjemna i bardzo kolorowa i prześliczna i myślę, że będzie stanowiła wspaniały dodatek dla oczu. Dla oczu.
0: Dla oczu i dla atmosfery.
2: A więc podsumowując, jakbyście miały zachęcić naszych słuchaczy, żeby odwiedzili targi sztuki alternatywnej, to w jaki sposób byście to zrobiły? Dlaczego warto je odwiedzić?
0: Wpadajcie na targi z najciekawszą selekcją wystawców w Poznaniu i zostańcie na dłużej dla wyjątkowej atmosfery.
2: Dobrze, w takim razie poproszę jeszcze, żebyście podsumowały to i powiedziały co, gdzie, jak i kiedy.
0: Targi sztuki alternatywnej Obiekt Fest w tę niedzielę 17 maja w godzinach 12-19. Kolektyw w sercu przy ulicy Niepodległości 30. Zapraszamy.
2: A więc drodzy słuchacze, macie już pomysł na tą niedzielę. Zapraszamy.

0: te wątki twórcze, artystyczne, ale też takie wątki, które są ważne dla odbiorców i odbiorczyń literatury w różnych aspektach i w takich różnych odsłonach.
1: A ty, Marysia, wolisz czytać czy wolisz pisać?
2: Ja chyba wolę pisać, zdecydowanie, ze względu na to, co studiuję, ale uwielbiam też czytać, więc na pewno się na festiwal fabuły wybiorę.
1: No właśnie, jestem osobą, która raczej woli czytać, więc myślę, że tutaj fajnie, że jest coś dla ciebie i coś dla mnie i coś właściwie dla każdego, że od dwóch stron możemy gdzieś tam podyskutować, poznać tą sztukę w ogóle literatury, więc na pewno zapowiada się wiele fajnych wydarzeń, ale co dokładnie w programie, no to myślę, że najlepiej opowie wam właśnie rzeczniczka prasowa Centrum Kultury Zamek, Anna Gruszka.
0: Chcemy również zaprosić na wydarzenia literackie i standardowe, między innymi Nocne Czytanie, gdzie właśnie studentki kierunku sztuki pisania na Uniwersytecie Adama Mickiewicza zaprezentują swoją twórczość, na spotkania autorskie z Maciejem Płazą i jego premierową książką Kasper i Margit. W ramach festiwalu odbędą się też właśnie premiery książkowe, więc to jest też świetna gratka dla fanów i fanek literatury, żeby posłuchać o najnowszych książkach właśnie Macieja Płazy, Wojciecha Tochmana czy Wita Szostaka.
1: Czyli faktycznie mamy tutaj przeróżną selekcję, coś dla każdego i też pisarze dla każdego, ponieważ mamy tutaj przeróżnych pisarzy, którzy gdzieś tam tworzą w różnych gatunkach i różnych stylach, więc faktycznie dużo, dużo wydarzeń. Też zainteresowało mnie te eventy nocne. Myślę, że każdy z nas miał przyjemność gdzieś tam w nocy czytać książkę, bo tak się wkręcił, a teraz możecie gdzieś tam te swoje literackie pasje podzielić z resztą osób, które nie śpią, bo czytają.
2: To jest świetny pomysł. Mnie tak samo zainteresowały te spacery literackie, no bo faktycznie podczas czytania książek zazwyczaj siedzimy, leżymy, a tutaj odrobina ruchu wskazana.
1: No właśnie, więc dowiedzmy się trochę więcej o tych spacerach literackich.
0: Będziemy również spacerować po Poznaniu. Takie spacery literackie, między innymi posłuchamy poznańskich autorek, jak Marta Maciejewska, autorka książki Rośliny ruderalne, czy Magdalena Genów, która też tym tematem się zajmuje. Spotykamy się w Centrum Kultury Zamek, ale nie tylko.
1: No, myślę, że fajna opcja. Troszkę ruchu, ale troszkę też literatury, więc faktycznie te wydarzenia są bardzo ciekawe w swojej formie, bo mamy właśnie takie raczej nietypowe aktywności połączone z czytaniem, które raczej nam się kojarzy z siedzeniem, nie wiem, gdzieś tam przy stole czy na fotelu i czytaniem, a tutaj faktycznie mamy więcej możliwości, ale też mówiąc o Festiwalu Fabuły, bardzo istotnym jest wspomnieć o Poznańskiej Nagrodzie Literackiej, a więcej o niej Anna Gruszka.
0: I bardzo ważnym aspektem i elementem tego rocznego festiwalu fabuły jest Poznańska Nagroda Literacka. 22 o godzinie 19 zapraszamy na galę tej nagrody, a 23 dzień później na spotkanie autorskie z laureatką tegorocznej nagrody imienia Adama Mickiewicza, Dorotą Masłowską, którą otrzymają za całokształt twórczości, ale też za swoją ostatnio wydaną książkę Magiczna Rana. Więc
1: no właśnie, mamy tutaj takie zwieńczenie festiwalu, które jest, myślę, że bardzo istotnym elementem, takim właśnie podsumowaniem tego wszystkiego, co będzie się działo w dniach poprzednich i takim ukoronowaniem tego. No i kolejne bardzo ciekawe spotkanie, więc myślę, że super opcja, żeby poznać różnych autorów, ale i również laureatów nagród i dowiedzieć się, jak wyglądała ich droga do tego sukcesu. Ale ja tutaj wam wymieniam przeróżne korzyści, dlaczego warto wybrać się na Festiwal Fabuły, a dowiedzmy się, co o tym wszystkim myśli Anna Gruszka i dlaczego według niej warto się właśnie na niego wybrać.
0: Festiwal Fabuły jest skierowany no przede wszystkim tak intuicyjnie do osób, które czytają, które interesują się literaturą, osób, które też piszą. I zapraszamy do udziału młodzież i osoby dorosłe, i osoby, które są po prostu czytelnikami, i osoby, które też chciałyby na przykład rozpocząć ścieżkę kariery pisarskiej. I zwracamy uwagę właśnie na to czytanie i na to pisanie. Wiemy, że stan czytelnictwa w Polsce jest umiarkowanie dobry, więc bardzo zależy nam na tym, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby częściej po te książki sięgać i zapraszać.
1: Jak najbardziej, myślę, że czytelnictwo w naszym kraju żyje, tak przynajmniej ja jestem w stanie odnotować. No i też jest to fajne wydarzenie takie rodzinne, na które możesz zabrać gdzieś tam dzieciaki, siostrę, brata i spędzić czas właśnie tak w różnych pokoleniach, przy czym żadne z was nie będzie się nudziło. Więc myślę, że bardzo, bardzo fajnie. No i też fajna okazja, żeby właśnie poznać autorów, bo zdaje mi się, że w przypadku właśnie książek niezbyt znamy autorów, nie wiemy o nich nic, a jednak te książki czytamy.
2: Dokładnie tak. Często w ogóle nie wiemy, kto jest kim. Ja czasami się złapałam na tym, że czytałam książkę jakiegoś autora po raz enty i dopiero się dowiadywałam, że to jest ta sama osoba.
1: Dokładnie. Jakoś nie zwracamy na to uwagi, a jednak faktycznie te książki gdzieś tam są nam bliskie i często są takie też z nami związane emocjonalnie, że bardzo się przywiązujemy do książek, więc fajnie się dowiedzieć, kto za nimi stoi. Dlatego serdecznie Was zapraszamy na Festiwal Fabuły, który odbędzie się w dniach 19-23 maja. I koniecznie musicie się na niego wybrać. My na pewno się wybierzemy i na pewno dowiecie się również o wiele więcej o nim z naszych relacji. Więc dziękujemy Zosi Wojewodzie za ten materiał i za chwilkę już do Was wracamy.

0: farmaceuty. Nie wszyscy wiedzą, że 11% wizyt w poradniach zdrowia mogłoby nie mieć miejsca, gdyby dochodziło do wcześniejszej konsultacji z farmaceutą.
1: Farmaceuta zna odpowiedzi na pytania o punkty szczepień, doradzi w przypadku alergii czy podpowie, jak łączyć leki. Farmaceuci przypominają również, jak ważna jest profilaktyka i suplementacja witamin, w tym witaminy D3.
2: Warto sprawdzać ten poziom witaminy D3, robiąc badania krwi co najmniej raz w roku, żeby sprawdzić, jaki jest ten poziom, bo nie każdy z nas potrzebuje oczywiście tej samej dawki. Seniorzy zazwyczaj 4000, ale czasem są niedobory.
0: Mówiła farmaceutka Emilia Łapkiewicz-Przygocka. Jak podkreśliła rozmówczyni, nie ma żadnych leków niewywołujących efektów ubocznych. Warto o tym pamiętać, biorąc leki przeciwbólowe, które są ulubionymi lekami Polaków.
3: A może na koncert?
0: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Mowa o Enea Edison Festival.
1: Wydarzenie, które przez blisko dekadę zdobywało serca wielkopolskiej publiczności swoją atmosferą i wyjątkowym klimatem, pożegna się z uczestnikami podczas edycji zaplanowanej w dniach od 3 do 4 lipca. O tym, kto wystąpi w tym roku, mówi Szymon Litke z Good Taste Production.
4: Do ogłoszonych wcześniej m.in. Myslowic, Warius Manx i Kasi Stankiewicz, Lifty czy Margaret dołączają Vito Bambino, Natalia Schroeder, Natalia Mujanga, zespół Bimaj i Blauka.
0: Organizatorzy zapraszają tradycyjnie nad Jezioro Kierskie do podpoznańskiego Baranowa, a karnety oraz bilety jednodniowe dostępne są na eneaedisonfestival.pl. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego wieczoru.
5: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
7: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
8: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu.

Oj, gdybyście wiedzieli, co tutaj działo się właśnie w studiu. Natalia Grosiak, serdecznie pozdrawiamy panią Natalię. Pani Natalia, która trochę niecenzuralnie, lecz bardzo czule śpiewa, jak to dostałem informację w dzisiejszym mailu od wydawcy. Dlaczego tak? No to dlatego, że Natalia odsłania kolejny fragment swojej opowieści. Czule mówię, to piosenka, która ponoć długo dojrzewała. Natalia sama mówi, że czule mówi, siedzi w niej już od wielu lat, szukała tylko melodii, żeby wyrazić to, co we mnie i pewnie w wielu, nie tylko kobietach, ale ludziach, mężczyznach i również dzieciach. Czule mówię, to w sumie tak naprawdę to nie jest do końca takie osobiste wyznanie, nie tylko osobiste, to jest złe wyrażenie. Dużo jest o tym, jak postrzegamy siebie, jak odnosimy się do swoich słabości, jak w ogóle traktujemy swoje ciało, swoją psychikę i wydaje mi się, że to dosyć ważny głos. Zresztą on Natalii ostatnio robi się coraz głośniej i bardzo słusznie, bo to świetna wokalistka, którą chyba przede wszystkim kojarzymy z Micromusic, ale Natalia solowo bardzo dobrze sobie radzi. Ostatnio występowała na Next Feście. No i również to trio z Katią, a także z Belą Komoszyńską. Uf, bo bym zapomniał. Także świetny singiel wydany, no i czekamy na więcej. Nowy singiel rozwija kierunek, w którą to stronę Natalia chce zmierzać. Przypomnijmy, że dotychczasowe single to Jesteś Piękny, Pod Wodą, koreańskie seriale i Zimno, Ciepło. Teraz mamy Czule Mówię i proszę pamiętać, że w refrenie, jeżeli komuś się nie podoba, to niech pomyśli, że tam śpiewała po poznańsku, bo po poznańsku znaczy, że się dobrze ubrała, a nie, że no, że kazała sobie gdzieś iść. Przejdźmy do płyty tygodnia. To będzie dobry pomysł, a później będziemy starali się w jakiś sposób opanować chaos. Więcej Szymonów Norkowskich jest nam potrzebnych, żeby ten świat był lepszym miejscem do życia. Naprawdę. I mówię to z pełną świadomością tychże słów. Artysta, którego mogliście usłyszeć na Next Feście, artysta, którego także mogliście usłyszeć podczas naszego studia, a rozmowa z nim dostępna na naszym Spotify'u, a on twierdzi, że kiedyś było lepiej. Czy tak rzeczywiście jest? O tym możecie się przekonać, słuchając albumu, na którym znajdziemy naprawdę bardzo dobrą muzykę. No ale jeżeli ktoś jest związany z High Vibe, no to jak to mogłoby być nie fantastyczne? Bardzo sporo emocji na tymże krążku. Bunt, wyobcowanie, ucieczka, samotność, autorefleksja. No ale Szymon Norkowski po prostu pokazuje, że artystą jest coraz dojrzalszym, tak bym mógł powiedzieć. No, a poza tym muzycznie, wiecie, to co High Vibe, gdzieś tam można było się po nich spodziewać. Czyli jest i alternatywny rock, i indie rock, ale jest także dużo rapowej ekspresji wokalnej, gitary dynamiczne, a jak będzie w tym utworze, który wybrał Kuba, no to się przekonacie za momencik. W domu nikogo nie ma. No to jak nikogo nie ma, to drzwi nie otwieraj. Był

w ogóle kojarzyć, coś mi się wydaje, z naszej anteny, chociaż troszeczkę. Grupa wesołych ludzi grających smutną muzykę. Jaki to jest genialny opis. Ja w ogóle szanuję niesamowicie takie, takie akcje. Demeted, gdzieś tam takie metalcore'owe granie, a Last Riot to już takie nieco bardziej ambientowe granie, czy ambientcore'owe, jak możemy zresztą przeczytać na stronie samego wydarzenia. Godzina 18.30, najbliższa sobota, rozdarty tour, a my mamy dla was zaproszenia i to podwójne, więc jeżeli chcielibyście wybrać się pod Minogę i usłyszeć Last Riot, Demeted, a także Punch the Orange, to wysłajcie SMS-y 7148, afera, wasze imię i nazwisko. No i czekaj, bo oni znowu mi nie napisali, o co mam pytać. Kuba, masz jakiś pomysł, o co zapytamy naszych słuchaczy dzisiaj, czy nie? Afera, wasze imię i nazwisko i dzisiaj mamy Dzień Farmaceuty, to proszę imię o jakieś dobre lekarstwa nam podeślijcie na rzeczywistość. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a my teraz z kolei zerkniemy sobie, jak pierwszy zespół na liście zagra pod Minogą w najbliższą sobotę. To Punch the Orange.

I tak, to jeden z tych zespołów, które będziecie mogli usłyszeć podczas sobotniego spotkania. Rozdarty Tour, Punch to Orange, Demented, a także Last Riot. Jeżeli chcielibyście się wybrać, to nie tylko możecie po prostu tam się wybrać, do czego was oczywiście zachęcamy, ale także możecie wysłać SMS-a i wygrać podwójne zaproszenie od Radia Afera. 7148, Afera, wasze imię i nazwisko, to na pewno byście musieli zrobić, a do tego jeszcze poprosimy was o wysłanie nam, jakie jest lekarstwo na całe zło. No, lekarstwo na świat, na rzeczywistość. Tak wiecie, tak wakacyjnie, żeby było, bo już wakajki coraz bliżej. A Rozdarty Tour także coraz bliżej, albowiem w najbliższą sobotę o godzinie 18.30. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, a my tymczasem zostajemy nieco w klimacie. Oj, to w bardzo dobrym klimacie. Moi drodzy, jest taki zespół i nie będę ukrywał, kibicuję od samego początku, jestem niesamowicie szczęśliwy, że chłopacy gdzieś coraz bardziej się rozwijają. Zaczynali od takiego dżentowego grania. Dzisiaj to już jest bardzo rozbudowane. Zresztą takim symbolem było to, kiedy zmienili nazwę z Materia na Demateria. No i uderzają, moi drodzy, uderzają z 1984, kawałek, który ukazał się kilka dni temu. No, ile dobrze pamiętam, to 4 maja wtedy to został zaprezentowany, ale dzisiaj zaprezentowali także teledysk, który bardzo, ale to bardzo jest godny polecenia. No ale to, co robi Materia, czyli Michu, Tadziu, Adi i Jeremiasz, zawsze jest warte polecenia. Także pod względem stylu wizualnego. Spojrzałem na Kubę i aż pomyślałem o jego relacjach rodzinnych i mi się zapomniało. Dobrze, drodzy słuchacze. Demateria 1984, premiera 4 maja, ale dzisiaj 14 maja pokazał się do tegoż utworu klip.

No i to była Demateria. 1984, dzisiaj ukazał się klip, ale kawałek już od 10 dni hula w tych internetach. Zapowiedź kolejnych dokonań grupy ze Szczecinka, pięknego miasta swoją drogą, które pozdrawiamy. No i przypominamy, że Materia Fest będzie odbywał się pod koniec sierpnia. Aż zerknę, kiedy dokładnie, bo ja jeszcze nigdy nie dotarłem. Jest mi niezwykle głupio, że jeszcze nie udało mi się dotrzeć, ale ze spokojem mogę was zapewnić, że w pobliżu wieży Bismarcka jest naprawdę fantastyczna impreza. Kilku moich znajomych było i wszyscy byli ukontentowani, nawet te największe marudy. Pozdrawiam, Bartuś. Pod wieżą Bismarcka w Szczecinku, 28-29 dzień sierpnia, dwudniowa impreza. Oj, będzie się na pewno działo. I znowu zajechałem owsiakiem z lat 90. Dobrze, to była Demateria, a my teraz, drodzy słuchacze, pokażemy wam rosyjski skład, który oczywistym jest, że zaraz, kiedy doszło do inwazji zbrodniarza Putina na Ukrainę, powiedzieli, że w bardzo niecenzuralnych słowach, co myślą na temat prezydenta swojego kraju, no bo to ekipa jest w sumie nie do końca wiadomo kogo. Punków, hulsów, skinów, hip-hopowców. W każdym razie niesamowity band. Jestem niezwykle szczęśliwy, że 8 maja pokazali światu nowy singiel. My go sobie zagramy. To jest United Worldwide, ale może zdradziłbym, jak nazywa się ten skład. Moscow Death Brigade. I polecam wszystko, co oni zrobili. Nie ma tam złego kawałka. Jeżeli siedzicie gdzieś tak na granicy pomiędzy muzyką hardcore punkową, hip-hopową, a taką bardzo alternatywną elektroniką, to to jest dla was. Moscow Death Brigade, United Worldwide, a następnie zaprezentujemy wam jeszcze jeden singiel. Ten drugi jest stary, ale tak jary, że Brother and Sisterhood na pewno się ucieszą.

0: Moscow The Brigade. To oni najpierw z nowym singlem United Worldwide, a następnie Brother and Sisterhood. I teraz sobie wyobraźcie, że macie bardzo głośno ten utwór na słuchawkach, idziecie przez ciemne miasto i rozglądacie się i szukacie dobrej zabawy. O, ale na pewno jesteście naładowani dobrą energią, to przede wszystkim. Czekamy na więcej, zdecydowanie czekamy na więcej. Panów można było usłyszeć w naszym kraju i to w Poznaniu, w klubie pod Minogą, ale to chyba jeszcze było przed pandemią, tak coś mi się wydaje, czyli bardzo, ale to bardzo dawno temu. Wiecie, ile to już czasu minęło? Dobrze. Teraz wybierzemy się do Wrocławia. Ci, którzy kojarzą aferytmy, które prowadzę, wiedzą, że jestem wielkim fanem wrocławskiej sceny. Kawę Trauma, Zdechły Osa, Jan, ale także Gwaram, też świetny projekt. I jeden z tych, który naprawdę ujął mnie i to ujął podczas półfinału Wielkopolskich Rytmów Młodych w ubiegłym roku, kiedy to się do nich dostali. W tym roku również się dostali i w Telewizji Polskiej Poznańskiej będzie można ich usłyszeć. Niedługo będą nagrywki, a chodzi o zespół Pretensje. Dla wrażliwych chłopaków to najnowszy singiel, który kilka dni temu nam sprezentowali. My zagramy ten utwór, a jeszcze coś tam również sobie pogrywają o Pixies. A Pretensje... naprawdę polecam. To jest i jeszcze jeden ich kawałek, który może się spodobać także i tym nieco starszym, ponieważ wzięli na tapet 6 lat. Teraz zapomniałem pełnego tytułu i to troszeczkę wstyd. Ale ten kawałek kultu, nie? Co tam bardzo taki romantyczny i oni to przerobili na takie postgranżowe, neurotyczne dosyć granie. Jak tymczasem najnowszy singiel się prezentuje i jak prezentuje się ten nieco starszy, no to słuchajcie. No właśnie, słuchajcie.
1: Zanim się scalimy w jedność, nim

I tak właśnie brzmi najnowszy singiel od grupy Pretensje. Dla wrażliwych chłopaków, ale wydaje mi się, że nie tylko. A co sądzą o Pixies? No to sobie również sprawdźmy, bo skoro gramy najnowsze utwory takich zespołów jak Pretensje, to sprawdźmy także, co do powiedzenia mieli kilka lat temu. No i przypomnę, Wielkopolskie Rytmy Młodych po raz kolejny półfinał. Może w tym roku uda do finału się awansować. Zobaczymy, zobaczymy. A teraz posłuchamy.

po raz kolejny pozdrawiamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Przepraszam bardzo. No ale co? Co zrobić? Tak to pretensje. Już mają pretensje, które sprezentowały nowy singiel dla wrażliwych chłopców, ale także przed chwileczką nieco starszy utwór tegoż wrocławskiego bandu, który polecamy serdecznie. I w ogóle wrocławską scenę, jak oni tam mają super. To jest coś niesamowitego. Breslau rządzi. I za niedługo... O, jeszcze jedna rzecz, jak już mówimy o Wrocławiu, to w sumie możemy wam powiedzieć także, że w najbliższą sobotę będziecie... Kuba, bo my zmieniamy, jednak zagramy z bazy, teraz z nowości, Cafe Traumę, która jest na nowościach, a to dlatego, że już w najbliższą sobotę będziecie mogli usłyszeć w Jarocinie, bo zagrają podczas Nocy Muzeów, co ciekawe. Ale gdzie zagrają? No w Spichlerzu Polskiego Rocka. Zapraszamy od godziny 20 na Cafe Traumę, a zagramy to dlatego, że ten singiel jest kolejnym genialnym utworem od Cafe Traumy. Po drugie, że możecie jechać do Jarocina na ich koncert, a po trzecie, że chcę pokazać, że faktycznie Wrocław, mimo że tam się cierpi, jak twierdzą chłopacy, naprawdę rządzi.

głośno. No i w jednym i drugim trafił. Czekamy na więcej. Z Wrocławia, a w Jarocinie będziecie mogli ich usłyszeć już w najbliższą sobotę w Spichlerzu Polskiego Rocka. Z kolei także w sobotę, ale o godzinie 18.30 otworzy się dla was klub pod Minogą, a tam rozdarty tour Punch the Orange, Dimethyt, a także Last Riot. Te zespoły się zaprezentują. Będzie metalcore'owo, ale nie tylko, bo będzie tak... Będzie soczyście. To jest chyba dobre określenie i będzie bardzo bezkompromisowo. Mamy dla was zaproszenia. 7148, afera wasze imię i nazwisko, a także chcielibyśmy, żebyście nam podali lek na całe zło, a raczej lek na rzeczywistość, lek na świat, etc., etc. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, a teraz... Uff, czekajcie, bo aż muszę się przeżegnać, bo ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek dojdzie do takiego momentu. Oj, panu Ocku, Zakopały świętuje 20-lecie. Nagrywajcie to, to będzie viral. Edgar mówiąc o Zakopowery w radiu. Ale faktycznie, Zakopowery świętuje 20-lecie istnienia zespołu. No i możecie się zastanawiać, dlaczego Karpiel Bułecka i jego ekipa zagościł w Aferytmie, który ja prowadzę. No to dlatego, że razem z Miłoszem, który jest naprawdę kozakiem, jeżeli chodzi o muzykę w naszym kraju, wyruszają wspólną trasę koncertową i także będzie można ich zobaczyć i usłyszeć w Poznaniu 15 dnia grudnia, a informacja o tejże trasie pojawiła się dzisiaj, tuż po południu, i my już możemy mniej więcej spodziewać się czego, co stworzyli panowie, gdzie Zakopower, no to wiecie, ta góralska tradycja, ale też taka, nie taka cepeliowa, jak się kojarzy częstokroć muzyka góralska, a z drugiej strony mamy Miłosza, który no... futurystycznie takiego słowa promotorzy tejże trasy użyli. Nie wiem, czy to jest najlepsze, ale gdzieś może troszeczkę pokazywać. Sebastian Karble-Bułecka mówi, że spotkał się z Miłoszem przy okazji programu Mazbite Music, no i połączyła ich muzyka, energia i wspólne spojrzenie na granie na żywo. No i stwierdzili, że a co? Zrobimy sobie trasę. To będzie wyjątkowa muzyczna podróż pełna emocji, spotkań i dźwięków. Tak mówi Karple-Bułecka, a Miłosz mówi, no, zróbmy to. Drodzy słuchacze, 15 grudnia zagrają w Poznaniu, a teraz zagrają, zaprezentowani zostaną na antenie Radia Afera. To jest utwór, który został zagrany podczas jednej z imprez telewizyjnych, telewizji Polsat. No i przepraszam za jakość, ale no cóż, no nie mamy jeszcze nagrań. Ale Bóg wie gdzie wylądują.

Dziękuję, dziękuję za te oklaski, dziękuję. Dziękuję Kuba Sadowski, także dziękuję, który audycję realizował. Ja mam na imię Edgar. A to było Zakopane z Miłoszem, których to będziecie mogli usłyszeć na wspólnej trasie koncertowej z okazji 20-lecia istnienia grupy Zakopane. A do tego wszystkiego jeszcze informacja, że w Poznaniu zagrałem 15 dnia grudnia. Nie wiem, czy bliżej samej daty, Kuba, będziemy coś jeszcze przypominać, czy nie będziemy przypominać. Może tak, może nie, może kto to wie. Nigdy nie wiadomo. Przedstawiłem już Kubę, przedstawiłem siebie, oznacza to, że zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania w Aferytmie. Zapraszamy oczywiście na jutro. Ja to w ogóle już zapraszam na wszystkie audycje autorskie, na nocnik i na aferanek o 6.30. A taka autopromocja. Zerkamy na sam koniec. No właśnie, zastanawiałem się, czy zagrać, czy nie zagrać, ale jak już ogłosili, to dlaczego by nie powiedzieć tego głośno. Drodzy słuchacze, legenda, naprawdę legenda. Jeżeli chodzi o punkowe granie, niesamowite typy. Przyjeżdżałem do Poznania, The Casualties. Miałem przyjemność ich zapowiadać na małej scenie jeszcze w Kostrzynie. Do dzisiaj pamiętam, jakby mówiliśmy: panowie, żadnego alkoholu na scenie, żadnego alkoholu na scenie. I w trakcie koncertu z centrali perkusyjnej wyciąga butelkę. No niesamowite, skoczył w tłum w ogóle wokalista. I przesympatyczne typy, naprawdę. Polecamy, niezwykle energetyczne jak koncerty, ale także niesamowicie sympatyczne typy. Jeżeli chcielibyście usłyszeć ich w Poznaniu, to 30 dnia czerwca w klubie Dwa Progi. No i wiemy, kto z nimi zagra. Zagra ADHD Syndrom. Dla mnie to cały czas, nie wiedzieć dlaczego, ale zostało mi w głowie, że to jest taka młoda punkowa kapela. Boże, oni już są po 40 chyba, nie? Albo przynajmniej gdzieś tam koło 40, w moim wieku gdzieś tam może. No może przesadziłem, ale na pewno już są daleko po 30. A także Danziger. Chyba Danziger, tak chyba należy przeczytać nazwę tegoż zespołu, że gdańszczanie. Był kiedyś Danciś, pamiętacie? Freistadt Danciś. No a teraz mamy Danzigera. Ten skład pojawi się w Poznaniu 30 dnia czerwca. No i my teraz tak patrzę, na pewno zagramy The Casualties z ich największym bangerem, a następnie zagramy ADHD Syndrom. Czy starczy miejsce na Danzigera? Nie wiem, więc tylko was informuję, że ten skład zagra w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Radio Afera. www.afera.com.pl.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi! Śmiało dążąc tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.
8: Neverland. Fantazja.

0: Aleksander Kowalski.
1: A pomaga nam niezawodny Kuba Sadzik Sadowski, bo to Neverland, już godzina 20 wybiła.
0: Tak, i no dzisiaj to klasyka gatunku, tak, będą filmy, będą gry. Przede wszystkim filmy, no gry nawet też się złapią jakieś, nie?
1: Tak, ale będzie, tak. Jeżeli zdążymy oczywiście, książka.
0: Tak, w sumie tak, przeczytałaś jakąś książkę...
1: Cały cykl
0: nawet, to jest więcej niż ja przez ostatnie parę miesięcy, się tak skromnie przyznając.
1: No trochę wracam do formy, więc tych książek może pojawiać się więcej w Neverlandzie. A póki co 60 minut.
0: Tak, fantastycznej oferze.

0: To zaczniemy od uczty dla fanów gatunku cyberpunkowego, coś co mnie bardzo ucieszyło, czyli będziemy rozmawiać o nadchodzącym Ghost in the Shell.
1: Co też zacznie nasz przegląd filmowy, bo tych trailerów pojawiły się 2 albo 3. Na razie Ghost in the Shell, adaptacja na animację mangi Masamune Shirow.
0: Zaufam ci, że tak to się wymaga.
1: Tak, z lat, końca lat 80. Kultowe w cyberpunku, w gatunku jako cyberpunk.
0: Tak, jedna, myślę, że to z takich dzieł kultury, które stawia się jako jedno z najbardziej wpływowych, jeżeli chodzi w ogóle o powstanie tego gatunku, która przeszła na jakąś drogę, miało... oczywiście była manga, później była ta najbardziej kultowa animacja. Później, jeżeli ktoś pamięta, to przypomnę, że powstał film chyba z Scarlett Johansson w roli głównej.
1: Tych filmów było kilka, bo były i animowane, i były
0: tak,
1: aktorskie.
0: Ale ten aktorski, mi się wydaje, warto przypomnieć, przez to, że to jest taka adaptacja z cyklu, że warto o tym pamiętać, ale nie wiem, czy z dobrych powodów osobiście.
1: O nowej adaptacji na serial, bo to będzie serial animowany, Ghost in the Shell, to dowiedzieliśmy się już w 2023 roku, bo wtedy pojawiły się pierwsze informacje ze strony Bandai Namco, które to wydaje, razem z Production IG, które za to odpowiada. Production IG, które możemy kojarzyć chociażby z filmowych końcówek Evangeliona. Neon Genesis. Teraz, dosłownie 3 dni temu, pojawił się trailer Ghost in the Shell z datą premiery, bo wiedzieliśmy, że to będzie ten rok, że to będzie 26 rok. Teraz wiemy dokładnie, lipiec.
0: Tak, 7 lipiec tego roku.
1: Tak, tego roku,
0: tego
1: tak.
0: Roku, więc no już tak naprawdę za 2 miesiące.
1: Tak, 2 miesiące to całkiem szybko. Ja na pewno będę czekał na końcu swojego krzesła, szczególnie dlatego, dla tej kreski, która się pojawiła.
0: Tak, to jest, mi się wydaje, chyba bardzo warte podkreślenia, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tym bardziej na pewno osoby, które regularnie śledzą te sezony, kiedy wypuszczane są wszystkie nowe anime, oto raczej digitalizacja jest tam bardzo powszechna, no z oczywistych względów, przez skrócenie pracy. I kiedy ja oglądałem ten trailer Ghost in the Shell, byłem w niebo wzięty tym faktem, że my dostaliśmy coś, co nawet tak trochę nostalgicznie przywołuje to, jak się wtedy robiło animacje w pełni rysowane, a przynajmniej tak to wygląda, jak w pełni rysowane, na pewno z nowocześniejszą technologią, ale wyglądało to tak, jak te właśnie stare anime.
1: Nie wątpię, że wykorzystywane są nowsze technologie, natomiast kreska ewidentnie odwołuje się do anime lat 90. i wczesnych 2000. Pierwsze moje skojarzenie oczywiście to było między innymi Cowboy Bebop.
0: Tak, myślę, że w ogóle cały trailer jest trochę w takim klimacie. Jest taka... ludzie się raczej, może też trochę i przez wpływ gry komputerowej od CD Projekt, ludzie się raczej, jak widzą cyberpunka, to się spodziewają takiego raczej ponurego klimatu, a tutaj mi się wydaje, że ten trailer zaskakuje w ogóle całą oprawą, kompozycją tego wszystkiego. Jakby Ghost in the Shell jest dalej cyberpunkowym uniwersum, czyli takim dosyć ponurym,
1: korporacyjnym, przyszłościowym światem,
0: ale ten trailer był pokazywany w bardzo taki widowiskowy sposób, z taką właśnie bardzo widowiskową muzyką.
1: Przy niesamowicie żywych kolorach też.
0: Tak, ja byłem bardzo zaskoczony te fakty. No oczywiście dostaniemy tę samą historię najpewniej, co była.
1: Tę samą historię, co warto podkreślić, i internauci w internecie angielskim i japońskim podkreślają, że prawdopodobnie będzie to bardzo wierna adaptacja.
0: Tak, no myślę, że na pewno mają dużo materiałów referencyjnych z poprzednich twórczości, żeby
1: stylizować,
0: tak, co mogło wyjść, co mogło nie wyjść. No, na pewno teraz też jest budżet. No, Bandai Namco w końcu, no jakby to jest jedna z olbrzymia firma.
1: Z olbrzymi wydawca i jakby wiedzą, co chcą zrobić, to na pewno, i mają na czym robić.
0: Tak, no i też wydaje mi się, że Ghost in the Shell jest, no, kultowym tytułem. Tak jakby to jest coś, do czego ciężko... żeby do tego podejść tylko po to, żeby próbować się na tym zbić pieniądze, no bo wiadomo, że to jest wszystko dosyć ważne dzieło z naszej perspektywy popkulturowej.
1: Bardzo mocno i też fundamentalnej dla samego gatunku cyberpunkowego, tak, mógłbym powiedzieć. Nic, tylko zostaje czekać. 7 lipiec to jest ta data, a wy, jestem ciekaw, kiedyś oglądaliście wcześniejsze wersje?
0: No, jeżeli nie, to na pewno ja bym osobiście radził, na pewno chciałbym obejrzeć tę starą animację.

0: są pewne historie, które nawet jeżeli nas personalnie nie interesują, są fundamentalnie ważne dla kultury, ogólnie rzecz biorąc dla kultury, na przykład dla nas, dla europejskiej. Tutaj na przykład pojawiają się mity greckie i kiedy takie adaptacje próbuje się robić, no mimo wszystko każdy to obserwuje. Tym razem jest to Odyseja.
1: No i też nie od byle kogo w końcu, no bo tak, od Christophera Nolana, tak, więc utytułowany reżyser mający wiele filmów, bardzo popularny, który bierze się z moim zdaniem, inaczej, dla mnie, z moim ulubionym mitem. Historia Odyseuszu jako bardzo barwna i ciekawa historia.
0: 17-letniej podróży, znaczy powrotu do domu.
1: Tak, z wojny trojańskiej. No i ten jakby... A co możemy o tym trailerze powiedzieć? Że na pewno chyba klasyczne zastrzeżenie, które się mi wydaje, pojawia od pierwszego momentu, gdy tylko cokolwiek pokazywano z Odysei, czyli jest szaro, jest buro, jest mało kolorów.
0: Nieprzyjemne to jest strasznie.
1: To jest jakieś podejście, które widać, że zostaje utrzymane. Mamy Greków w bardzo specyficznych pancerzach z chyba najbardziej popularnym żartem, że Agamemnon, którego gra bodajże chyba Robert Pattinson?
0: Tak mi się wydaje.
1: Wiem, że Robert Pattinson tam gra, ale właśnie nie jestem 100% pewien, czy właśnie to gra Agamemnona. Zaraz do was wrócimy z potwierdzeniem tej informacji. Wygląda to jak Batman w swoim pancerzu. Więc jakby stylistyka jest na pewno bardzo specyficzna. Ten najnowszy trailer pokazuje jeszcze jakieś zakute w stalowe, pełne pancerze. Olbrzymy, który...
0: Przepraszam bardzo, to jest Antinus, jeden z zalotników do Penelopy, żony Odyseusza.
1: A już myślałem, że będzie można ładnie to spiąć, że Pattinson, który grał Batmana, jest w stroju greckiego Batmana, no ale niestety...
0: Nie, on wygląda trochę jakby pan Batman nawet w tych scenach witace, bo tak, to jest coś, co nam się nie podoba osobiście, jak gadaliśmy poza anteną.
1: Rzecz może nie podoba, nie jestem pozytywnie jeszcze tak nastrojony, ale dam się zaskoczyć, tak.
0: Okej, okay, ja na pewno mogę powiedzieć, że mi się to bardzo nie podoba, czyli sceny z Itaki, z domu, przewlekane w trakcie podróży Odyseusza do domu.
1: Tak, gdzie jestem sobie się zdania, że sama podróż Odyseusza jest, no wiadomo, to jest dzieło, które jest starsze tak naprawdę niż my wszyscy razem wzięci w studiu, w całej aferze i wszystkie osoby słuchające radia, ale dalej to zauważam bardzo niezwykła historia. To jest bardzo ciekawa przygoda Odyseusza z niezwykłymi rzeczami. Jestem ciekaw, jaki jest tam pomysł Nolana na to wszystko, bo jest tam dużo bardzo ciekawych rzeczy. No, wygląd Odyseusza, który już w momencie wyruszenia stroi wygląda, jakby miał już przejść na emeryturę tak naprawdę.
0: Matt Damon go gra.
1: Tak, Matt Damon, co niektórym może się podobać, niektórym nie. Myślę, że Matt Damon jest po prostu jednym z aktorów i chyba... Możliwe, że teraz obrażam fanów Matta Damona, ale uważam, że trochę to jest tyle, co da się o nim tak naprawdę powiedzieć w dużej skali.
0: No jest jednym z aktorów, to na pewno. Uważam, że Matt Damon ma swoje dobre momenty, ale nie pasuje mi zupełnie twarzą do Odyseusza.
1: Tak, no więc w filmie jeszcze jest mnóstwo czasu, bo film bodajże wychodzi w przyszłym roku, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, to jest przyszły rok, również lipiec 17.
1: Tak, no. Więc zobaczymy, co się jeszcze stanie. No jakby dostaliśmy już nawet całkiem sporo z tej Odysei. Myślę, że ona też nie da o sobie zapomnieć. Im bliżej będziemy się do tego wszystkiego przesuwać, no bo też powiedzmy sobie szczerze, no nie trzeba tej historii specjalnie ukrywać, tak wszyscy już ją znają. Jeżeli ktoś nie zna zakończenia historii Odyseusza, no to myślę, że może to jest czas, żeby albo obejrzeć sobie stare filmy, bo są i są całkiem fajne, albo może faktycznie sięgnąć po literaturę.
0: Bo... gdzie te przygody Odyseusza są opowiedziane i to wielokrotnie na wiele sposobów i w wielu językach.
1: Tak, że ja tu chciałem sugerować co prawda klasykę, tak? Poczytać Homera.
0: Na przykład, tak.
1: Wchodzimy to już w taką wyższą kulturę, że schodzimy z fantastyki, tak? Jakby za tydzień przyjdziemy tu w garniturach, będziemy rozmawiać.
0: O nie, zgodzę się, ja bym argumentował, że Odyseja to jest właśnie pewne, że tak powiem, źródło, korzeń może fantastyki, ale to dyskusja na inny raz.
1: Oczywiście, tak, ale no w każdym razie, my będziemy na pewno wypatrywać, co się jeszcze będzie działo z tą Odyseją, bo ja jestem ciekawy, ja będę chciał ją zobaczyć na pewno.
0: Ja myślę, że dam się pozytywnie zaskoczyć, jeżeli się jej uda.
1: Tak, ja zdecydowanie też, no ale no póki co, no jeszcze jest kupa czasu, tak zobaczymy.
0: Póki co czekamy, a być może powoli szykuje nam się kandydat do kolejnego Oscara na 2027.

0: przechodzimy do tematów growych. Tym razem to nie ja będę opowiadał, bo to tematy bardziej lotarowe. Lotar zagrał. Ale nie będą to skate'y, nie będą to rolki. Tym razem jest parkour.
1: Tak, razem jest parkour, chociaż też tematycznie... Czyli gra Motor Slice. Jeżeli ktoś jeszcze sięga pamięcią do tego, jak opowiadaliśmy o jeszcze poprzednim Stig Next Feście, to jedną z tych gier wymieniłem jako z gier, na którą czekałem. I tak, Motor Slice wyszedł 5 maja, skończyłem go i myślę, że chciałem właśnie trochę go też polecić, trochę opowiedzieć, zwłaszcza, że to jest pewna ciekawe podejście do tego, jak dzisiaj się gry robi. Ale od początku, czym w ogóle jest Motor Slice? To jest gra, która określa siebie jako Slice of Life Action Adventure, gdzie my jako postać, która znana jest po prostu jako Pi, zapuszcza się w megastrukturę, żeby zapolować na żyjące tam
0: roboty?
1: Tak, samoświadome maszyny, które raczej przypominają trochę maszyny budowlane.

0: fighty, to są po prostu gigantyczne maszyny, które są pewną formą zagadki środowiskowej. I to jest właśnie też taka ciekawa rzecz, to jest faktycznie powrót do tego, kiedy tych gier kiedyś było więcej. No mieliśmy właśnie całą serię Prince of Persia, mieliśmy no Mirror's Edge, który moim zdaniem jest chyba taką najbardziej popularną grą parkurową.
1: I też takim wyznacznikiem, co parkour tak. powinien robić.
0: Też no, Assassin's Creed miał parkur, chociaż mam wrażenie, że to tak
1: on
0: jak powiedziałeś,
1: bardzo taka, poboczny, to było tak, uproszczone do
0: To była forma podróży, a nie koniecznie jakaś faktycznie mechanika. No wróciło to chyba delikatnie w Dying Light. Mieliśmy jeszcze Ghost Runnera jako grę indie, ale nie było tego dużo. Oczywiście dalej Motorsport jest grą indie, tak to wypada zaznaczyć, więc to jest jedna kolejna gra.
1: To jest zresztą druga gra studia Regular Studio.
0: Tak, ale chyba pierwsza, która się do takiej większej świadomości przebiła, bo uważam, że gra indie, która ma już 2,5 tysiąca ocen prawie.
1: To jest bardzo dużo.
0: To jest całkiem duży sukces. I co mi się wydaje też, zwłaszcza chciałem zaznaczyć tutaj, to jest to... taka może pewna kwestia do przemyślenia, do dyskusji. W jaki sposób oni w ogóle podchodzą do tej gry innowacyjnie? Ta gra jest bardzo interaktywna. Poza samą Pi, która jest w tej grze jako główna bohaterka, jesteś jeszcze ty jako dron, który pomaga jej przez tę całą przygodę.
1: Tego drona zresztą kontrolujemy jako kamerę, tak?
0: Tak. To jest chyba rzecz, która najbardziej mi zapada w pamięć, która jest bardzo taką prostym, ale bardzo imersywnym zabiegiem. Jesteś kamerą jednocześnie, tym dronem. Ta postać reaguje na ciebie, kiedy świecisz latarką i w twarz, ona się zasłania. Kiedy zderzysz się z jej modelem, no to się odpychacie nawzajem. To jest bardzo fajnie zrobione. Nawet możesz zniszczyć tego drona, jak będziesz w niego naparzał. To jest bardzo ciekawa rzecz, która mi się wydaje, że oni zwłaszcza... deweloperzy gier, zwłaszcza kiedy stawiają na taką bardziej kinową rozgrywkę, trochę się zapomniano o takich właśnie innowacjach, że jakby
1: zresztą poza audycją wspominałeś, że w tej grze pojawia się też jakiś element historii, cutscenki, tak. Kompletnie opcjonalne, ale w których też możemy jakby wchodzić w interakcję ze światem.
0: Tak, można klikać dosłownie na rzeczy, na postać, która zareaguje, na przedmioty, które sobą ma. Jest jedno pewne moje zastrzeżenie prywatne, ponieważ jakby slice of life tu występuje, faktycznie. Ale nie umiem znaleźć tego słowa, że... Autorzy tej gry mam wrażenie, nie wiem jakiego słowa dokładnie użyć, żeby oddać w pełni to, w jaki sposób oni podchodzą do relacji drona z...
1: Trochę nie ma w języku polskim dobrego określenia na to, to jest raczej dobre określenie w języku angielskim tutaj, w języku internetu, ale...
0: Tak, w języku internetu, ale nie wiem, czy mogę je przytaczać, więc na razie zostawimy, ale są bardzo wątpliwe jakości, mi się wydaje, które w recenzjach chyba...
1: Pod teksty erotyczne, może tak bym
0: powiedział. Może tak, pod tekstami erotycznymi. Ale mimo to, ja uważam, że jeżeli ktoś z was zwłaszcza tęskni za grami parkurowymi, to Motor Slice warto spróbować, zwłaszcza to jest też gra, która pozwala zepsuć ją jakkolwiek, bo dostajesz mechanizmy i baw się jak chcesz.

0: Mówiąc o game devie, nie da się nie przeżyć tygodnia bez mówienia o jakichś smutnych rzeczach. Mamy teraz smutną, może nie do końca, ale no w dużym skrócie będziemy mówić o MMO z Władcy Pierścieni. Jeżeli ktoś z was pamięta, kiedy mówiliśmy o tym, że mają zamykać serwery New Worlda,
1: to było gdzieś w październiku.
0: Tak,
1: chyba.
0: To wtedy wspominaliśmy o tym, że najprawdopodobniej to jest koniec również i dla tej marki, i dzisiaj zostało oficjalnie potwierdzone, że tak, niestety
1: MMO z Władcy Pierścieni odpada.
0: Tak, nie ujrzymy go już. Co było ono oczywiste.
1: Znaczy, teraz się tak naprawdę potwierdziło w wywiadzie. Natomiast, znaczy, czy to szkoda? Jakby od dawna było wiadomo, że to może nie wyjść, kiedy Amazon milczał bardzo długo na ten temat.
0: Tak, zwłaszcza, że no, powiedzmy sobie szczerze, no, New World został skazany na zamknięcie. Lost Ark, który też jest od Amazona, nie radzi sobie jakoś najlepiej. No, to była tylko kwestia czasu, aż faktycznie w końcu te informacje usłyszymy oficjalnie. Ale i to jest właśnie...
1: Tu jest duże ale, ponieważ to nie jest koniec gier śródziemiowych, że tak
0: przynajmniej
1: powiem.
0: Ze strony Amazonu.
1: Przynajmniej ze strony Amazonu.
0: Nawet nie tylko chyba.
1: Nie tylko, bo jest wiadomo, że jakaś gra jest w pracy, że tak powiem. Po sukcesie Kingdom Come Deliverance 2 Studio Warhorse coś zaczęło robić i chodzą słuchy, że to ponoć ma być właśnie Śródziemie.
0: Tak, i dla tych, którzy się zastanawiają, jakim cudem Warhorse może sobie tak coś po prostu robić z uniwersum Śródziemia, to jest bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli się zaczniemy zagłębiać w światy korporacyjnej struktury, okazuje się, że Warhorse finalnie ma powiązania z grupą Embracer, która też ma właśnie prawa do, ogólnie do marki, bo oni chyba mają pod własność Middle Earth Enterprises.
1: Tam jest taki dość długi sznurek własności firm. Ta informacja, że Warhorse coś robi ze Śródziemiem, jest, powiedzmy, ze zaufanego źródła, bo Ryszard Chojnowski na łamach polskiego podcastu Tolkien Polska o tym mówił.
0: Tak, więc, no cóż, jestem ciekaw, co z tego będzie. Czy będziemy mieli faktycznie możliwość umierania z głodu jak Kingdom Come Deliverance, tylko w świecie Śródziemia. Ja jestem ciekaw tego, bo Warhorse pokazało, że potrafią dostarczyć fajną, immersywną rozgrywkę. Tylko oczywiście będą się po raz pierwszy mierzyć ze światem fantastycznym.
1: To raz, a dwa z czymś, co może nie być Kingdom Come'em, co może być trochę inne. Będą mieli też pewne utrudnienie, ponieważ Daniel Wawra...
0: Tak, odszedł, żeby film sobie nakręcić.
1: Dokładnie, to mózg, główny designer Kingdom Come'a, który pracował nad oboma Kingdom Come'ami, który stworzył tą markę tak naprawdę.
0: I też człowiek, który ogólnie jest tytułowanym deweloperem gier, bo też odpowiedzialny jest za mafię.
1: Dokładnie, odszedł od studia jakieś 2 miesiące temu, czy miesiąc temu, żeby zrobić Kingdom Come'a, ale jako film i na tym się skupić.
0: Tak, więc pytanie, czy może Daniel Wawra do Warhorse wróci, kiedy swoje plany filmowe zakończy. No wiadomo, development gier potrafi zająć całe lata i kiedy my słyszymy o tym, że coś ma powstać, to tak naprawdę jest to kwestia tego, że to już naprawdę mogłoby minąć już mnóstwo lat, zanim to się skończy, zanim faktycznie ta informacja mogła wyjść na światło dzienne. Więc to wie, czy może Daniel Wawra nakręci sobie film i wróci. Ciężko powiedzieć, ale to nie jest jedyna firma, która najprawdopodobniej może pracować.
1: Ponieważ chodzą słuchy, że nad taką grą może też pracować deweloper stojący za Tomb Raiderem, czyli Crystal Dynamics.
0: Tak, w sensie Tomb Raiderem, tak dla prezentowania, dla remasterami Tomb Raidera.
1: Dokładnie.
0: Za remasterem też bodajże Legacy of Kain Defiance, oraz to jest też studio, które jest odpowiedzialne za dwie nadchodzące nowe gry właśnie z Larą Croft. Właśnie oni bodajże są chyba studiem, które należy do Amazona, bo też w tym wywiadzie, który został udzielony, właśnie gdzie było potwierdzone to, że nie mamy co liczyć na MMO, właśnie zostało też przekazane, że Amazon nie rezygnuje z tej marki i będzie dalej coś tworzył, więc kto wie, może zamiast jednego MMO możemy w przyszłości dostać dwie gry z uniwersum Śródziemia. Ja na to czekam, ja lubię to uniwersum, ja chętnie zobaczę coś więcej.
1: Zresztą nieudane MMO też wskazuje, że może to być gra w kierunku singlowym albo koopowym, w takiej kameralnej, wieloosobowej odsłonie.
0: Może gra usługa.
1: Albo gra usługa. Nie, proszę nie.
0: Nie chciałbyś otwierać sobie lootboxów w Shire?
1: Nie, dziękuję, mam dość.
0: No cóż, no, zostaje nam tylko czekać, czy dostanie faktycznie jakiś immersywny grę pojedynczego gracza, czy może będziemy sobie wesoło w Hobbitonie otwierać skrzynki z gadżetami.

0: No, to będziemy zachowywać balans w przyrodzie. Ja miałem swoje 5 minut, żeby pogadać o grach, więc teraz będzie 5 minut Szymona, żeby porozmawiać na temat książek, więc wracamy znowu do wysokiej kultury. Mieliśmy Iliadę Homera, a teraz co będzie, Szymonie?
1: Teraz będą Psy Pana. Psy Pana to jest cykl 4 powieści fantastycznych. To jest taka fantastyka historyczna. Pomyślcie sobie o trylogii husyckiej. To jest zresztą jedna z głównych inspiracji Marcina Świątkowskiego. Tak się nazywa ten autor. Pierwsza część wyszła w 23 roku, potem dwie kolejne 24 rok, w 25 ta seria się zakończyła i to był w sumie jego debiut powieściowy, książkowy na scenie polskiej fantastyki.
0: I no cóż, no ja nie czytałem tej książki, więc sobie tak naprawdę nie wiem, co bardzo mogę powiedzieć, ale no, jak powiesz, miałeś odczucia z tego, tak? Fantastyka historyczna to jest pewien bardzo specyficzny temat, bo trochę mam wrażenie, że autorzy zawsze balansują na takiej trochę granicy tego, ile mogą wrzucić od siebie, a jednocześnie nie zacząć trochę może mocne słowo urażać materiału źródłowego.
1: Powiem tak, ja też długo się zastanawiałem, czy to o tej książce w ogóle powiedzieć, ale to jest ciekawy fenomen, więc w sumie czemu nie. Lubimy czytać, ta książka ma ocenę średnio 6,6 na 10, więc to jest raczej przeciętna ocena, ale nie zła. I z tym się mogę zgodzić, bo ta książka, te książki w sumie, te 4 książki są niesamowicie ciekawe pod tym względem, że ja nie potrafiłem powiedzieć, co mi się w tej książce podoba, ale ciągnęło mnie do nich tak, że jedną książkę skończyłem w jeden dzień. Całość rozgrywa się w Niemczech. To jest wojna 30-letnia, to jest lata 30 XVII wieku, gdzie ludzkość odkrywa, że jest coś takiego jak czary i do czarów nie trzeba przywoływać sił nieczystych, nie trzeba wywoływać duchów i demonów, żeby robiły czary za nas, tylko jak sobie na przykład to tłumaczą katolicy w tym, bo cała historia jest na tle konfliktu religijnego w Niemczech, wojny 30-letniej między protestantami i katolikami, jak sobie na przykład to tłumaczą katolicy, to Bóg czyni naszymi rękoma te cuda. Jak inni potem twierdzą protestanci, że to jednak nie, że to skazujemy jednak swoją duszę na potępienie, ale to jest ważne, potrzebne, żeby pokonać tych katolików. I w tym wszystkim podążamy za historiami trzech osób, które się przeplatają, jednocześnie będąc trochę osobnymi. Czyli biednej szlachcianki z Niemiec, która odkrywa, że ma naturalne zdolności i że potrafi z ogromnym talentem posługiwać się tą magią, którym innym potrzeba na przykład lat, żeby zapalić zwykłą świeczkę. Za dominikaninem, który jest wielkim uczonym i który siedzi w tej magii od samego początku, staje się w tym momencie taką mentorską trochę postacią. I za najemnikiem, który jest trochę z boku tej magii, który obserwuje wszystko to, co się dzieje z poziomu takiego przeciętnego człowieka.
0: Wezmij, bo to jest taki dosyć ciekawy temat, żeby jeszcze dołożyć jakiś pewien konflikt moralny, tak? No, sama wojna religijna jest zresztą konfliktem moralnym samym w sobie. Ta magia faktycznie coś tam dorzuca jeszcze od siebie w tym
1: kontekście? Tak, jest ogromny. To jest, wydaje mi się, że właśnie world building to jest chyba najlepsza rzecz w tej książce. Pojawia się fakt, że wszyscy chcą wygrać tą wojnę. I okazuje się, że Katarzyna, czyli jedna z głównych bohaterek, ma ogromny talent, potrafi wynajdywać nowe sposoby na przykład przebijanie tarczoch, potrafi dokonywać ogromnych zniszczeń na polu bitwy. Wszystkie strony konfliktu próbują przeciągnąć Katarzynę na swoją stronę. Dominikanie próbują ją użyć jako broni, protestanci próbują przejąć ją na swoje i korzystać z niej też jako broni, a do tego wszystkiego Niderlandcy Kalwini, którzy chcą po prostu, żeby przyszła do nich bezpieczna na uniwersytecie i przyczyniała się do nauki, bo tak Kalwini traktują to jako naukę, a nie boskie czyny.
0: No i mówiłeś, to jest mnie zaciekawiło. Jak o tym opowiadasz, to się wydaje jako taki koncept, który może być bardzo średni, albo faktycznie może być nim coś ciekawego, i mówię, że nie wiesz, co się w tej książce podobało, ale do niej wracałeś.
1: Tak.
0: To mnie chyba najbardziej utkwiło w pamięci.
1: Ja nie potrafiłem się od tej książki oderwać. W momencie, w którym zacząłem ją czytać, nie potrafiłem jej odłożyć na bok. I nie jestem pewien, czy to jest na przykład przez język, którą została napisana. Na pewno historia tych postaci, szczególnie dominikanina, który był też Hiszpanem, te historie pojedynczych postaci być może były najciekawszymi elementami i ten world building, bo byłem cały czas ciekaw, w jaki sposób ta historia znaczy ten świat w sumie się rozwinie. Jednym minusem, który mi się nie podobał, to że na końcu czwartej powieści tak naprawdę dowiadujemy się wszystkiego i ta magia przestaje być owiana tajemnicą.
0: Czyli ten klasyczny przypadek, że niepotrzebnie wyjaśnia się rzeczy, które niekoniecznie trzeba.
1: Dokładnie.
0: To chociaż... mi trochę przypomina też pewną rzecz, tak się wtrącę jeszcze z tym, że odnośnie tego, że czytałeś i nie wiedziałeś, czego ci się podobało. Ja miałem przypadek, wrócimy sobie do mitologii greckiej, jak poczytałem pieśń Achillesie, już nie pamiętam, autorki, i też miałem to samo, że nie wiedziałem, co mi się tam dokładnie podobało, ale na pewno się bardzo dobrze czytało.
1: To, co na pewno mogę powiedzieć, to, że nie wiem, czy mogę polecić tą książkę jako coś absolutnie dobrego, natomiast jeżeli was ten opis zaciekawił, to warto chociaż zacząć pierwszą powieść Psy Pana, pierwszą część, bo ona ma ledwo 200 stron, to nie jest wcale dużo.
0: Tak, no ale na razie to co, no pozostaje nam się pożegnać.
1: Pożegnać, tak, bo zbliża nam się wielkimi krokami 21. Szymon Czerwiński
0: oraz Aleksander Kowalski, a naszym realizatorem był niezastąpiony Kuba Sadzik-Sadowski.
1: Dobranoc.

0: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi! Śmiało dążąc tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
4: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera.
5: Droga,

0: Godzina 21 minęła na naszym zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejne wydanie, kolejny odcinek, kolejny program Pomiędzy Mną a Mną.
1: Dobry wieczór Państwu. Po mojej stronie Kamil Strużyński.
0: A po drugiej stronie Bartosz Niemy Strużyński. No i niezmiennie, jak zawsze w tym składzie, będziemy z Wami do godziny 22.

0: I gdybym ja tylko wiedział, że my dzisiaj taką muzykę będziemy prezentować, to bym się trochę inaczej przygotował do audycji. No ale cóż, człowiek nie wiedział, łudził się trochę w innym kierunku i inny kierunek wybrał.
1: No pomyślałem, że jak rozmawialiśmy o moim podróżowaniu w zeszłym tygodniu, to będzie fajnie posłuchać czegoś, co jest związane z Argentyną, z Buenos Aires, z Urugwajem.
0: Kącik podróżniczy pomiędzy mną a
1: z Montevideo i z klubem Funfu w Montevideo właśnie. Tam lubię obejrzeć sobie show tango, tańca tango.
0: Santa Maria. Na początek, potem Libre Tango, oczywiście bardzo klasycznie, ale w jak ładnym wykonaniu. Wydaje mi się, że kawałek, który prawdopodobnie w swojej ilości wykonań do Chopina dorównuje, albo mniej więcej na podobnym poziomie jest.
1: Nie wiem, szczerze powiem.
0: Albo nawet przewyższa tak
1: jakoś
0: naprawdę.
1: Nie wysłuchuję tych stacji radiowych, w których to jest prezentowane, natomiast no, utwór znany. I to ma tą energię, którą się czuję live, bo ja nie jestem jakimś miłośnikiem tanga odsłuchiwanego właśnie z głośników, takiego właśnie, jak dzisiaj państwu prezentowaliśmy. Natomiast uwielbiam takie pokazy live właśnie albo w Buenos Aires, albo w Montevideo, tam gdzie ci ludzie to czują najlepiej. I tam gdzie się tango zrodziło.
0: W ogóle bardzo ciekawy temat, ja bym ten temat trochę bardziej pociągnął. Jak powiedziałeś już o tym wykonaniu live, którego świadkiem prawdopodobnie nieraz byłeś. No właśnie, dla tych z nas, którzy nie widzieli, nie słyszeli live i nie byli, jak to wygląda, jak tam jest?
1: To wygląda tak, jak można sobie wyobrazić, ale jest zwykle ciemno i mrocznie i są punktowce skierowane właśnie na artystów i na tancerzy i jest coś niesamowitego w tym klimacie. Ja generalnie też nie jestem jakimś miłośnikiem tańca. Raczej taniec to jest... ja tańczę wewnętrznie, niewidocznie. Natomiast no, tango ma coś takiego live, że po prostu rusza nawet mnie.
0: I tak było tam.
1: I tak jest tam zawsze, jak mam okazję zobaczyć ten taniec na żywo. A to były słowa francuskie, bo nie wiem, czy wiesz, to dzięki Francuzom i Paryżowi tango stało się tak popularne, bo ono nie jest w sumie bardzo stare, ma prawdopodobnie około 140 lat. No a mimo tego w sumie niedługiego żywota jest znane na całym świecie.
0: O, no to ja dzisiaj poszedłem również w kierunku nie starym, ale na pewno...
1: No właśnie Paryż wypromował to, bo było... To jest oczywiście tango, to jest taniec i muzyka biednych regionów Buenos Aires i Montevideo, a kiedy tam zaimportowano albo wyeksportowano ten taniec do Francji, to tam się stał trendy i oczywiście jak już coś się tam spodobało, to wybuchło na cały świat.
0: U mnie o wybuchach nie będzie, ale myślę, że do tematu, patrząc na te twoje utwory, no to będziemy wracać, czy się mylę?
1: No zobaczymy.
0: Zobaczymy. U mnie... Właśnie jak już zdążyłem zapowiadać, bardzo nowocześnie dzisiaj będzie. Niestety się nie zgodziliśmy. Miał być metal jako gatunek muzyczny.
1: No ale zdezerterowałeś.
0: Zdezerterowałem. O, dzisiaj nie jest klimat na metal. Może zimą wrócimy do takiego gatunku. Propozycja numer 1 ode mnie.

0: Wow, to było mocne.
1: Mocne?
0: No, jak można tak zmasterować, zmiksować, żeby tak brzmiało tak basowo, a jednocześnie tak czytelnie.
1: No właśnie. Słuchając twoich pierwszych propozycji, w szczególności tej pierwszej, tej Santa Maria od Gotham Project, miałem wrażenie, że może w jakimś aspekcie my się dzisiaj zgodziliśmy. No bo ta gitara basowa idąca i prowadząca cały ten kawałek i w tej mojej propozycji, i w twojej propozycji, chociaż stylistycznie zupełnie inaczej, no to jakoś się to wszystko w tych dubowych kwestiach zgodziło.
0: Bardzo ładna propozycja.
1: Bardzo ładna propozycja i mnie to bardzo cieszy. To płyta Psychic z roku 2013 od amerykańskiego zespołu elektronicznego, który się Dark Side nazywa. Ja lubię takie połączenia i to w ostatniej audycji, która muzyką elektroniczną głównie szła, właśnie tworzenia elektroniki, ale na tę elektronikę dogrywania instrumentów zupełnie normalnych, co prawda podłączonych do sprzętu elektronicznego, ale jednak prawdziwych instrumentów. I takie połączenia jakoś tak bardzo na mnie działają.
0: No ale tutaj oczywiście wokal i produkcja robiła wszystko w tym utworze. Pozostałe rzeczy to tylko dodatki.
1: No ale bez tych dodatków, także tak by to nie wyszło. Paper Trails to tytuł tego kawałka, który za nami, jak się okazuje, najpopularniejszego w ogóle, jeżeli chodzi o tę grupę. No cóż, czasami w popularność też trzeba pójść. Kolejna rzecz, no tu będzie długo. Co cię nie zadowoli, ale mnie bardzo.
0: O Boże.
1: Rain Plans.

0: kiedy słońce już zaszło. Inaczej być nie mogło i lepiej być nie mogło. Izrael Nash, takie pseudonim artystyczne, nosił właśnie ten człowiek odpowiedzialny.
1: Trochę Hotel California.
0: Troszkę tak. I dużo różnych innych powiązań też w mojej głowie. Tak się powoli tworzy z innymi bandami, z innymi piosenkami. No i możliwe, że właśnie ta nostalgia muzyczna jakoś uderza mi do głowy przy tym projekcie i w szczególności, nie tylko przy całym projekcie, ale w szczególności przy tym kawałku Izrael Nash Rain Plans. To tytuł albumu, no i tytułowy właśnie kawałek, czyli Rain Plans. To jest to, co usłyszeliśmy.

0: No i tym samym dwa utwory średnio zabrały 4 minuty, a ten był najkrótszym, który kiedykolwiek Państwu zaprezentowałem. Minuta 10.
1: The Uncertainty of Poet Cordelling. To na naszej antenie przed chwilą. Bardzo proszę o
0: Uncertainty of the Poet, yeah.
1: O, z jakim akcentem jeszcze. I am bananas, cause I am a poet. No, szczerze mówiąc, nie dziwi mnie takie złączenie tych dwóch stwierdzeń.
0: No prawda, że uroczy utwór.
1: Bardzo od razu mi się skojarzył z Bajorem, tak?
0: Z tamtym utworem.
1: Z tamtym utworem, który również...
0: kiedyś mi na urodziny zaprezentowałeś.
1: Tak, prezentowaliśmy pomiędzy mną a mną. Jeżeli wiecie, to wiecie, jeżeli nie wiecie, to nie wiecie, ale pewnie
0: to niedługo
1: się...
0: będę miał znowu urodziny. I...
1: dowiecie. W jakimś kolejnym wydaniu tej audycji właśnie. Ciekawe, ciekawe. Tyle powiem i czekam na twoją odpowiedź na moje ciekawe.
0: Ja mam się wypowiedzieć na temat tego utworu. Mm-hmm. No był tak krótki, że nie zauważyłem.
1: Był nie, i się był.
0: No sympatyczny, lubię taką muzykę.
1: Szant ty kiedyś słuchałeś?
0: Szant to chyba każdy słuchał w swoim życiu. Nie wiem, czy wiesz, to jest najbardziej popularny gatunek muzyczny, najmniej obecny w jakiejkolwiek przestrzeni medialnej, ale te utwory wszyscy znają i wszyscy mogą je zaśpiewać.
1: Trochę jak disco polo, tylko obecne w przestrzeni medialnej.
0: Ja nie jestem w stanie zaśpiewać niczego, jeżeli chodzi o disco polo. No może znam kilka utworów ze słyszenia gdzieś tam, natomiast szanty to każdy zna.
1: No dobrze, to teraz na pewno nie hiszpańskie dziewczyny, ale propozycja od Davida Sanborna.

0: No, mój komentarz na temat tego utworu może być jeden. Mamy takie trąby, jak w nie dmuchamy, to one pierdzą. No niestety nie mogłem się powstrzymać przed takim.
1: Trochę ci się zrewanżowałem, 6:25.
0: Spokojnie, będzie jeszcze dłużej, będzie jeszcze dłużej. Tin Tin Do.
1: Będzie faktycznie.
0: Tak się ten kawałek nazywał. I na samym początku miałem naprawdę wspaniały odbiór po tym intrze, które zostało zaproponowane właśnie w tym utworze, no a potem już tak się to trochę rozmyło w tym słodko grającym saksofonie.
1: Nie lubisz saksofonów?
0: Lubię saksofony, ale nie lubię słodko grających saksofonów. A ten bardzo słodko grał do momentów końcowych, kiedy to trochę wróciło do tej stylistyki, którą w intrze mogłem usłyszeć i to mi się zaczęło bardziej podobać, ale intro majstersztyk. Niestety krótkie.
1: No tak.
0: Wracamy do moich propozycji. Znowu będzie duszno. O, to chyba jest dobre określenie.

0: One more. Spokojnie, będzie jeszcze one more propozycja ode mnie. In the Moment to tytuł kawałka, który właśnie usłyszeliśmy. A to wszystko za sprawą Jima Jamesa, który w roku 2016 wydał płytę Eternally Even. I na tej płycie właśnie to się znalazło.
1: Bardzo taki fat, lubię takie produkcje.
0: No i znowu właśnie mix i master taki gruby, jak w pierwszym kawałku, który dzisiaj zaprezentowałem. Wydaje mi się, że my musimy swoje gadanie trochę zmniejszyć, no bo teraz, moi drodzy, teraz to się dopiero zacznie. Jesteśmy gotowi?
1: No, nie mam wyjścia.

0: Yes, we'll listen. Space to Bakersfield. To tytuł tego kawałka. Mojego ostatniego, bardzo serdecznie dziękuję, to Nicolas Jarre.
1: My już nie mamy za dużo space, więc musimy się z Państwem pożegnać, dlatego że jest już bardzo późno, a pozostał jeszcze jeden utwór do zagrania.
0: Kończymy pomiędzy mną a mną. Bartosz Niemy-Strużyński.
1: Kamil Strużyński.
0: No i ten ostatni jeszcze, bardzo proszę.
1: Dziękujemy, dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Post Office.
1: Jestem Magda, ze mną jest Tytus, a dzisiaj mamy specjalnych gości. Przez całą audycję będą towarzyszyły nam zespoły, a raczej reprezentanci drużyn Milion Lat Przestępnych i Wracaj, bo ciemno. Hej, słyszymy się?
0: Witamy was tutaj, w naszych skromnych progach.
2: Witajcie w naszych. Tak, jesteśmy finalnie wszyscy.
0: Jesteście wszyscy, wszystkimi zespołami?
2: Tak, tak się udało nam jednak.
1: Jak udało się zgromadzić tyle osób w jednym pokoju?
2: Tak, w jednym łóżku.
1: W jednym łóżku?
0: Wow. Tak. Są to naprawdę imponujące skille logistyczne. Wow.
1: No właśnie, wszystko robimy razem, bo po to dzisiaj się zgromadziliśmy. Będziemy gadać o waszym split app i od razu pierwsze pytanie, pierwszy strzał. Skąd w ogóle pomysł na split app? Bo to nie jest popularne w Polsce za bardzo.
0: W ogóle chyba nie jest, co nie?
2: Kurde, ciężko powiedzieć. Znaczy, tutaj mamy obok nas prekursora, można powiedzieć, tej tradycji Adi, który już dwa lata temu wydał przecież splita z tym przyprysiny, czy w ramach kody Piąte Kwiaty, więc on tam chyba troszkę przetarł szlaki. No ale rzeczywiście, w sumie aż tak dużo splitów chyba nie mamy teraz i no to tym lepiej, że tutaj żeśmy tak odnowili trochę to.
3: No to jest trochę zaginiona forma z racji tego, że już labele tak naprawdę nie biorą tych zespołów i je łączą na jakichś 7 inchach i tak dalej, tylko trzeba naprawdę się zgadzać z zespołem i to zrobić samemu. Ale z racji tego, że my tak naprawdę turujemy ekskluzywnie ze sobą i hangoutujemy także poza, ja myślę, że to była łatwa decyzja.
0: Czyli to się wywodzi z kultury takiej właśnie hardkorowej, jakiejś tam 90s-80s-owej.
2: Jeszcze, no tak, znaczy, w sumie nie znam dokładnej historii, ale tak, no jakby splity to były takie typowo właśnie, nawet wydaje mi się, że to nie musiało iść konkretnie przez labele, ale no po prostu służyło trochę temu, co my w sumie teraz zrobiliśmy, czyli po prostu jakby obustronnej promocji zespołów. Ale mi się wydaje, że my wychodzimy bardziej z tego miejsca, nie właśnie jak te jakieś takie kapele lat 80. czy 90., ale raczej takich, to jakieś takie zespoły emo sprzed około 10-15 lat, które znamy i lubimy, które też robiły splity, typu, nie wiem, teraz mi przychodzi pierwszy do głowy jakiś Brave Little Abacus, ale wiele zespołów, które po prostu też zaczynało właśnie od splita, jako ich pierwszego wydawnictwa na przykład.
1: Okej, okay, ja się zastanawiam w ogóle, jak to wyglądało z wydaniem tego, bo to figuruje na różnych platformach streamingowych, a raczej na jednej jako projekt bodajże Wracaj, bo ciemno, tylko albo Milion Lat Przestępnych tylko. Jak to wygląda z publikowaniem takiej split app? Bo w przypadku Trujących Kwiatów to się udało, ale w trochę inny sposób, z tego co pamiętam.
3: Tak, jeśli się to profesjonalnie zrobi, akurat mieliśmy naprawdę jedną na milion szansę, milion szans przestępnych. Przepraszam.
0: To jest okej. Okay.
3: Jedną szansę na milion, żeby to wydać na trochę większym labelu, dzięki właśnie Maćkowi z Malka, którego pozdrawiamy. Ale nie zawsze są takie okazje. I przez dystrybutory to zależy jak to wyjdzie. Bo na przykład mamy DistroKida, który zależy jaki tier kupisz, to możesz albo wydać to razem, albo nie. To jest tak czysto biznesowo i tak naprawdę.
2: No w skrócie właśnie mieliśmy hajsu i jesteśmy po prostu centusiami i nam się nie chciało wydać hajsu trochę, więc gdybyśmy to mogli tak wydać, to nie razem byśmy to zrobili, ale no. Mamy po prostu limitacje trochę niestety, ale na YouTubie jest jako jedna całość i tam Adi na Spotify zrobił playlistę też, więc...
3: Tak, i mamy playlistę i dostałem 3 followersów na Spotify dzięki temu, więc dziękuję.
0: Tak, jeden z nich jestem ja, także zgłaszam się tutaj. No to jest to totalnie zrozumiałe dla nas, to jest takie DIY or die.
1: O, no właśnie. To samo.
3: Tak. Także ja myślę, że... W splitach też najważniejszym wydaniem, jakie możesz mieć, to też fizyczne. To też to akurat zrobimy razem, tak jak wszystko. To wyjdzie fizycznie właśnie przez Cloud Color Records, to też pozdrawiamy bardzo szczerze.
2: Yes.
3: I no ja myślę, że splity przechodzą tak najbardziej fizycznie, bo jeśli na przykład nie znasz drugiego zespołu, to masz sposób na poznanie tego bliżej. Zawsze myślałem, że fizyczne wydania akurat są dobre do tego, żeby jakoś się bardziej zgłębić u artysty.
2: Tak, ale też, no ale u nas chyba to też tak się nie aplikuje, bo nie wiem szczerze, ale wydaje mi się, że mało jest osób, które na przykład znają nas, a nie wiedzą, kto to jest MLT. I może vice versa, bo tak spamujemy sobą ciągle nawzajem, czy to koncertami, czy czymś innym i wydaje mi się, że dużo ludzi jakby kojarzy nas jako takie, no to, no, przynajmniej takie mam wrażenie.
3: Co też potwierdza nasza ilość słuchaczy na Spotify'u, gdzie chyba się różnimy jedną osobą.
1: No, bo ja po prostu słucham tylko jednego z zespołów, ale nie powiem, którego.
0: Okej, okay, czyli Magda tutaj jest wyjątkiem.
1: Nie, oczywiście żartuję, ale teraz może zapuścimy coś zasugerowanego przez was muzycznie i możecie w ogóle opowiedzieć naszym tutaj słuchaczom, bo to wy dzisiaj decydujecie, co puszczamy w audycji Post Office i wybierzcie coś na sam początek i dlaczego taki wybór.
2: No to wybieramy. No, czy może to będzie kawałek zespołu The New Radicals?
3: Zespół The New Radicals pod tytułem You Get What You Give. Jest to piosenka, którą poznałem przez filmik na YouTubie o artystach z jednym hitem. Dowiedziałem się o tym jakoś kilka lat temu i szczerze to jest jedno z najszczęśliwszych piosenek, jakie słyszałem. Teksty są przepiękne. I bardzo takie późno 90-sowe, bo mieliście taki szczery, optymistyczny sarkazm. I myślę, że nam wszystkim się podoba nutka.
0: A czy to jest serio zespół z jednym hitem, czy tylko po prostu takie przeświadczenie o nim gdzieś tam lata?
3: Tak naprawdę to jest solo projekt jednego artysty, który teraz działa jako songwriter za scenami. I na przykład on miał z tej pracy wiele hitów, więc czy tak bym to zakwalifikował? No osobiście nie, ale Billboard 200 mówi, że tak, to jest one hit wonder i no. Myślę, że po tej audycji
2: jesteśmy one split wonder.
3: One split wonder. Oh. And let's split the wonder.
0: Oh. Or two.
2: Mm-hmm.
0: Okay, so let's give it a listen.
1: You get yes, what sir. You give. Yes, sir. I wydostajcie od nas to, co zapodali oni.

0: Halo, halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jest tutaj naprawdę świetnie i w ogóle chciałbym wam powiedzieć, że jest naprawdę świetny dzień, ponieważ jest naprawdę ciepło, nie wiem, czy też tak myślicie. Halo, halo?
1: Ja myślę, że jest dzisiaj trochę zimno w Poznaniu, w sensie jest maj, ale mamy kwiecień, tak przeplata. Trochę zimy, trochę lata i dzisiaj rano wychodzę,
0: no tak.
1: Dotyka mnie burza i nie mogę jechać moim rowerem na uczelnię. Jestem wtedy bardzo zirytowana. Idę i ubieram skórę, bluzę i jeszcze 100 innych warstw i potem jest mi mega ciepło i muszę wszystko z siebie ściągać i idę w koszulce na ramionczka. No i co? No i nie wiem, czy w Warszawie tak samo.
0: Co myślicie?
1: Co myślicie?
2: W Warszawie jest dzisiaj średnia pogoda.
0: Halo, halo?
3: Halo?
2: Halo, halo.
1: W Warszawie jest dzisiaj średnia pogoda, coś takiego słyszałam. Okay.
0: No.
3: No.
0: Dobra.
3: Dobra.
0: Halo?
3: Halo?
0: Cześć.
2: Halo, my słyszymy.
1: Słyszymy się. Halo, Ziemia.
0: Dobra.
3: Dobra.
0: Jak się tam
3: jak
0: macie?
3: Tam macie?
0: Jak się trzymacie w Warszawie?
2: My się trzymamy dobrze, ale czy nas słychać?
1: Słychać was, ja przynajmniej was słyszę i myślę, że nasi słuchacze też.
2: Dobra, no tutaj sobie teraz was słyszymy lepiej.
1: No tak, już mowa o słuchaczach, to wasi słuchacze też zapewnili nam kilka pytań do was dzisiaj. Co prawda trzy, ale myślę, że teraz możemy sobie zrobić taki kącik. Co wy na to?
3: Tak. Let's go.
1: Okej, to na pierwsze pytanie, tak właściwie ja i ty tu znamy już odpowiedź, więc teraz was sprawdzimy. Czy po prostu, czy jesteście mitomanami i kłamiecie notorycznie? Kim jest Seba, który mówi?
2: Seba, który mówi, jest naszym ziomkiem. I my debatowaliśmy tutaj, czy go zdoktować, czy coś. Tutaj na audycji przed milionową audycją.
3: Jego PESEL to!
2: Jego ale nie, ale w końcu no nie ma chyba, nie wiem.
4: Ja powiem tak. Seba jest ziomkiem, którego każdy chce mieć, bo Seba jest bardzo uśmiechniętą, kochaną osobą i zawsze jak go widzimy, to się cieszymy. Dlatego no musiał trafić na ten tytuł. To przede wszystkim Seba rzadko się pojawia na koncertach, ale jak już się pojawi, to dajemy mu shoutout i on się tak mega cieszy z tego.
2: Ale nawet tego nie ma na koncertach, to mu dajemy shoutout.
4: Tak.
2: Więc mam nadzieję, że to się z tego chce. No w każdym razie głosuję za tym ziomkiem. No to jest taka po prostu postać. Najciężej to mówiąc chyba niż takim słowem.
1: Czyli po prostu wykreowaliście sobie postać na podstawie waszego ziomka. Ta historia jest tak właściwie prawdziwa. W sensie tego, co mi przekazał Seba, to jest to prawda. No bo my ostatnio poznaliśmy Sebę i on się chwalił nam normalnie. Jakby powiedział nam to.
5: Ja go spotkałem w muzeum.
1: Ty też mówisz, że go spotkał w muzeum.
2: No, tak.
0: Halo. Coś tutaj jest, kurde, wysoko. No dobra. Powiedzcie to jeszcze raz.
2: Dziwnego, że spotkaliście Sebę w muzeum, bo Seba to jest taki rodzaj muzealnika właśnie, prawda, który lubi chadać.
0: A, dobra, teraz się słyszymy, no.
2: Tak, ale no to cieszymy się, że Seba stwierdził, że istnieje. No i na jego poznaliście, to pewnie sami wiecie najlepiej, no, że Seba jest po ziemniaczek.
0: To prawda.
1: No, chce się uśmiechać.
2: Dokładnie, tak więc to jest właśnie Seba i go uhonorowaliśmy. Tak jak mi się powiedziała w kulturze, no ale my też my w tekście, po prostu jakby ktoś mi kiedyś pozostawił, zanim jeszcze napisali tekst do tej piosenki, właśnie no, przy okazji jakiejś rozmowy po prostu właśnie, że gadało się z Sebą i też tam Sebą właśnie powiedział, że się boi alkoholizmu. Jakoś mi to strasznie zapadło w pamięci, uznałem, że to jest po prostu ciekawe, czy w jakimś sensie fajne, to jest dobre dla mnie do tak użycia jako taki cytat. No i tak powstał tekst, ale nie było tytułu i uznaliśmy, że miałem problem z tym, żeby nazwać tę piosenkę. Uznaliśmy, że zrobimy takie coś jak American Football na swoim pierwszym albumie, i każdą piosenkę nazwali od jakby końcu tekstu, a do ostatnich jakby jakiejś części tekstu. No to uznaliśmy, że zrobimy na odwrót, że to będzie tam początek tekstu. fajnie, tak to się właśnie stało.
0: No, fajnie, to jest... Czyli to jest po prostu historia prawdziwa?
1: Historia typu obyczajowa, a ja tak. Chciałam, nie wiem, czy wy kojarzycie, ale jak teraz tak opowiadaliście, to mi się skojarzyło personalnie, że Kanye West kiedyś jakby zrobili aplikację taką z cytatów jego i tak sobie pomyślałam o tym, jak wy mówiliście, znaczy nie, że promujemy teraz go tutaj na tej audycji konkretnie, ale zrobili taką aplikację z jego cytatami. I potem on to znalazł i napisał do tego ziomka, który zrobił tą aplikację, że wysłał screena jakiegoś jednego ze slajdów z podpisem When the fuck did I say that? I tak mi się skojarzyło, że może możecie zrobić coś takiego z sobą, albo w ogóle z waszymi znajomymi. Po prostu będzie coraz więcej tekstów piosenek wtedy.
0: Ale wy się inspirujecie generalnie nim? W sensie Kaniem jestem w tych piosenkach?
2: No nie to się tak daleko, że porównywać wtedy do Kanie Gołeszka. Ale czy inspirujemy się z sobą ogólnie? No to nie w jakimś sensie tak. No myślę, że się inspirujemy w jakimś sensie każdym z osób znajomych.
1: A w ogóle, jaki wy macie stosunek jako artyści do przyznawania się gdzieś tam publicznie, że inspirujecie się, a już teraz mówimy innymi artystami? Bo tydzień temu na tej audycji poruszaliśmy ten temat trochę szerzej, że według nas to wcale nie jest wiocha, że jak, nawet jako artyści, którzy jesteście gdzieś tam promowani, macie w opisie, że można nas porównać do takiej muzyki, albo inspirujemy się taką i taką muzyką, ale to jest temat kontrowersyjny, bo niektórzy uważają, że jest to jakieś takie jechanie na przewózce. Co wy o tym myślicie?
2: Szczerze? Ja uważam, że inspirowanie się innymi artystami jest nie tylko że okej, jest karygodne. Jest okropne. Nie, ale no, znaczy, dla mnie jest abstrakcyjną jest myślą oburzać się o coś takiego i jakby mieć problem, żeby przyznać, że się czymś inspiruje. No, to naprawdę nie rozumiem, że nic się przecież nie tworzy później. No, każdy chce robić coś, co się czymś inspiruje. Tak dziwne dla mnie wypierać coś takiego. No wręcz, ja myślę, że z dumą się przyznajemy, że czymś się inspirujemy. No. To też jest taki wyraz bardzo dużego szacunku. Więc, no nie wiem, no, chyba, że ktoś chce trzymać swoje sekrety, ale nie wiem, no, chyba nie ma nic.
1: No to w takim razie, jak już mówimy o inspiracjach, to teraz rozmawiamy sobie o Wszystko robimy razem. I czy tu jest w ogóle jakakolwiek taka... nie wiem, outside'owa inspiracja, poza tym, co wy pracowaliście sobie gdzieś tam w grupie, bo wy też mówiliście o tym na samym początku, że hangoutujecie i że to po prostu jakby tak się zrodziło, wiecie, naturalnie, że to jest taka symbioza.
2: Tak, to jest tak. No. Tam pomysł na splita oczywiście przyszedł z tego, że tak naprawdę to po prostu wychodzimy ze sobą na różne wypady, mamy aktywności, robimy, także terasujemy razem, nocujemy. To wszystko tak naprawdę było tylko po to, żeby zrobić splita i się rozwiązać. Nie?
6: No.
2: Nie? No. To jest ostatnie nasze
6: tego, ale może bym pisać tych, co się jeszcze nie dozwali też po nich.
2: Tutaj mamy jednego, co dobrze się uczy do kolosu łaciny, ale może coś dodać od siebie. No bo nie wiem, no bo zakładam, że dla każdego z nas, 5 osób obecnych, to proszę, że wszystko robimy razem, może na coś też troszkę innego, więc ja nawet już na przykład nie pamiętam szczerze, kto wpadł na pomysł Splita i tego tytułu. Nie pamiętacie?
6: Chyba jakaś siła wyższa była.
4: Ciężko nie robić rzeczy wspólnie, będąc na przykład w samochodzie, albo poza samochodem, no. Też 5 godzin w pracy. Bo bycie to wspólne przez 5 godzin razem w samochodzie, prawda? Jakby gramy w różne gierki, gramy w kontakt, gramy w jakieś skojarzenia, gramy w jakieś tam kamera, ruletkę. No. Inne rzeczy dzielimy się napojami.
2: No. Prędzej czy później wyjdzie z tego w splicie. I to wam gwarantuję, jak spędzicie tam z osobą więcej niż 5 godzin. Więc jeśli chodzi o sam pomysł splita, to tak naprawdę tylko chodziło o to, żebyśmy tak zatementowali naszą przyjaźń po prostu na zawsze, żeby było po prostu poza naszym słowem, poza tylko interkiem, jeśli moja mama to ogląda i nie gubił tego. No, a jeśli chodzi o muzykę, inspirację, to tak naprawdę to tak jak pewnie u WBC, jak na albumach, jak u nas na albumie, to klasyczne rzeczy, powiedzmy tak. Każdy powie jedną inspirację,
7: Okej.
8: Okay. Gra, nie,
7: taka fajka pokoju. Czy jesteście okej z tym?
1: Tak, jak najbardziej okej. Okay. Tak, myślę, że nasi wyczekujemy. Słuchacze również.
7: Okej, no.
0: Wyrazili zgodę.
7: Zacznijmy może od łacińskiego Janka. Milion lat przestępnych.
4: Ja to chciałam powiedzieć.
7: Ja powiem milion lat przestępnych. Okay. Czy to było nie? Dobra, powiedzmy zespół We Watch Clouds.
0: We Watch Clouds, okej. Okay. No.
4: Piątek to tak, że to jest dobra. There, I said it.
7: Okej, okay, jestem właśnie, siedzę obok ciebie. Jeśli chodzi o polski

0: jakiś.
1: Będę, może scenariusz.
0: Spoko. Myślę, że to będzie bardzo w porządku i na miejscu. Zwłaszcza, że to jest radio, a w radiu występuje zawsze trochę muzyki. No właśnie. Dobra, to widzimy się za 3 minutki. Słyszymy.
1: Dobra.

0: Dobra, no to, to była piosenka.
1: To była jedna z piosenek. Jakby się scenariusz Kaufmana.
0: Jak wy się teraz macie w tej sytuacji?
2: Dobrze, jestem w wannie.
0: Jesteś w wannie. Wow.
1: Myślałem o tej piosence.
0: Czyli doszło do tak zwanego splita.
2: No można tak powiedzieć.
1: Mamy też. Co się stało, że wylądowałeś w wannie? Czy jakby przytłoczyła cię ilość informacji podczas tej audycji, czy ilość dźwięków zewnętrznych?
2: Nie, bardziej myślę o tym, jak ta piosenka jest głęboka i jaki ten tekst jest.
1: Głęboka jak twoja wanna, tak?
0: Ja to chciałem powiedzieć.
2: Tak chciałbym.
0: A jaka jest wasza ulubiona piosenka z tego splita?
2: Trochę relofia. Wracaj, bo ciemno.
3: To może, bo Misia widzę się wyrwała, to niech Misia powie.
4: Ja na pewno z naszych piosenek najbardziej lubię coś na pewno.
3: A Karo, a ty?
5: Z waszych też bardzo lubię coś na pewno, a z naszych bardzo lubię plakat Żeber.
3: A Janek, co powie?
6: Ja powiem MLP, scenariusz Kauflanda i Herlo, pracę potrzebna.
2: Dziękuję.
3: Ja powiem MLP, plakat Żeber jednak, a WBC, nie wiem.
2: Trzeba mówić.
3: Tak.
0: A co dzisiaj robiliście?
3: Jeszcze raz?

0: Co dzisiaj robiliście rano na przykład?
1: Kiedy się robiliśmy rano?
0: Nie, co robiliście dzisiaj?
1: A co robiliśmy dzisiaj rano? No ja wziąłem prysznic, umyłem zęby, byłem w pracy.
0: Nice.
2: Ja miałem najgorszy wykład mojego życia na studiach z historii chrześcijaństwa, który był mi obiecany w październiku.
0: A ty nie studiujesz reżyserii dźwięku? Czy coś tam
2: tak. Tak, ja nie wiem, czy to jest confidential, czy coś takiego, ale szczerze jestem w bannie, więc chyba mogę to powiedzieć.
0: Go on.
2: I tak zasnąłem, że dopiero Karol mnie obudziła z propozycją na próbę i właśnie po próbie polecieliśmy tutaj do WBC i, no i robimy wizję do WBC House.
0: A jak często macie próby?
2: Teraz troszkę rzadziej, ale bardziej songwriterskie. Teraz z tego, że mniej koncertów przez jakiś czas gramy. Ale tak to mieliśmy okresy, gdzie jakoś dwa razy w tygodniu grało się.
0: Nice, to produktywny czas. A czy wy na przykład napisaliście kiedyś jakąś piosenkę, albo może nawet którąś z tej epki, wspólnie jakby jako kolab dwóch zespołów faktycznie?
1: Chyba nie, ale jest taki pomysł nadal i w sumie musimy się niedługo do niego zabrać przecież. Tylko to chyba nie możemy za bardzo teraz zdradzić, bo to będzie super turbo hiper fajne i tajne, ale jak już to zrobimy, to powiem tak, to będzie rewolucja w świecie polskiego niezalu. Po prostu
3: po prostu najwięcej osób napisze jedną piosenkę.
1: No to też jest takie We are the world, wersja niezalowa.
0: We are the children.
2: We are the world.
0: We are the children.
2: I będą dwie perkusje.
1: Będzie King Gizzard, tak.
3: A byliście kiedyś na zespole, na koncercie jakiegoś zespołu, albo po prostu na koncercie, gdzie były dwie perkusje, albo dwie osoby obsługujące jedną perkusję? Zdarzyłoby się wam to?
1: Nie, ale ja się dowiedziałem niedawno, że powiedział mi to Wiktor z zespołu Przeprosiny, że pojechał na koncert Jordiego Gripa do Berlina.
0: No właśnie!
3: Właśnie my tam byliśmy też.
0: No i widzieliśmy go.
1: No i to jest jakieś niesamowite. Może kiedyś też tak zrobię. Ja czasami jak gram jakiś koncert, to ja też uderzę w talerz misi, więc powiedzmy, że to się
3: zaliczy, to są takie niebezpieczne zapędy. Może trzeba je rozwinąć, no właśnie. A co jeszcze chcielibyście zrobić muzycznie? Wszyscy, bo wszystko robicie razem, albo może osobno?
1: Karo tutaj mi tak szepcze do łóżka, że letni split. To brzmi jak dobry pomysł, rzeczywiście. To jest coś, co byśmy mogli zrobić, ale razem no na pewno, no właśnie, mówię, jest taki jeden pomysł, który mamy już od kilku miesięcy, który ja bardzo chcę, żebyśmy zrealizowali i on, jeżeli się, znaczy no powinno się udać, ale wtedy się wynik ukaże jeszcze w tym roku, ale to niestety nie możemy nic zdradzić, bo to by było, po prostu już zniszczyło wszystko, całą naszą reputację i w ogóle byśmy mogli tylko, byśmy po prostu stracili
0: no marketing, jakby byście tak sobie popsuli totalnie, taki...
1: Tak, nie, w każdym razie jakby jest taki jeden pomysł i to będzie taka wspólna rzecz jeszcze. No ale co, no w sumie możemy zdradzić na pewno, że będziemy w tym roku robić znowu emo karaoke. To jest takie coś, co robimy już od 2 lat. Robiliśmy to właśnie w 2024-2025 roku w Warszawie, że gramy, no robimy po prostu karaoke z zespołem na żywo w klimatach emo. Wybieramy jakieś piosenki, uczymy się ich, no i potem ludzie śpiewają. No i to robiliśmy właśnie zawsze wspólnie, jeszcze z pomocą Maćka i Nataszy z Malk. No i teraz jest plan, żeby znowu to robić jakoś na jesieni, więc to możemy głosić, że będzie. No ale z takich rzeczy stricte nagrywanych, no tak jak Karol mówi, ten letni split to jest w sumie fajna opcja. No ale będziemy jeszcze na pewno grać też na przykład dużo koncertów po prostu razem wspólnie, więc...
3: A kiedy najbliższy koncert? Gdzie można was zobaczyć?
1: Wracaj, bo ciemno gra 25 maja w Warszawie na Syrenie, a MLT gra 27 czerwca w Warszawie na Syrenie, ale nie gramy, ale tak żeby było tematycznie, że wszystko robimy razem, to nie gramy na żadne z tych koncertów ze sobą, ale taki pierwszy, najbliższy ze sobą, to będziemy grać dopiero w lipcu i to, żeby było śmieszniej, to wyjazdowy, ale to będziemy ogłaszać szczegóły jakoś już niedługo.
3: To może wtedy usłyszymy ten letni split app.
0: A ja mam takie pytanie, bo ja tak jakby taką matematykę sobie robię w głowie trochę i jakby my mamy do czynienia z 5 osobami, czyli gitarzysta, perkusista i basista oraz gitarzysta i perkusista i perkusistka właśnie Karo. Kto jest basistą MLP w takim razie? Bo tam jest gitara basowa.
1: Ja jestem na pół etatu.
0: Okej.
1: Więc, ale to jest też bardzo, ale to też nie na nagraniach. Na nagraniach Adi gra, ale zaczynając od koncertów w tym roku, ja zacząłem na niektórych piosenkach grać na basie, które się nauczyłem. I w sumie fajne to też jest. Mi się bardzo, bardzo mam zawsze z tego dużo frajdy i też jakby no daje inną taką, no można w inny sposób usłyszeć trochę MLP, więc no...
2: Tak naprawdę każdy może być basistą w MLP, więc wysyłacie zgłoszenia, nazwiska.
0: Nawet my? Macie,
3: nawet ja mogę zostać? Każdy, ale no każdy może. No
2: ja nawet muszę grać na basie.
3: No ja nie umiem na przykład. I to jest okej? To też mogę? Mogę się wpisać? Mogę się zapisać? No, przejdę.
2: To jest okej? To jest okej.
3: No dobra.
0: A rozważylibyście taką opcję dodatkowego instrumentu na scenie, który by był niepodłączony?
3: O, na przykład dla mnie?
2: Tak, właśnie o nim mówimy.
1: Okay. Ja proponowałem kiedyś, wydaje mi się, choreografię dla MLP. Ale mogę się
3: O, to ja może właśnie wymyślę taniec jakby na TikToka na przykład takiego, wiecie, żebyście modni byli teraz.
2: Właśnie ja czuję, że MLP potrzebuje człowieka, który będzie nad swoją głową tak wskazywać palcem wskazującym nasz koncert.
0: No, żeby było wiadomo, o co chodzi.
3: A słyszeliście? O tym, że wołacz umiera? Że jakby nie mówimy już o tytusie?
0: Tak, o Adrianie.
1: Ja mam wrażenie, że my to bardzo kultywujemy. Ja się staram na pewno.
3: No właśnie chciałam zapytać, czy w waszej muzyce jakby możemy liczyć na to, że jednak wołacz przetrwa?
1: Tak, oczywiście, no bo w końcu wołacz to jest o, a w MLP jest ło.
0: A czy na przykład mówicie do siebie per milionie lat przestępnych? Zagraj mi koncert.
1: Milionie? Nie, ale ja mam wrażenie, że ja czasami mówię do Janka i Jania.
0: Wow.
1: Wrażenie.
0: Minionie.
1: Minionie.
3: A to jest taki ten, to jest takie nawiązanie. Nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze? To jest do tego nawiązanie?
1: Nie wiem, jak to powiedzieć, ale... Czy to nie jest... są po prostu trzy słowa, które znalazłem.
3: Aha, czy to nie jest takie nawiązanie patriotyczne do Adama Mickiewicza?
0: Ale już do My Little Pony jest.
2: Oczywiście, że jest, jeśli sami nadacie temu sens.
3: Tak.
0: No to ja bym nadał w sumie.
2: Ja tak naprawdę pamiętam, że byłem zafascynowany kosmosem od jakichś tak naprawdę 20 lat swojego życia i milion lat przestępnych brzmi jak bardzo duży numer. Pomimo tego, że to jest po prostu 4 miliony, jest coś w nim takiego pozaziemskiego.
1: Nigdy do mnie nie dotarło, że bez kitu. Przecież milion przestępnych to są po prostu 4 miliony lat rzeczywiście. No, ale ja bym chciał to zmienić. To jest tak zwana wiedza elity, że przecież demo MLP się nazywał Konstelacje i oryginalnie zespół miał się nazywać Konstelacje. Ale to wiedzą tylko nieliczni.
0: Wow.
2: Tak, to jest na Rate Your Music.
1: Na Rate Your Music.
0: A czy wy na przykład uznalibyście Pluton jako planetę, czy tak średnio?
2: Nie.
0: Nie?
1: A co w ogóle?
2: Ale dosłownie mamy większą planetę karłowatą w Układzie Słonecznym, nazywa się Eris. Więc jakby ja nie czuję się na źle z tym. Ja lubię Plutona. Ja nie mam problemu z Plutonem, ale po prostu jak już dajemy nazwę planety Plutonowi, to także powinniśmy mieć 10. planetę. Ja, osobista opinia. Nie wiem, czy jestem po prostu złoczyńcą za to.
0: Muszę się przyznać, że trochę wpłynąłeś na mój światopogląd w tym momencie. Mogłem nawet zaryzykować stwierdzenie, że go zmieniłeś.
2: Hashtagowski.
0: No, puść ten zlew. A wy na przykład korzystacie... co wy sądzicie o sytuacji, w której macie prysznic, ale nie ma możliwości zamontowania go nad głową tak, żebyście mogli się umyć bez używania rąk?
1: O, tutaj mamy idealną, słuchaj, osobę, która ci powie na to.
2: No dobra, sprawdzę to właśnie.
0: Odkręć wodę, odkręć wodę.
3: Tak, prosiły.
4: Ja właśnie się znajduję w takiej sytuacji, że się wyprowadziłem do mieszkania, w której nie mam takiej możliwości. Pierwszy raz w moim życiu i cierpię katusze.
0: Mega to rozumiem.
4: No ale przyzwyczaiłem się powoli. Co prawda jakość i przyjemność prysznica spadła o połowę, więc się myję tylko raz do roku. Ale jest okej. Okay.
0: Raz na milion lat przestępnych. A możemy posłuchać... No, co tam?
5: Dosłownie dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Dzisiaj mieliśmy debatę o prysznicach i wannach.
0: Wow.
5: Dalej, po prostu.
3: Ale wolicie prysznic czy wannę? I teraz każdy z was musi odpowiedzieć.
5: Prysznic.
3: I to jest kontrowersyjne chyba w dzisiejszym świecie.
6: Misia mówi prysznic, Janek też mówi prysznic chyba, tak? Ja moja będę miała strasznie burżuazyjną odpowiedź, ale wanna.
5: Ja lubię prysznic. A ty jak bierzesz wannę, to bierzesz z jakimś olejkiem albo solą? Jakiś taki
6: filter,
5: oba, bomb na przykład, z niespodzianką w środku?
6: Nie. Nie zrobiłem tak chyba prawie nigdy w życiu, ale nie, mi wystarczy przesunąć ciepłą wodę, ale Janek, ty się zgłaszasz, żeby coś powiedzieć.
4: Ja ostatnio miałem możliwość skorzystania z mojej wanny jako do kąpieli, takiej faktycznej wannowej i miałem bath bomb od, kurde, nie powiem, od ciebie, tak?
5: Od mojej mamy.
4: Od mamy Misi. Wrzuciłem to i po prostu wyglądało, jakby ktoś się zestrał tam.
6: No więc takie nasze doświadczenie. No ale to amator, to się nie kąpie w wannie.
0: Kurde, moja wanna wygląda tak. Moja wanna tak wygląda bez bath bomba, niestety.
3: No dobra, ale teraz musimy posłuchać muzyki, bo jak przystał na radio, a jesteśmy szanującą się stacją radiową, przynajmniej...
0: Uznaną przez Krajową Radę, tak. Radiofonii i Telewizji.
3: Co prawda nasza audycja to jest takie trochę antyradio, ale to jest jak
0: antyradio.
3: Jak najbardziej okej. Okay. I czego sobie teraz posłuchamy? Czego wy byście sobie życzyli dzisiaj tutaj, bo ja spełniam marzenia wasze.
6: To może możemy posłuchać w takim razie piosenki w racji, bo się nasza herlafia, bo chyba ją tutaj lubimy i jest też króciutka. No i potem jeszcze chyba akurat na koniec nam starczy czas na piosenkę Mój Milion Przestępnych jeszcze jedną, więc...
3: No jak? No to my się słyszymy jeszcze za chwilę w sumie, za bardzo krótką chwilę.
6: Dokładnie.

0: Elo.
1: A co
0: witam.
1: Wy tam mówicie na końcu? Powiedzcie, bo tam nie słychać.
0: Nie, oni mówili przez telefon, to nie było w piosence.
1: Wow,
0: Bo wy powiedzieliście w piosence?
2: Tak, to mogło było w piosence, bo ja dodałem rzeczywiście w tej piosence na końcu takie outro. To jest nagranie, jak Misia, to chodzi o piosenkę Fehrenhoffia. I tam na końcu jest, jak to opowiadałaś, coś tam, że...
1: Kompletnie też was nie słyszymy teraz, tak jak w tej piosence na końcu. To może zostawmy taką dozę tajemnicy. Było jeszcze jedno pytanie od fana.
0: Oczywiście.
1: Zdać, bo jeśli ta osoba słucha teraz i już tak słucha mega długo i się męczy tak bardzo z nami, to może fajnie by było jakby
0: uzyskała katarzis.
1: Odpowiedź. No, takie oczyszczenie myślę, że na godzinę 22:50. No,
0: ej, dwa są pytania, to zadamy chyba dwa, co?
1: Ej, dobra.
0: No.
1: Ej, dawaj.
0: No to kurde.
1: Lecimy.
0: Jaka jest wasza ulubiona piosenka z Finasza i Ferba?
2: To pytanie do Misi.
3: Ekspert, dzwonimy do eksperta. Dzień dobry, Misia, Michalina, Peska. Dzień dobry.
4: O Boże, dobra. Ulubiona piosenka z naszej Ferba, mam kilka, ale myślę, że w topce jest Iza Macza Fryza, Nie czuję rytmu i chyba Zaskoczę panią profesor.
1: Ej, Nie czuję rytmu to jest mega banger, to ja się zgadzam.
3: To nie jest jednego odcinka. Czy nie jest tym, że z jednego odcinka wyszły trzy niesamowite po prostu piosenki?
1: No cuda się odcinek zdarzają, nie?
3: Odcinek z miłościami jest niesamowity.
1: Ej, a znacie takie coś, Dziady Kazimierskie PKP Official, taka piosenka na polskim YouTubie.
3: Raz jeszcze?
1: Dziady Kazimierskie PKP Official. Tak to się chyba nazywa.
3: Nie.
1: Ej, to po tej audycji sobie odpalcie to i to brzmi dosłownie jak piosenka z Finasza i Ferba, tak trochę, a jednocześnie jest całkiem śmieszna, ale nie mogę tutaj cytować, bo są brzydkie słowa. Chociaż, no...
0: Nie, no można już.
1: Ej, dobra,
0: tak szepnąć można brzydkie słowa czasami.
1: To tam jest taki tekst właśnie, kuźwa, jak to pięknie, mało dupa, nie pięknie, to brzmi totalnie jakby z Finasza i Ferba. Jestem też tak ubrani, więc myślę, że wam się może spodobać.
2: Finasz i Ferb, ale 10 lat później, już on taki...
1: Tak, jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Kazimierzu Dolnym i nie mamy co do roboty, bo mamy 40 lat. No to coś takiego właśnie. Myślę, że wam siądzie.
0: Aha, to jest to.
1: Tak, to jest świetne. Ale polecam z teledyskiem zobaczyć. Koniecznie to. Koniecznie. No dobra, ale teraz jeszcze jedno pytanie. Od widza, słuchacza. No.
0: Wasze myśli na temat Timor-Leste.
2: Na temat Timoru Wschodniego właśnie. My rozmawialiśmy z Jankiem o tym, co myślimy o Timorze Wschodnim. No chyba, nie wiem, to jest jedno z najmłodszych państw, tak, jak dobrze pamiętam. No nie wiem, czy mamy jakieś... Janek ostatnio też mówił o gospodarce Zimbabwe, więc może coś wie też o Timorze Wschodnim, ale nie wiem, czy wiesz.
5: Nie, niestety nic nie wiem o Timorze Wschodnim, ale myślę, że powinienem więcej myśleć.
2: Tak, myślę, że żyją tam dobrzy i szlachetni ludzie i wspieramy ich, no bo oni się chyba odłączyli od Indonezji, więc wspieramy ich w ich staraniach niepodległościowych dalej i niech żyją jako samostanowiący się naród.
3: Ja mam opinię, ale nie wiem, czy się spodoba.
2: Może lepiej sobie już to odpuścić.
1: Nie, myślę, że nie odpuszczamy sobie tego, bo my jesteśmy w audycji Post Office i my jesteśmy tacy trochę kontrowersyjni, jakby oni nas tutaj nie lubią i tak.
3: Mi to przypomina komiks Tytus, Romek i Atomek.
1: Wow, a zobaczcie Tytus.
0: To znam.
2: To przypomina komiks Close Call Zin, Tęczon i Piszczel.
0: Słucham?
1: Co ty powiedziałeś? Chciałbyś powtórzyć tutaj, żebyśmy jeszcze raz cię usłyszeli?
2: Nie, może jednak nie.
3: Shoutout dla Close Call Zina.
2: Shoutout dla Close Call Records, tak.
1: A jakbyście mieli mieć strój piłkarski swój, taki wspólny, to jaki byście mieli? Musicie opisać kolorki i jakiś design ewentualnie. Bo wy macie fajne okładki, plakaty, wszystko fajne, takie ładne nawet, bym powiedziała.
2: No miło nam, dziękujemy. To nie, mamy tu eksperta z piłki nożnej.
5: Czarne, całe czarne. Smutek,
1: tak żałobne. A w sumie my mówiliśmy,
2: a wyjazdowe całe różowe.
1: O, No, My Little Pony. Trochę emo, trochę pony. No dobra, ale trochę myślałam, że się tak popiszecie. Ale no rozumiem, że minimalizm jest w modzie teraz.
2: Może Karo, ty masz jakiś pomysł, jakbyś mieli stroje wyjazdowe albo domowe w naszej drużynie piłkarskiej?
6: Nie mam pojęcia, ale jakie kolory mi się w ogóle kojarzą z nami? Na pewno mi się kojarzy niebieski z piżamo z spodniami Janka. Myślę, że to jakieś, nie wiem, niebieskie albo w kratę.
2: No niebieskie spodnie w kratę to dół, a góra w takim razie jakaś koszulka, tylko jaka?
6: No właśnie, jaka? Pomyślmy razem.
0: Może brązowa?
2: Brązowa może? Czemu brązowa?
1: No jesteś dla mnie brązowy.
0: Ja mega lubię ten kolor, bo na przykład to jest kolor, w jakim jest kawa.
7: Taki skóry, taki może skóry brązowy. Myśmy mieli taki kowbojski fit.
0: No.
2: To może to jest jakaś myśl rzeczywiście.
0: To jest fajne i praktyczne.
2: Dokładnie.
7: Dla całej rodziny. Mhm.
1: Coś pysznego i ulubionego dla każdego. My niestety musimy kończyć z wami gadać, bo my mamy już koniec też audycji, ale było nam bardzo, bardzo, bardzo miło i mamy nadzieję, że wam się też podobało.
0: Było to pierwsze takie doświadczenie w naszym życiu.
1: Tak, to się jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło.
0: Mamy nadzieję, że będzie się działo tylko częściej i w ogóle super.
1: No mega, mega było.
2: Jeszcze myślę, że mogliśmy być świadkami tej wiekopomnej chwili dla was, że mogliśmy was wesprzeć w tym. I no co, nam też fajnie było. To chyba to mogło być jedno z fajniejszych pytań, niektóre jakie usłyszeliśmy, wydaje mi się, więc to jest dobre, ale to jest dobry pomysł. Musimy sobie się wcielić.
7: Czy moglibyśmy pozdrowić?
1: Tak, oczywiście, jest czas zawsze.
7: Okej, kto zaczyna? Łapka w górę.
2: Ja zaczynam, chciałem pozdrowić mama Diego.
0: Pozdrawiamy.
1: Okay. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
7: Dobra. Ja chciałbym osobiście pozdrowić mamę Diego, Martensię, ale także i Rafcia. Chciałbym także Zosię pozdrowić bardzo serdecznie. Tutaj Close Color Records. Chciałem pozdrowić zespół Wraca po Ciemno, Tytus Gaming z chęcią.
1: Wow. To jest taka kryptoreklama tutaj.
2: Ja bym jeszcze, ja zdecydowanie pozdrawiam, z którymi gramy i które lubimy, czyli Milad Przestępnych, Ametyst, Przeprosiny. To są nasze takie bardzo bliskie ziomki. To ich pozdrawiam serdecznie. No ja jeszcze pozdrawiam Pole no nie wiem, wiesz, i oczywiście pozdrawiam Patię, naszą kochaną, która nam bardzo dużo nas pomogła, jest naszą też super mordką.
8: Ja też chciałam pozdrowić Polę, bardziej niż Mawrycy pozdrawiam Polę i chciałam też pozdrowić mamę
2: Adiego. A Janek jeszcze mówi?
5: Ja chciałbym pozdrowić Adiego, szkoda, że z nami tego nie ma.
2: Tak. Adi niestety siedzi teraz w swoich...
7: Bo ona się zapełnia.
2: Bul.
1: No i co?
8: Ja nie wiem, czy widzicie, ale Adi wcześniej tutaj siedział po ciemku w tej wannie.
0: Wracaj, bo ciemno.
2: Wykąp, bo ciemno.
1: No cóż, mogę tylko powiedzieć tyle, że niezmiernie miło było was gościć. No i co? Jeszcze raz dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, wszystkich tych, którzy przybyli specjalnie na ten wywiad i obiecujemy, że nasza audycja jest też całkiem fajna, jak jesteśmy sami, więc zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 22. Było mi niezmiernie, niezmiernie miło. Ja nazywam się Magda, ze mną jak zawsze
0: Tytus.
1: A mieliśmy uprzejmość gościć zespoł Milion Lat Przestępnych i
0: realizował program Kamil Strużyński.
1: Tak.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Kochamy, pozdrawiamy.
0: Goodbye.
1: Kocham, lubię, szanuję. Cześć.
0: Cześć.
9: I've named this one.
1: Post Office.
0: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
10: Autopromocja.
11: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
10: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
12: z Poznania, Polski, Europy i świata.
10: Poniedziałki i piątki od 18.
13: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
14: Krautrock, Avantprog, Zöll, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.

Kapusta w Canterbury, Adam Katolik, dobry wieczór. Soft Machine, dzisiaj Soft Machine. Posłuchamy zespołu, o którym już swego czasu mówiłem. Jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy zespół sceny Canterbury. Z ciągle zmieniającym się składem, więc trudno powiedzieć, który muzyk tutaj dominował. No w momencie, w tym okresie zespołu, o którym dzisiaj będziemy mówili, no to zapewne w sensie takim, no powiedzmy nie bycia klasycznym frontmanem, ale jakimś takim, jeśli chodzi o takie największe, największą idiosynkratyczność, powiedzmy, no to zapewne byłby to Robert Wyatt, perkusista i wokalista, którego właśnie tutaj słyszeliśmy właśnie, akurat tak się składa, tylko jego właśnie w tym utworze, który przed chwilą był. Zagrał też na fortepianie. Robert Wyatt, no de facto jego solowy utwór. Rok 71, aczkolwiek jest to kompozycja akurat basisty Hugh Hoppera ówczesnego. Utwór Dedicated to You, But You Weren't Listening. Słuchaliśmy kiedyś tego utworu, ale był to utwór tam w tej wersji, którą słyszeliśmy. W jednej z moich pierwszych audycji, pamiętam, puściłem Dedicated to You, But You Weren't Listening, ale tamta wersja była z drugiej płyty, z Volume 2, a to jest no, zupełnie inna wersja tego utworu, bez gitary i klawesynu, za to z tym fortepianem przez głośnik Leslie, zdaje się, przepuszczonym i tym dziwnym wokalem. Jest to nagranie radiowe dla BBC z 71 roku, czyli zaraz przed odejściem Wyatta właśnie z Soft Machine. Pochodzi ono z takiej składanki z 2003 roku, właśnie BBC Radio 1967-71. Wyszła też składanka z nagraniami z lat 71-74, też druga. No są tutaj parę utworów, no nazwijmy to premierowych, takich, których nie znalazły się na tych, powiedzmy, kanonicznych głównych płytach, ale też w sporej części są to utwory znane z tych płyt, ale z long playów, ale no często w innych wersjach totalnie, właśnie tak jak w przypadku Dedicated to You, But You Weren't Listening. Podoba mi się bardzo w tym utworze, jako że jest to, no, powiedzmy, ten utwór pochodzący z tego, nazwijmy to, dadaistyczno-popowego okresu Soft Machine, no to jest to na bieżąco włączanie i wyłączanie echa taśmowego. Tam jakiś taki nawet pstryczek słychać, jak Wyatt go włącza i wyłącza. Dobrze, to teraz posłuchamy utworu Fletcher's Blemish. Utwór, który też znalazł się na jednej z płyt. Na jednym z long playów, tych powiedzmy nieskładankowych, nie z archiwalnymi nagraniami, na czwartej płycie Soft Machine, Fourth, z 71 roku. Tam się ten kawałek znalazł, ale tam trwał ledwie 4 minuty, a tu trwa, zdaje się, tak, przeszło 12, trzykrotnie więcej. No, jest to teoretycznie kompozycja Eltona Deana, czyli saksofonisty ówczesnego, który no miał największe predylekcje z całej kapeli ówczesnej do free jazzu. Natomiast no, kompozycja to dużo powiedziane, to jedyne co tu jest skomponowane zapewne to taki charakterystyczny motyw, który się tam pod koniec pojawia, a cała reszta tego utworu no, to jest coś na pograniczu free jazzu i takiego no, free improv. Także ta kompozycja, no, to mówię, zapewne Dean no, wymyślił ten temat pod koniec, nakreślił jakoś ogólne ramy, ogólną, bardzo luźne ramy, ogólną atmosferę i po prostu nakazał całej reszcie grać no właśnie free jazzowo. Także słuchamy teraz utworu Fletcher's Blemish, ale w wersji radiowej nagranej dla BBC w roku 70. Nie w tej wersji znanej z albumu Fourth.

Bleachers Blemish, nagranie Soft Machine dla BBC z roku 70. Dla programu Johna Peela, co warto wspomnieć. Już nieraz ten temat też gości w mojej, już nie pierwszy raz ten temat gości w mojej audycji. Całego czasu puszczałem na przykład nagrania stworzone pod auspicjami Johna Peela przez Can. Nie wiem, czy przez jeszcze nie coś. No. Całego czasu w modlitwach psychodelicznych też pamiętam były nagrania Black Sabbath dla Johna Peela. Więc no, John Peel promował, no, jak widać, zespoły z no, bardzo różnych bajek. Tak skonstruowałem dzisiejszą audycję, żeby były właśnie te utwory Soft Machine z lat no powiedzmy 70-71, czyli z tego okresu, kiedy był to kwartet, w tym no chyba najbardziej znanym, czy jednym z najbardziej znanych składów, czyli Mike Rutledge na klawiszach, Hugh Hopper na basie, Elton Dean na saksofonie i Robert Wyatt na perkusji i wokalu. No i tak to wybrałem, żeby było po jednej kompozycji od każdego z nich, czyli najpierw była kompozycja Hoppera, potem teraz była kompozycja Eltona Deana, no to teraz czas na kompozycję Wyatta. Z trzeciej płyty, teraz wrócimy do płyty, do albumu Third. Z tego czasu puściłem z tej płyty Facelift i Out Bloody Rages. No to teraz czas na pozostałe dwa utwory. Każdy trwa po no, 18-19 minut. Najpierw Moon in June, czyli utwór, właśnie kompozycja Roberta Wyatta, co warto wspomnieć, cała pierwsza połowa tego utworu, czyli całe pierwsze 9 minut, mniej więcej, została w całości nagrana przez samego Wyatta. Dlatego, że już wtedy, powiedzmy, w kapeli się pojawiał bardzo wyraźny rozdźwięk między Robertem Wyattem, który chciał tworzyć właśnie te swoje, powiedzmy, idiosynkratyczne, dadaistyczne piosenki, co mógł później w karierze solowej rozwinąć ten wątek, a cała reszta, czyli Rutledge, Hopper i szczególnie Dean, tych ciągnęło w stronę jazzu, w stronę instrumentalnego grania. Piosenki im się wydawały czymś no, już wówczas nieciekawym. No więc zrobiono taki kompromis, że w całej tej pierwszej połowie tego utworu, czyli w tej części z tekstem, części śpiewanej, zagrał sam Wyatt, a w połowie utworu, gdzie pojawiają się solówki, już wchodzi cały zespół, chociaż nadal już bez Deana. Dean nawet nie zgodził się zagrać w tej części, tej już, gdzie Rutledge i Hopper grają, bo no, widocznie nie podobała mu się ta kompozycja. No, Soft Machine było zespołem, gdzie no cóż, każdy pochodził z innego, można powiedzieć, muzycznego środowiska, każdego interesowało co innego i no, jakiejś wielkiej emocjonalnej więzi między tymi ludźmi nie było. A mimo wszystko i tak im się udało stworzyć jedną z najciekawszych muzyk, jak to odmienić? Jeden z najciekawszych zespołów przełom lat 60. i 70. Tak czy tak to był, mimo braku tej więzi emocjonalnej. Mimo, a może niektórzy by powiedzieli, dzięki temu brakowi, może dzięki temu, że każdy pochodził z innych stron, bo jak jest taki zespół, no są takie zespoły, gdzie wszyscy członkowie się zgadzają, wszyscy członkowie mają identyczny pogląd na muzykę, no i przez to trzaskają przez 50 lat po 20 płyt i każda brzmi tak samo i powiedzmy pierwsze dwie się zapisują w historii muzyki, a cała reszta to już tylko odgrzewanie kotletów, a w przypadku Soft Machine, gdzie no, każda ta płyta jest inna i te składy się zmieniały co chwilę, no to być może właśnie dzięki tej niezgodzie między tymi muzykami, no właśnie to wszystko było tak oryginalne i tak kreatywne. No nic, Moon in June z albumu Third, Soft Machine.

Moon in June, Soft Machine z trzeciego albumu. No, w pierwszej połowie tak naprawdę można powiedzieć, że solowy utwór Roberta Wyatta, bo sam tam zagrał nie tylko na perkusji, nie tylko zaśpiewał, no, ale zagrał też na klawiszach i na basie nawet. A w drugiej połowie, no to już jest, można powiedzieć, był to no 3/4 Soft Machine, bo bez Eltona Deana. Za to gościnnie na skrzypcach wystąpił Rob Spall, który no są te skrzypce z tą taśmą taką, no taka czwarta gęstość i no dadaizm. No to cóż, na koniec została nam kompozycja Mike'a Rutledge'a, klawiszowca, Slightly All The Time, czyli jedyny z tych czterech utworów z trzeciego longplaya, którego jeszcze nie słyszeliśmy w tej audycji. Najbardziej, powiedzmy, że rockowy utwór, najbliższy takiego fusion klasycznego, choć nadal najbliższy, to nie oznacza, że jest to typowy fusionowy utwór, bo no, trwa 18 minut, jest w nim dużo transu, nieco też, powiedziałbym, psychodeli. No ale to jest właśnie to takie wczesne fusion. No rok 70 to jest w zasadzie, no ten gatunek dopiero co się rodził tak naprawdę. Więc jedną z głównych właśnie inspiracji dla jazz fusion tego wczesnego była właśnie szeroko pojęta psychodelia. No i zostawiam was ze Slightly All The Time. To była Kapusta w Canterbury, Adam Katolik. Do usłyszenia i zapraszam na modlitwy psychodeliczne oczywiście.

Krautrock, Avantprog, Zöl, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
2: In the beginning, God created the heaven and the earth. And God said, And let there be light.
3: And God said,
4: and God said,
3: the water began unto a firmament.
4: And let the dry land appear.
3: And God called
4: the dry land.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, ziemianie.
0: To ważne, żeby tak dzisiaj powiedzieć.
2: Dzisiaj będziemy tu, gdzie żyjemy, czyli w naszym dużym domu, a zarazem statku kosmicznym.
0: Na wielkim kamieniu, który unosi się w niepoliczalnym, niezmierzonym kosmosie.
1: Ladies and gentlemen, we are floating in space.
2: O, widzisz, tego dzisiaj nie zagramy.
0: Ajajaj.
1: Ale moglibyśmy.
2: Ale moglibyśmy. Moglibyśmy, chociaż no już z Pontego Jasona no, trochę tutaj eksploatowałem na antenie.
1: Mi również się kiedyś zdarzyło. I nie umieszkam wrócić do tego.
2: Ja też.
1: To umówieni. Ale nie dziś. Na dzisiaj lista jest już zamknięta. Pan Jason się nie załapał. Natomiast załapał się pan David Axelrod, bo właśnie posłuchaliśmy sobie pierwszych utworów z jego albumu Earthrot.
2: O tytule The Warning.
1: The Warnings. Exactly. No i o co właściwie nam chodzi, tak pokrótce? Chodzi o to, że nasz statek kosmiczny, z którego nadajemy, który nazywa się Ziemia, na którym myślę, że większość odbiorców naszych się znajduje, jest tematem naszej dzisiejszej audycji.
0: Jest naszą inspiracją. Sama Ziemia.
1: Tak, tematem naszych dzisiejszych modlitw, naszych rozmów i naszych modlitw psychodelicznych. Bo tak nazywa się ta audycja swoją drogą.
2: A ta audycja dryfuje na falach Radia Afera, a ziemianie, osoby ziemiańskie, które ją prowadzą, to Maja Haczyńska.
0: Mikołaj Szwagowski. A, no i zrobiłam to źle.
2: I Kajetan Sobieszczański. Jesteśmy wszyscy mieszkańcami Ziemi, chociaż może czasami nie wyglądamy, dzisiaj będziemy mówić o Ziemi. A ten album, od którego zaczęliśmy, to... cytując Kajetana, był to pierwszy manifest ekologiczny.
1: Oj, nie, aż tak odważnie nie powiedziałem, bo nie wiem, czy pierwszy, ale uznałem, bo powiedziałem, że jeden z pierwszych.
2: Dobrze, dobrze, przepraszam.
1: W muzyce, bo o to chodzi na tym albumie generalnie. Teksty na początku w ogóle, które tam słyszymy w tym prologu recytowanym, nie jestem super obcykany, ale to chyba jest Księga Rodzaju?
2: Tak.
1: Od której się zaczyna Stary... Tak, Księga Rodzaju, od niej się zaczyna Stary Testament i opowiada pokrótce historię tego, jak Pan Bóg tworzył sobie wszystko.
2: Jak to ulepił.
1: Jak to ulepił. Dużo ze Starego Testamentu pojawia się tekstów na tym albumie, ale nie tylko. I one zostały tak zaaranżowane, żeby właśnie zwrócić uwagę na efekty ludzkiej działalności na naszym fruwającym kamyku i o tym, do czego to może prowadzić. I w jakiś sposób zwraca też uwagę na to, że to w sumie zawsze był concern, nawet jeżeli, że to zawsze było jakieś tam tematem ludzkich obserwacji, nawet jeżeli degradacja środowiska nie osiągnęła nawet w jakimś procencie tego stopnia zaawansowania, w jakim znajdujemy się teraz. A pomysł, żeby zagrać między innymi ten album, wziął się z tego, że pomysłem, że tematem dzisiejszej audycji jest nasz fruwający kamień, na którym się znajdujemy. I postanowiliśmy od różnych stron sobie, jak zwykle, zinterpretować ten temat. Niektóre bardziej poważne, niektóre trochę dużo mniej.
0: Niektóre bardziej dosłowne, a niektóre bardziej metaforyczne.
2: Zdecydowanie, tak. Jak zawsze.
1: Niektóre opierają się na głębszym znaczeniu i nawiązaniu do różnych zjawisk kulturowych, a niektóre po prostu na grze słownej.
0: Lub materii.
2: I w tym składzie, nieskładzie będziemy sobie stąpać i opowiadać o naszym statku kosmicznym. To co? I dalej sobie będziemy płynąć?
1: Tak. Już pana Davida Axelroda na dzisiaj kończymy. Album Elfrod, który ja bardzo mocno polecam, żeby posłuchać sobie w całości. Jest to album konceptualny, dlatego pierwsze dwa utwory poleciały w całości. I wspomnę tylko, że w sumie to o tej twórczości tego pana myślę, że kiedyś jakąś osobną audycję chciałbym zrobić, bo...
2: I już też fragmenty jego Songs of Innocence też...
1: Tak, jakiś czas temu puszczaliśmy, ale chciałbym kiedyś więcej, bo był to geniusz, moim zdaniem, i fajnie by było. Ale na teraz mamy innego geniusza.
2: Tak, geniusza, ale może go nie przedstawiajmy.
1: Nie.
2: Nie przedstawiajmy, bo większość osób go zna, ale też... Może nie kojarzy tego albumu, który jest trochę inny, a trochę podobny, nieważne, zagrajmy.

0: wróciliśmy na antenę.
1: Ja mam wrażenie, że odpłynęliśmy gdzieś daleko.
0: Tak, to było generalnie...
2: Do Grecji.
0: Do Grecji, chociaż ja nie wiem, czy Wangelis wtedy mieszkał w Grecji, mógł mieszkać w Grecji, bo to nie wiem, czy to było przed upadkiem hunty wojskowej.
1: No, w każdym razie to był Wangelis.
0: Tak, to był Wangelis. Album o tytule R, więc no tutaj bardzo prostolinijnie, bardzo prostolinijne skojarzenie z ziemią. I to jest taki... bardzo organiczny i folkowy album Wangelisa, kojarzący się trochę momentami z Aphrodite's Child i bardzo też mam wrażenie po tekstach, chociażby to e-song, które przed momentem wybrzmiało, bardzo też skierowany w stronę tego, o czym dzisiaj będziemy opowiadać w audycji. Bo tutaj Wangelis Melory cytuje, że chciałby napisać piosenkę, która by należała do wszystkich tak, jak należy wiosna. Nie chcę, żeby nas tutaj posądzili o komunizm, o Jezu, ale no tak jest, że wiosna należy do nas wszystkich i tak samo ziemia należy do nas wszystkich.
1: I jesteśmy za nią odpowiedzialni.
0: Tak samo, porówno, wszyscy.
2: Tak.
0: No i też za siebie jesteśmy odpowiedzialni. Także ten album skłania mnie do takiej refleksji, kiedy go słuchałem. Bardzo zresztą fajny i jeśli macie ochotę na posłuchanie niesyntetycznego Wangelisa, to jak najbardziej. Szczególnie, że może to zapchać dziurę, która powstaje po przesłuchaniu całej dyskografii Aphrodite's Child.
2: A nawet tą ozonową?
0: No ozonowej niestety nie. No musiałaby być to bardzo, bardzo duża płyta, żeby ją wytłoczyć i później ją tam wysłać i zatkać dziurę ozonową.
2: Może właśnie to jest to, co trzeba zrobić.
0: Wielką płytę.
2: Tak, ale nie blok mieszkalny.
1: Po prostu winylka.
0: Wielkiego winyla. Którą zatkamy dziurę ozonową? No to jest do przemyślenia. Co, czy dalej będziemy sobie podążać w stronę tego organicznego albumu, który jest poświęcony Ziemi?
2: Tak.
0: To przed nami dwa utwory. No, bardzo też ciężko było mi wybrać propozycji z tego albumu, bo dla mnie on jest też jedną całością.
2: Najtrudniej jest wybrać propozycje z albumów, które są najbardziej spójne i już szczególnie jak są konceptualne, to...
0: No, to jest trochę barbarzyństwo też.
2: Tak, często mam, jak staję przed takim wyborem, mam poczucie, że nie wypada trochę rzadko.
0: Ja też. No, ale na potrzeby audycji to musimy niestety trochę... tego barbarzyństwa pouprawiać, więc przed nami utwory, które rozpoczynają ten album, czyli Come On i We Were All Uprooted.

0: chrup, chrup, chrup. Coś tam zachrupało.
1: To trzeci kamień od Słońca.
2: To nasze kojuś. To trzeci kamień od Słońca.
1: Trzeci kamień od Słońca, czyli kolejny utwór, którego dzisiaj nie puścimy. Jimiego Hendrixa, ale warto wspomnieć zawsze, bo to dobry utwór. Nie puścimy go.
0: Nie, bo wszyscy go znają, a mamy tyle rzeczy, których jeszcze nie graliśmy, że spokojnie wypełnimy, ale możemy negocjować na poza antenią.
1: Dobrze.
0: Usiądziemy do stołu i wynegocjujemy, czy gramy Hendrixa, czy nie.
1: Mamy tyle muzyki, której jeszcze nie znamy, że musimy ją puścić.
2: Dobrze, zagramy w papier, kamień, nożyce.
1: To już było też. To już też graliśmy.
2: No bo wszystko już było, kochani.
1: Wszystko już było.
2: Trzeba z tego, co było, wybrać to, co jest wartościowe.
0: W ogóle ja zmienię temat. Może nie do końca smooth, ale zmienię. Czy pamiętacie, jak chodziliście w podstawówce zbierać śmieci w Dzień Ziemi?
2: Tak.
1: Tak.
0: Jak to zapamiętaliście? Ja się cieszyłem na maksa.
1: Ja też.
2: Ja się cieszyłem, że opuszczam mury zawsze, więc...
1: Tak, tak. Ja również. I to była śmieszna misja, może było sobie szukać tych śmieci, to było takie satysfakcjonujące.
2: W zasadzie
1: że
2: tak, jakbyś
1: oczyszczało
2: trochę
1: się trawkę.
2: Jak szukanie jajek na Wielkanoc, tak, albo coś tego było. Szukanie, albo grzybów, szukanie czegokolwiek po prostu daje ci radochę i to poczucie satysfakcji, jak znalazłaś.
1: Wydaje mi się, że też tam był taki element jakiejś, jak to się mówi, rywalizacji. Wydaje mi się, że istniało coś takiego, że która klasa nazbiera najwięcej worków, to dostaje jakąś nagrodę czy coś.
2: O, to ja tak nie...
0: Ja też tak nie miałem.
1: Ale to może być moje jakieś urojenie.
2: Byliście po prostu
1: to było naprawdę dawno temu.
2: Wychowywani na rywalizację.
0: Tak,
2: i
0: do wyścigu szczurów. Tak. Klasa, która uzbierze najmniej

0: śmieci, no niestety nie zdaje.
1: Na pewno wyciągaliście z publicznych zbiorników na odpady potem te śmieci, żeby wygrać konkurs.
0: Tak.
2: Kto powiedział, że my wygraliśmy?
1: Ci, którzy wygrali, to było...
2: No właśnie.
1: Nie
2: no
1: posądzałbym tak. Ciebie, że to zrobiłaś, ale ktoś mógłby potencjalnie. W każdym razie inicjatywa jest fantastyczna.
0: No,
1: to należy podkreślić.
0: Natomiast chyba też trochę się w myśleniu zmieniło w tak zwanym, jak to się mówi, no, zmieniło się gdzieś na przestrzeni lat, żeby myśleć o tych śmieciach na co dzień. I też, żeby Dzień Ziemi był codziennie, bo tak naprawdę no, powinien być, moim zdaniem. Nie wiem, czy teraz mogę przytoczyć anegdotę, czy to nie jest na to czas.
1: Zależy od anegdoty.
0: No, anegdota o śmieciach.
2: Zależy od czasu.
0: Dobrze.
1: Ja jestem na tak.
0: Maja?
2: Po prostu powiedz.
0: Okej, okay, no bo ta świadomość ekologiczna, no ona rodziła się dość długo. Jak skończył się ten pierwszy Woodstock, nie ten w Żarach, nie ten w Czaplinku, tylko ten w Woodstock w 69, to było bardzo dużo śmieci i ci hipisi no, zauważyli te śmieci i ułożyli z nich wielką pacyfę, jak opuścili to miejsce. I wtedy jakoś to był taki początek myślenia o śmieciach i zauważania tego, że one są. Bo też musimy sobie powiedzieć, że jednak te śmieci wyglądały inaczej te 100 lat temu i trochę inaczej się rozkładały. Nie było chociażby plastiku. No i to była ta anegdota. Pacyfa ze śmieci.
2: Spoko.
1: Widziałem tego.
2: No, jest to akceptowalna anegdota.
1: Myślę, że było tam więcej papieru i szkła, a mniej plastiku.
2: Tak, na pewno.
1: To
2: tak.
1: Myślę, że plastik jest zdecydowanie największym problemem.
2: W ostatnim czasie. No. I styropian.
1: No i elektronika.
2: Obrzydliwy. No i właśnie elektronika. Także tak, jestem nawet całkiem ciekawa, w jaki sposób wyglądały te śmieci z lat 60.
0: No. Dobra, to co? To jeszcze zostaniemy przy Wangelisie. Sunny Earth.

0: nie E, tylko po prostu Sunny Earth, Vangelis, album Earth.
1: Tak samo jak utwór Earth, Alice Coltrane, którego dzisiaj też nie puścimy.
0: Też nie zagramy.
1: A który jest to naprawdę świetny, jest genialny. Ale to musicie sami sobie zobaczyć lub może słuchaliście audycji jakieś 2 lata temu, kiedy puszczaliśmy przy nieco innej okazji właśnie ten utwór, który warto wspomnieć również przy tej okazji. W każdym razie Ziemia szeroki, jest źródłem bardzo szerokich inspiracji.
0: Zdecydowanie i też interpretacji, bo z Ziemi też można uciec albo chcieć uciec.
1: Tak?
2: Tylko dokąd?
1: No właśnie, można tylko w górę. W sumie...
0: Do nieba.
2: W zasadzie ucieczka w dół też jest teoretycznie ucieczką z powierzchni Ziemi.
1: W sumie astronauci z Australii...
0: Lecą do góry nogami.
1: Ciekają jakby w dół z Ziemi.
0: No tak, oprócz tego, że chodzą do góry nogami, no u nich to ta grawitacja musi działać inaczej. Po prostu te rakiety odwiązują i one spadają w kosmos.
1: No właśnie. Tak to działa dokładnie w Australii. Te wielkie wszystkie pająki po prostu spadają w kosmos. Dobrze. Także właśnie warto w tym momencie powiedzieć jedną frazę, a brzmi ona: oj dana, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny. I jest to cytat z utworu Skaldów, który sobie za momencik puścimy, z tego względu, że Ziemia jest poznawalna, jeżeli by przybrać odpowiednią filozofię oraz światopogląd. Oczywiście, ponieważ jest to wciąż względne stwierdzenie, ale można tak powiedzieć, a myślę, że oni tutaj trochę o tych doświadczeniach ziemskich, można powiedzieć, śpiewają i właśnie o tej doświadczalności również też. Poprosimy więc o materiał.

0: Nie ma szatana, czyli utwór Skaldów z roku 70, pochodzący z singla, który na jednej stronie miał utwór Nie ma szatana, na drugiej stronie Straszne sny naczelnika poczty lub poczty w Tomaszowie. Wydany w czechosłowackiej wytwórni Suprafon. Taka ciekawostka, jest to utwór, którego nie usłyszycie na żadnym z wydanych przez Skaldów albumów. No myślę, że w swojej, w tej części, no nie muzycznej, no bo muzycznie on nie jest jakiś bardzo rozwinięty w taką psychedeliczną stronę, ale jeżeli chodzi o tekst, no to jest naprawdę bardzo ciekawy.
1: Mi się zawsze bardzo w nim podobało to połączenie ludyczności takiej od Dana, tej polskiej takiej tak. najbardziej folkowej folkowości z rock'n'rollem.
0: Tak, z rock'n'rollem, w ogóle z bardzo wieloma rzeczami, też ze sprawami właśnie jakimiś takimi filozoficzno
1: No właśnie tak filozoficzno
0: duchowymi?
1: Zabobonowymi, przesądowymi takimi...
2: Możemy to zamknąć w ludycznymi po prostu.
1: Właśnie.
0: Tak. Bardzo ciekawa rzecz. Aż szkoda, że nie jest on bardziej jakoś tak dostępny, popularny, ponieważ trzeba się go odrobinkę naszukać, żeby go posłuchać.
1: Księżyc zachodzi, a Ziemia wschodzi.
0: Tak, jest tam też taki tekst, także jak najbardziej w temacie Ziemi się tutaj mieścimy. No dobrze.
1: Obronione.
0: Obronione.
1: Zdaje się, że... A, tak.
2: No. Nie, no, mów. Proszę.
1: Chciałem powiedzieć już w stronę dalszą się przemieszczając, że kontynuujemy polski wątek.
2: Nie.
1: Nie teraz?
2: Nie, bo zgubiłem jedną rzecz potrzebną.
1: Oj, dobrze. No to nie.
2: Nie byłem w stanie jej znaleźć, a też muszę mówić do mikrofonu. Więc teraz zupełnie popłyniemy.
1: Dobrze, ale wrócimy jeszcze tam?
2: Tak, wrócimy tam, tylko muszę znaleźć takie małe kółko.
1: Tam, tak.
2: Które jest potrzebne, żeby odtworzyć płytę. Później może o tym kółku powiem. Kółko w kształcie koła, okręgu, a to też kształt Ziemi, jakby nie patrzeć.
1: Ziemia tak gwoli ścisłości z geoidą, czyli czymś o kształcie Ziemi.
2: Ale jak patrzysz z daleka, to jest kołem.
1: Nigdy nie miałem okazji, niestety.
2: Dobra, to... A Ziemia, która jest geoidą, czyli Ziemią, głównie mówi się niebieska planeta, dlatego że jest na niej wody dużo.
0: Ocean.
2: Tak, dlatego mi się skojarzyło to z utworem...
0: Led Zeppelin in the Ocean. Żartuję. Ale mógłby być.
2: Mógłby być, ale... No,
0: ale jest to inny Ocean.
2: Ja wiem, że nie wszyscy znają Led Zeppelin. Bo nasi radiowi koledzy na przykład nie spotkali osób młodych, które znają Led Zeppelin, ale my znamy Led Zeppelin. Zakładam, że nasze osoby słuchające też znają Led Zeppelin. Ale The Velvet Underground, utwór o tytule Ocean, który kojarzy mi się właśnie z dzisiejszym tematem. Dobra, to posłuchajmy.

0: Uwaga, kochani. 48 sekund temu minęła godzina pierwsza, a to oznacza, że...
1: Pora na reklamy.
0: Nie.
2: Jesteśmy na Marsie.
0: Też nie.
2: Okazało się, że jednak jesteśmy na Marsie. To jest zwrot akcji na dzisiaj.
0: Pogoda jest nieprzychylna na Marsie. Wieje i jest mało tlenu.
2: Pada szkłem.
0: Jesteśmy na Marsie i z Marsa nadajemy audycję o Ziemi. Bo za nią tęsknimy.
2: Mhm. Taka jest nasza rzeczywistość na teraz. A tak naprawdę mamy pogodę, która jest iście, można powiedzieć, wiosenna. Na ten moment jest całkiem przyjemnie, ale liczę na to, że jeszcze trochę popada, dlatego że fizycznie wprawia mnie to lekki dyskomfort, to jednak psychicznie w komfort.
0: Tak, odnośnie tematu Ziemi.
2: Tak, odnośnie tematu Ziemi i wszelkich innych tematów, które się z nią dzisiaj wiążą i każdego dnia również też. No i co jeszcze tam ciekawego można powiedzieć o tych atmosferycznych warunkach? Fajna pogoda na jakiś taki spacer, nieco rześki, ale jest tak już myślę w sam raz do spacerowania po nocy.
1: Wieje. Wiatr.
2: Wieje?
1: Zawiewa.
2: Zawiewa.
0: Wieje.
1: Od 5 do 6 km na godzinę.
0: Czasami
1: metrów
0: więcej.
1: Na sekundę, znaczy.
0: Czasami nawet szybciej wieje.
1: Kilometrów na godzinę to nie, to były takie bardzo, bardzo znikome, ale metrów na sekundę. To jest bodajże razy 3,6 trzeba pomnożyć.
0: To już jest poza moimi umiejętnościami.
1: Moimi też o tej porze, więc możemy się śmiało skupić na muzyce.
0: Tak, bo to jest audycja muzyczna w Radiu Afera i naszym tematem jest Ziemia. A za nami The Velvet Underground Ocean, który jest odrzutem z sesji nagraniowej do albumu Loaded.
2: W którą stronę nas teraz popchnie?
0: W stronę Polski. Wątek Polski wrócił. A to kółko to było po prostu kółko do siedmiocelowej płyty winylowej, bo ta płyta jest wydana z dużą dziurą.
2: No nie, mogłeś zostawić, żeby tylko, wiesz, wybrani wiedzieli.
0: No ale... No, wydaje mi się,
2: tak
0: że...
2: Tak się robi. Zaufaj swoim słuchaczom. wracamy do naszej ziemi.
0: Do naszej
2: ziemi.
0: Naszej polskiej ziemi, najpiękniejszej i najlepszej. Ale to w ogóle jest album, który został na album. Dwuutworowa epka, która została nagrana w Rumunii. Dlatego są podwójne tytuły. Wysłuchamy za moment utworu Zmiana klimatu. To jest Kimbaria Klimatuli. Była taka sobie sesja nagraniowa i oprócz błota jest na tym albumie pojawiają się Jondę i Plewna, którzy razem z tym składem sobie dżemowali, wyszły z tego dwa utwory. No i właśnie Zmiany klimatu, które dość mocno dotyczą tematu Ziemi. Posłuchajmy.

0: No i wróciliśmy. Zmiany klimatu, błoto, jądę i plewna, polsko-rumuńska współpraca, czyli oprócz zmian klimatu to jeszcze jest rumuński tytuł Skimbaria Klimatuli. Klimatului.
1: No i błoto to ziemia.
0: Tak, błoto to ziemia, ale taka wilgotna.
1: Rozciepciana.
0: Paciajowata.
1: Ziemia w formie plazmy.
0: Tak. No. Ale właśnie, generalnie w sumie też można byłoby... jeden album Błota jest poświęcony różnym procesom geologicznym, więc moglibyśmy też zahaczyć o to. No niemniej. Moje urwisy się śmieją. Po drugiej stronie studia.
1: Siema.
0: Siema.
1: Czy puszczamy teraz Siema Ziemia?
0: Dobrze, ale tu musisz mi powiedzieć, jaki utwór wybrałaś. Ja muszę go szybko gdzieś znaleźć.
1: Dammit.
2: To może Hawkwind.
0: Tak, to Hawkwind. Żeby na moment opuścić Ziemię. Album Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do. I tutaj już są jakieś imaginacje opuszczenia tej planety. No w tekście też do tego utworu jest krytyka społeczeństwa. Tam, w tamtych czasach.
2: Wszystko nam się zgadza.
0: Tak, tak. Wszystko się zgadza, więc wydaje mi się, że ten utwór jest jak najbardziej aktualny, a może nawet bardziej
2: czyli
0: aktualny.
2: Teraz opuszczamy Ziemię.
1: Jako świat.
2: Utwór nazywa się Time We Left This World Today.
0: Tak jest.
2: Opuszczamy Ziemię, a potem wracamy na nią i powiemy jej siema.
1: Siema.
0: Tak, ale myślę, że to jest bardziej taka tęsknota za opuszczeniem Ziemi. Przynajmniej z tekstu tak wynika. Dobra,
2: tęsknota
0: słuchajmy.
2: Tęsknota za opuszczeniem Ziemi.

0: time we left this world today. Hawkwind, do re mi fa sol, album. No, krytyka tego, jak się żyło w tamtych czasach i społeczeństwa, i to chyba jest wciąż aktualne, jak nie bardziej aktualne. No, to tak też skojarzenie z ziemią, ale bardziej eskapizmem ziemskim.
1: Ale jak już skosztujemy trochę tego eskapizmu, to potem mam ochotę może na tą ziemię wrócić i powiedzieć siema, ziemia. Czyli znowu wracamy do tego polskiego wątku, czyli do naszej ziemi. To też jest w ogóle ciekawy taki wątek rozumienia słowa ziemia, że to się może kojarzyć w jakiś taki sposób patriotyczny, można powiedzieć, że powrót do naszej ziemi. W każdym razie robimy to teraz i zapuścimy wam troszeczkę informację, która już dawno się tutaj nie pojawiała. Ja nawet, szczerze mówiąc, w którymś momencie obserwowałam dosyć aktywnie działalność grupy Siema Ziemia i w którymś momencie jakoś tak przestało to do mnie dochodzić, co robią. Byłam na paru koncertach, ale to już lata temu i... Czy któryś z was ma jakieś informacje na temat działalności?
2: Nie mam, ale można by, nawiązując do tego, co wcześniej mówiliście, można by ukuć taki termin jak globalny patriotyzm.
0: Generalnie...
2: Chyba, że istnieje już taki termin.
0: Generalnie na przykład Stanisław Grof twierdził, że my ludzie... mamy niestety trochę skrzywioną perspektywę, że żyjemy sobie w tych śmiesznych krajach i mamy jakieś tam śmieszne narodowe rzeczy. I generalnie powinniśmy żyć jako mieszkańcy planety. I taką perspektywę mogą uzyskać na przykład astronauci, czy kosmonauci, czy jak tam zwał, kiedy widzą nas z daleka, z zewnątrz. Widzą to jako jedną całość. Ziemski patriotyzm to chyba po prostu dbanie o siebie nawzajem.
1: Tak, myślę, że tak to można podsumować.
0: Bo tutaj,
1: w skrapnym haśle.
0: Bo jest chyba też flaga ziemi, tak mi się wydaje.
1: O, sprawdźmy. Flaga ziemi, fajne.
0: Jest.
2: Nie pamiętam, jak wygląda, ale pamiętam, że istnieje.
0: I też mi się przypomniało, że chyba Voyager 2, ta sonda, co została wysłana, miała tabliczkę z postaciami kobiety, mężczyzny. Były też dwie złote płyty, na których były zapisane różne rzeczy. Można w internecie sprawdzić, co jest na tych złotych dyskach. Co ciekawsze, była też tam nagrana wiadomość po polsku. Dla osób, które dla istot pozaziemskich, i ona brzmiała mniej więcej tak: witajcie istoty z zaświatów.
1: Okej.
0: No a generalnie wiadomości w innych językach są skierowane do istot pozaziemskich, więc no trochę zostało tutaj, wydaje mi się, źle to sformułowane, zrozumiane, ale to brzmi bardzo śmiesznie. Jest tam też na przykład po angielsku wiadomość od wszystkich ziemskich dzieci do właśnie tych istot, które potencjalnie mogą napotkać tę sondę. Jest też książka o tej sondzie. Nosi ona tytuł chyba właśnie Szepty Ziemi.
1: To jest bardzo ciekawie, pokazuje właśnie, jak się rozwijała jakaś taka nasza świadomość tego, że jednak jesteśmy umieszczeni w szerszym kontekście kosmosu. I jak sobie z tym radziliśmy jako ludzie.
2: Wydaje mi się, że cały czas... Musiałbym się upewnić, ale wydaje mi się, że cały czas jest coś takiego, że my jako planeta Ziemia wysyłamy w kosmos jakieś sygnały radiowe o jakichś takich konkretnych częstotliwościach, które mogłyby zostać odebrane przez jakichś potencjalnych odbiorców, że tylko one już nie są zakodowane w języku, tylko to są jakieś takie sygnały impulsowe po prostu na zasadzie... Skoro one są wysyłane, to znaczy, że ktoś musiał je wysłać. Na takiej zasadzie, że tu istnieje cywilizacja.
0: Matematyka pewnie.
2: No, wydaje mi się, że to jest coś takiego w miarę uniwersalnego dla potencjalnych odbiorców, którzy na przykład nie znaliby naszej matematyki, tylko mieli jakąś swoją.
1: Wydaje mi się, że w ogóle też są odbierane od czasu do czasu jakieś regularne tego typu sygnały.
2: To się zdarza, tylko nigdy nie ma pewności, co je powoduje.
1: Tak, właśnie, że one są, że się zdarzają, że są podobne do siebie, ale
2: może
1: właśnie
2: te nasze się odbijają od Księżyca i wracają z powrotem.
1: Tak by mogło być. Słuchajcie, ciekawa sprawa tutaj się dzieje, bo okazuje się, że Ziemia, zespół Siema-Ziemia jest aktywny. Anonsowali gdzieś tutaj w mediach pracę nad nowym materiałem całkiem niedawno. I zapomniałam kompletnie o tym, że przecież 22 kwietnia obchodziliśmy w ogóle Dzień Ziemi. I to już było jakiś czas temu, ale nie tak dawno. As the Secretary General
0: of the United. Przepraszam, włączyłem przypadkiem.
1: To był pierwszy kontakt, to złapaliśmy.
0: Ale udało się. Moment, zaraz. Okej.
1: Okay. Więc tego 22 kwietnia, ale 6 lat temu Siema-Ziemia wydała swój pierwszy album, z którego zaraz posłuchamy jednego utworu.
0: Tak, to zrobimy, tylko spróbuję nie włączyć czegoś ze złotego nagrania z sondy Voyager.
1: Dobrze.
0: Tylko
1: oczywiście
0: odtworzę utwór Puszczyk.

0: Siema, ziemia
1: możemy i puszczyk. Możemy już ściągnąć białe rękawiczki. A, wy nie kojarzycie, że do takiej muzyki rytmicznej się w białych rękawiczkach kiedyś tańczyło, żeby one się świeciły w ultrafiolecie i żeby można było machać rękami?
0: Nie.
1: Totalnie nie. Ore ty, ale jestem stary.
2: Jest, też się chyba nie załapałem na te czasy.
0: W którą stronę teraz nas pcha wiatr na tej ziemi?
2: Inną nieco. Ja może...
1: Opowiedz proszę,
2: bo nie, to... Nie, może potem, może posłuchamy sobie.
1: Dobrze, dobrze.
2: Będzie trochę inaczej. Jest dzisiaj bardzo różnorodnie i teraz też będzie...
0: Ponieważ Ziemia ma wiele oblicz.
2: Tak.
1: Wiele kontynentów. I wielu ludzi. A każdy człowiek, każde stworzenie to jest osobny wszechświat przecież.
2: Jakby wspólnym mianownikiem wszystkich utworów, które dzisiaj puszczamy, jest to, że każda z osób, które je stworzyła, żyła na Ziemi.
1: Mhm.
0: Tylko my teraz nadajemy z Marsa.
1: To ja zagram muzykę, bo chciałem coś, jeszcze coś głupiego bym powiedział.
2: Jeszcze bardziej?
1: No, obawiam się, że tak.
2: Nie.
1: Powiem ci na poza
2: antenią. Nie przebijesz.
1: Oj. Dobra. A Garden of Bells. Podam tytuł.

0: Tak więc, kontynuując rozważania, którym dzisiejsza audycja jest poświęcona, czyli te dotyczące naszej planety, na której się znajdujemy i z której nadajemy, czyli Ziemię, gdyby w razie jakiejś wątpliwości. I jako, że dzisiaj oscylujemy i wychylenia naszych oscylacji są dosyć szerokie od nawiązań swobodnych, od tych wychodzących bardziej i jakieś tematy środowiskowe, postanowiliśmy wysłuchanego przez nas właśnie utworu pana Mareja Schaffera zaproponować, ponieważ pan Schaffer był nie tylko kompozytorem, ale również człowiekiem żywo zaangażowanym w rozwój naszej świadomości na temat otaczających nas dźwięków. Jednym z pionierów ekologii akustycznej, ekologii dźwiękowej, w ogóle jednym z pionierów soundscape'u, czyli pejzażu dźwiękowego, i to jemu chyba zresztą przypisuje się utworzenie tego terminu. Był on zresztą twórcą projektu o nazwie World Soundscape Project, skupiający się właśnie na badaniu wpływu człowieka na środowisko dźwiękowe na całym świecie. Jest to międzynarodowy projekt i jednym z założeń było stworzenie sposobów na to, aby zoptymalizować wpływ człowieka na środowisko dźwiękowe w taki sposób, żeby też było to zdrowe dla niego. Pomyślałem, że może być ciekawym, żeby zaimplementować do dzisiejszej audycji postać pana Mareja Schaffera, ponieważ audycja jest o muzyce i o dźwiękach, a skoro mówimy też o tematach związanych z naszym środowiskiem, to okazja wydaje się idealna. Jeśli chodzi o jego muzyczne, bo oprócz tego wydał całkiem sporą ilość książek poświęconych właśnie też środowisku dźwiękowemu. Takich jak Book of Noise, czyli Księga Hałasu, The New Soundscape, a także chyba taka jedna z najczęściej wymienianych Tuning of the World, czyli strojenie świata. I jeśli chodzi o jego muzyczne dokonania, to jest ich mnóstwo, ale najbardziej kojarzony jest ze swoim cyklem kompozycji Patria, który był takim konceptem, który do każdej kompozycji zakładał sposób jej wykonania w jakiejś konkretnej przestrzeni dźwiękowej, związanej z jakimś konkretnym krajobrazem. I na przykład niektóre z tych kompozycji były wykonywane przez grupę wokalistów, którzy płynęli na kanu, a część na przykład przez puzonistów rozstawionych dookoła jeziora. A my wysłuchaliśmy pierwszego utworu tytułowego z albumu Garden of the Bells.
1: Ja chyba nie mam co dodawać. Zagramy kolejny utwór i tak, odpłyniemy już totalnie od w stronę czegoś, co można określić hard rockiem, a ja tutaj w ogóle powiem, już wiem, co powiem. To jest formacja, od której ten pomysł się zaczął, bo ja powiedziałem nazwę tej formacji, a Maja wpadła na pomysł Ziemia. Tak było. To za moment zdradzimy wam nazwę tej formacji i za moment też chyba się po prostu z wami też będziemy żegnać.

0: zagapili. Dobra, to teraz powiem, co tu się wydarzyło. Zagadaliśmy się, Kajetan w tym momencie je chlebek bananowy, który upiekłem, i nie będzie mógł się z nami pożegnać, bo to będzie brzmiało głupio, jak będzie mówił. Mówiło się, nie gadaj z pełną buzią.
1: Tak, ma buzię pełną chlebka bananowego.
0: Tak, dokładnie, więc... stoi tutaj i przeżuwa. I to będzie nasze ostatnie wejście. Ja postaram się przedłużyć, że może zdążę przeżyć. Wysłuchaliśmy formacji My Solid Ground i no, tak jak mówiłem, jak powiedziałem nazwę My Solid Ground, Maja wpadła na pomysł Ziemia. My Solid Ground podpowiedział nasz radiowy sąsiad Adam. Wysłuchaliśmy utworu The Executioner. Przepięknie to wypowiedziałem. Album heavy prog rockowy, ciężko to sklasyfikować, trochę hard rocka, trochę psychodeli się tutaj znajdzie. No i my będziemy się żegnać. Byliśmy z wami z audycją radiową o Ziemi i skojarzeniami z Ziemią. Zagraliśmy dużo różnej muzyki. No... a ma audycję prowadziły osoby takie jak
1: Kajtyk Sobieszczański,
0: Maja Haczyńska
1: oraz Mikołaj Żakowski, a audycja to jak zwykle oraz po wieki wieków modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Tak jest. Życzymy wam dobrej nocy.
1: Kajtek też wam życzy dobrej nocy.
0: Tak, tak, macha do was, ale tego nie widzicie. Dobry, dobry. No, dobrze.
1: To jest... słodkich snów i tak. Myślcie dużo o Ziemi.
0: Tak, dokładnie. Dbajcie o siebie w środku, dbajcie o wszystkich na zewnątrz i dbajcie o to, gdzie żyjecie, czyli na naszej planecie. Dobranoc.
1: Dobranoc.